0: SK2 Kielce.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Blaszpelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Weronika Wawrzyk, dzień dobry w środę. Jak to mówią, środa minie, tydzień zginie. Mam nadzieję, że do piątku jakoś tak szybko wam na szczęście leci. Dziś w Kielcach na termometrach zobaczymy nie więcej niż 14 stopni. Przez cały dzień mogą pojawiać się też przelotne opady deszczu. Kierowcom przypominam o remontach, których w Kielcach nie brakuje bardzo dużo. Dzieje się przy ulicy Łódzkiej, ale także przy skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej z Jagiellońską. Tam jest Saigon.
1: Jest 6 News SK2. Anna Łobocka. Na plaży w Karwi odnaleziono obiekt przypominający drona. Jego szczątkami zajęła się już żandarmeria i prokuratura wojskowa w Gdańsku. Obiekt został zauważony wczoraj przez przypadkową osobę późnym popołudniem. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili właściwe służby. Teraz najświeższy raport z Ukrainy. To była tragiczna noc w Kijowie. 3 osoby nie żyją, ponad 20 jest rannych. Rosjanie od 8 godzin nieustannie atakują budynki mieszkalne i obiekty energetyczne ukraińskiej stolicy. To mimo rzekomego zawarcia przez Trumpa rozejmu energetycznego. Połowa miasta jest bez prądu. Według wstępnych danych na ukraińską stolicę spadło ponad 20 rakiet, także balistycznych. Alarm zabrzmiał dopiero po pierwszym uderzeniu, mówi mieszkanka Kijowa.
2: Prosto w momencie.
1: W ciągu sekundy następuje potężna eksplozja i człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, co się stało. Nie słychać brzęku tłuczonych szyb. Czułam tylko falę uderzeniową, a potem zobaczyłam, że w mieszkaniu nie ma już okien. Szafki pootwierane, wszędzie potłuczone szkło.
2: To duże, bogate szkło.
1: Kijów już drugi raz z rzędu nie otrzymał ostrzeżenia od zachodnich służb wywiadowczych o przygotowywanym przez Rosję ataku balistycznym. To już czas na wymianę opon. Temperatura w nocy spada do zaledwie kilku stopni, dlatego w warsztatach wulkanizacyjnych przybywa klientów. Nie czekajmy ze zmianą na zimówki, mówi Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon.
3: Jeżeli regularnie jeździmy rano albo wieczorem, gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów, nie jest to sztywna granica. Natomiast częstym błędem popełnianym przez kierowców jest patrzenie wyłącznie na średnią temperaturę w ciągu dnia. Samochód przecież nie jeździ w średniej temperaturze.
1: Przy ocenie stanu opon wulkanizatorzy sprawdzają przede wszystkim głębokość bieżnika, stan gumy i ewentualne uszkodzenia.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
5: SK2 Sport.
1: Iga Świątek gra z Magdaleną Fręch, to w drugiej rundzie turnieju w Wuhan. W pierwszym secie prowadzi Świątek, a dziś czeka nas jeszcze deblowe spotkanie Marii Chwalińskiej i Nikoli Bartunkowej. Polka i Czeszka zmierzą się z Elise Mertens i Dianą Schneider. Rozpoczęła się druga kolejka Ligi Mistrzów, aż 7 bramek oglądaliśmy w spotkaniu Interu z belgijską Brugią. Goście wygrali 4-3. Bayern Monachium sensacyjnie zremisował z norweskim Wikingiem 3-3. Z kolei Barcelona 4-1 rozbiła Galatasaray. W innych wczorajszych spotkaniach Atletico Madryt pokonało Manchester United 2-0, a Sabah Bachu Tymoteusza Puchacza wygrało ze Slawią Praha 2-0.
4: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
6: Fajnie by było tak nasze opony zmienić, nie?
7: Ja zmieniam notorycznie.
6: No.
7: Od 6 miesięcy zmienia mi się opona. Zobacz, zaczęliśmy od opony z malucha, a już mam oponę z tira.
6: No, tir to mało powiedziane, zaraz będzie koparka.
8: To ja to z opon jeżdżę w takim razie.
6: Ty masz z tego, z rowerka biegowego.
7: Ty jesteś felga.
5: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
7: I Antonina! SK2. Ile ty ważysz? Nie, wiesz, tak szczerze, tak ile ważysz?
8: 53.
6: Nie.
7: 53?
6: Gramy.
7: No. Alu felga jesteś, bo to lekkie.
6: Nie, bardzo, bardzo dobrze. Dobrze wygląda jak na swój wiek.

0: 100 lat, niechaj żyją nam. Hej! 100 lat, niechaj żyją nam. Hej! Niech żyją nam, 100 lat, niech żyją nam.
1: Brawo dla wszystkich nauczycieli. Dzisiaj 14 dzień października. Dzieci nie idą do szkoły, bo nauczyciele świętują.
0: Nie idą.
2: U mnie nie idą.
0: Nie idą?
1: Nie.
0: Naprawdę?
1: No co, ty, dzień nauczyciela?
0: A to ja pamiętam te czasy, jak trzeba było z kwiatkiem iść albo z jakimś pomnikiem.
1: Jeszcze mnie na dzienniku elektronicznym strofowali, tylko mnie pan nie puść dzieci do szkoły, bo my świętujemy.
0: A to takie sobie robią frykasy, ananasy.
2: Czyli impreza w szkole.
0: Inne tulipany dzisiaj w szkole.
1: No właśnie. Nie, ładnie. Nauczyciele dzisiaj świętują. Dzień nauczyciela w pełnej krasie. Czas zacząć.
0: Tak. Macie coś do powiedzenia nauczycielom?
1: No właśnie.
0: Czyli... Ja dziękuję bardzo za... Chciałem, jak przy odebraniu Oscara, chciałem podziękować nauczycielom, bo dzięki nim jestem tu, gdzie jestem.
1: No właśnie. Już.
0: Albo przez nich.
1: Właśnie. Nie wiem, czy to jest... Czy powinieneś dziękować, czy powinieneś się, nie wiem, zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości. A ciekawe, co nauczyciele mają nam do powiedzenia. Co mieli nam do powiedzenia.
0: Ja domyślam się. Co tak. O, Jarząbek, ty tu mokuł.
1: No mniej więcej. Ja pozdrawiam panią Marię, która mnie uczyła matematyki i do dzisiaj jej do końca nie kumam. Mimo, że na przykład mówiła do mnie, Jarząbek, jak cię kopnę, to zobaczysz księżyc z każdej strony.
0: Antonina, ty masz coś do powiedzenia nauczycielom?
1: Jak się nauczycielu ci
2: Ja wspominam szkołę bardzo dobrze. Tak? Byłam tak najlepszą uczennicą, więc wszystkiego dobrego.
0: Widać, słychać i czuć.
1: Nie, bo zdradzę wam radiową kuchnię. My tutaj rozmawialiśmy poza anteną i pytałem się, Antonina, u ciebie jak nauczyciele się odzywali do ciebie? Ona mówi, nie, u mnie kulturalnie, ale...
0: Panie proszę, Antonino, pani proszę, Antonino, dziękuję.
1: Kawka, herbatka. Jaką ocenę pani sobie dzisiaj życzy?
2: Szóstkę.
1: Piąteczka, szósteczka?
0: No, proszę
1: bardzo. Szósteczka, oczywiście.

0: no.
1: Nie tak to, było, co u tak nas. Było, potwierdzam. Zależy, gdzie wychodziliście do tej szkoły, ja nie wiem.
2: Do różnych się chodziło, tak, bo tak. Z każdych wywalali.
0: No dobra, ale w każdej szkole są nauczyciele, a nauczyciele mają te swoje odzywki. 726-826-826 albo Messenger. Jak wasi nauczyciele się do was zwracali? Macie jakieś takie zdanie, które zapadło wam w pamięć, że w nocy o północy, mając 40 lat, budzicie się i mówicie, tak pani od niemieckiego właśnie tak mi powiedziała.
2: Tak, tylko pamiętajcie, że tłumoku już padło na antenie, więc już nie powtarzajcie.
0: Nie, tłumoków nie przyjmujemy, mamy inne powiedzenie nauczycieli.
2: 726-826-826, jak mówili wasi nauczyciele i to zapadło wam w pamięć.
3: SK2.
4: Identyfikatory mamy pozapinane, buzie mamy pozamykane. Wiem, że to jest wasza szósta lekcja, ale to jest lekcja chemii.
0: Tak, a z niemieckiego było was, was, was. Was ist das, kapusta i kwas. No puknijcie się w głowę.

0: 20 minut po godzinie 6. Dzisiaj Dzień Nauczyciela, jeszcze raz przypominamy. Niektóre szkoły mają wolne, ale nawet jak nie idziecie do szkoły, nie odwodzicie dzisiaj tych dzieci, to można czule powspominać sobie niektórych nauczycieli.
1: Z nami Zbyszek. Zbyszek, z czego tak się śmiejesz? Powiedz wszystkim, to wszyscy się pośmiejemy. Tak też się mówiło.
2: A śmieję się z tego, że moja nauczycielka polskiego w szkole podstawowej, jak zadawała pytanie, a uczeń nie umiał odpowiedzieć, to zaczynał od słowa niebo. W tym momencie ona przerywa i mówi: niebo, zostaw lotników, czekam na odpowiedź.
0: A mówi zawsze. No?
2: Tak.
0: No nie, bo chciałem coś też powiedzieć,
1: ale... zapytać, czy wy byliście w takim razie orłami w tym polskim, bo to nie brzmi, jakbyście byli orłami.
2: Loty były różne.
0: Loty były.
2: Tak bym powiedział.
0: Ale czekaj, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że, bo sobie też właśnie przypomniałem, jak ty o tym niebie powiedziałeś, że z kolei, nie pamiętam już, który nauczyciel, ale też mówił niebo, jak tak zaczynał uczeń, to odpowiadał: niebo jest szerokie i błękitne. Tak na przykład. Pamiętam, że mówił nauczyciel.
2: Jeszcze jedna, ale to ze szkoły wyższej, zawsze mówiła, że wyznajemy tu mi wizję. Tu wam wisi i nic nie myślicie.
0: Tu mi wisizm, tak, to też skojarzę. Tu mi wisizm, no to jest bardzo ładne. To powinno w ogóle wejść do słownika, tu mi wisizm.
2: Ale zbyszek... I wtedy było irytujące, ale teraz jest... No po części pewnie rację.
0: A Zbigniew, czy to jest tajemnica, ile lat temu te zdania padły, jakby kiedy to było?
1: Znaczy, kiedy chodziłeś do szkoły, powiedz mi.
2: No, do podstawowej to przed 84, a do ponad podstawowej po 84.
1: Bo chcę ci powiedzieć, że mamy tutaj taką koleżankę i ona jak usłyszała te wszystkie zdania od nauczycieli, to powiedziała: naprawdę? Tak w szkole mówili kiedyś? Nauczyciele tak mówili?
3: Dzisiaj to kryminał.
1: No, dzisiaj kryminał, tak.
2: Niestety, nauczyciel trzy razy się musi zastanowić.
3: No, ale wyszedłeś na ludzi.

0: Pięknie mówisz, piękny polski.
1: O, dziękuję bardzo. Z tym na ludzi to ja bym nie do końca przesadzał.
2: Na człowieka.
1: Na człowieka.
2: Na jednego chociaż. Na jednego. No dobrze. Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów, jak to mówią. Zbysiu, dzięki za podzielenie się tą piękną historią. Do ciebie oczywiście nagrodę od Radia SK2. Wyślemy ci fajną paczuszkę. Dzięki, trzymaj się. Serdecznie pozdrawiamy.
3: A my was pytamy cały czas, jakie takie zdania waszych nauczycieli zapadły wam najbardziej w pamięć? 726 826 826, albo nagrywajcie się na Messengerze. SK2.
4: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy

0: To na wychowaniu do życia w rodzinie poznawaliśmy się z miłością symetryczno-liryczną. Grupa Enaj w Radiu SK2, 26 minut po 6.
1: A tymczasem portale rozpisują się o niejakim Harrisonie Nocie. To jest 16-latek, który olał szkołę i założył własną firmę, która produkuje ręczniki dla graczy w squasha.
0: Spoko.
1: I zarobił już na tym 750 tysięcy funtów. Wybrań ponad nawet.
0: No fajnie, fajnie, że zarobił.
2: Ile?
0: Załóżmy, no prawie milion funtów, tak? No ale naukę rzucił. Wiecie, co by nauczyciel powiedział o kimś takim?
2: Zdolny, ale leni. SK2. SK2.

0: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
2: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
3: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja!
6: Szkoły pełne talentów!
5: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Coraz bliżej do godziny 7 przy ulicy Krakowskiej zaczyna nam się już powolutku zwiększać ruchy, więc kierowcy, 3 głębokie wdechy cierpliwości i bezpiecznie do celu. Środa może przywitać nas przelotnymi opadami deszczu, a na termometrach nie więcej niż 14. Sprawdzamy również, co z ciśnieniem, bo to również dla wielu z nas jest kluczowe. Ciśnienie będzie średnie, więc kawosze, ten dodatkowy kubek czarnego paliwa nie zaszkodzi.
11: 6.30, news SK2, Anna Łobocka. Nożownik z Wrocławia zatrzymany. Do ataku doszło wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił około 40-letni mężczyzna z raną brzucha. Zatrzymany może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Teraz Holandia i najnowsze ustalenia w sprawie cyberataku na największą sieć tamtejszych supermarketów. Do ataku wykorzystano serwery w Polsce. Hakerzy korzystali również z infrastruktury serwerowej w USA, Mołdawii i Turcji. Na razie nie ustalono, skąd pochodzą sprawcy. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, misiu o bardzo małym rozumku. W Polsce dopiero w 1938 w tłumaczeniu Ireny Tuwim.

0: Pora na...
1: Potwora!
0: No trochę tak, sprzed lat. Troszeczkę sprzed lat wszystko, czyli kącik odkurzający, newsy, które pojawiły się tego dnia, czyli w Dzień Nauczyciela dokładnie, ale nie tego roku. Dzisiaj rok 2006, bierzemy na tapet, znaczy w tym momencie, i sytuacja z Łodzi.
2: Wykład Rozeznawanie duchów i egzorcyzmy w procesie wychowania odbył się w kaplicy świętej Urszuli Leduchowskiej w Łodzi. Na spotkanie z egzorcystą księdzem Tomaszem Owczarkiem przyszło tyle osób, że kaplica pękała w szwach. A ludzie stali też na korytarzu.
1: Ponad 100 pedagogów z łódzkich podstawówek i gimnazjów, liceów słuchało wykładu z zapartym tchem, podała Polska Agencja Prasowa 14 października 2006 roku.
0: Czyli nauczyciele chcieli się nauczyć, jak przeprowadzać egzorcyzmy na uczniach,
1: tak? Chyba tak wychodzi, nie?
0: Może właśnie dlatego przez cały proces edukacji człowiek jakoś tak podświadomie się bał, że nauczyciel go wywoła. 2

0: Oddychać, nie oddychać. Oddychać, nie oddychać. A to lekarze tak mówią, przepraszam.
1: Ale to higienistka w szkole też tak mówiła.
0: Też mówiła, tak?
1: Też, jak się chodziło. Ile razy się tam, wiecie, kłamało, że o, brzuszek mnie boli, bo

0: czułeś, że kartkówka się zbliża.
1: To masz akurat... kropelki i tutaj wiesz.
2: Tak. A mieliście higienizację tam na
0: zębów?
2: Tak,
0: no, obowiązkowa była. Fluoryzacja.
2: No. A tak, coś takiego.
1: Fluoryzacja.
2: Niedobre.
1: No widać, że ty po prostu do normalnej szkoły nie chodziłaś. No, ale nie ma sprawy.
2: Dlatego normalna nie jestem.
1: 7268268826 albo Messenger, tam też przyjmujemy wasze zdania, które wam zapadły w pamięć. Co też nauczyciele do was mówili?
3: W szkole podstawowej dyrektor, który też uczył w WF-u, miał takie powiedzenie, że jak cię kopnę, to będziesz 3 dni z gołębiami latał.
0: A, ładne, prawda?
1: To ten dyrektor to jest jakiś, nie wiem, brat, siostra mojej nauczycielki od matematyki.
0: To samo zachowanie,
1: to
0: tak?
1: To samo, to dobra. Tylko, że ja na księży.
0: Słuchamy jeszcze, jakiś głos jest, słuchamy, proszę.
4: No, ja to najmniej wspominam panią od matematyki z liceum, która zawsze mówiła do mnie, Bożena, przestań się zgłaszać, daj szansę innym.
0: O, to twoja koleżanka chyba, Antonina, co?
2: Swój swojego pozna zawsze.
0: Prymusi, prymusi. Ale w której ławce siedziałaś?
2: Nie, siedziałam w trzeciej i siedziałam z chłopakami, ja nie byłam taka
0: grzeczna. No, ale trzecia to blisko, nie? Tak. Ławek jest chyba z 6 w rzędzie, nie?
1: Trzecia, a jak jeździliście na wycieczkę, to w którym rzędzie siedziałaś?
2: W ostatnim, najlepszym.
1: W ostatnim, jak patrzyłaś od tyłu autobusu, prawda? SK2.
0: Dobrze, pięknie, pięknie. Pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich nauczycieli. Wrócimy jeszcze do tego tematu, bo bardzo nam się podoba i wam z tego, co słychać po telefonach.

0: ilości telefonów wnioskuję, że już nie śpicie. Tak więc zapraszamy was do tego, żebyście się też rozruszali intelektualnie.
1: Nie śpicie dlatego, bo ściemnia się. W sensie nasza nowa zabawa po siódmej, do której zapraszamy. Ktoś tam z nas będzie ściemniał.
2: No jak to ktoś? Jeden i drugi może ściemniać. Zawsze jest jakaś ściema.
1: No to też jest ważna uwaga.
2: Tacy właśnie jesteście.
1: Żeby pamiętać o tym, że i Jarząbek może ściemniać, i Wajda może ściemniać. Chodzi o to, żeby odgadnąć, gdzie jest ściema. Gramy o 100 zł po siódmej. Zgłaszajcie się już teraz albo 7268268 26, albo Messenger, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
0: Mówiąc inaczej, zapraszamy do tablicy.

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
9: Bo teraz w Auchanu na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
2: I po reklamie.
13: Weronika Wawrzyk, 14. Dziś maksymalnie na termometrach w Kielcach mogą występować również przelotne opady deszczu, a wiatr będzie wiał dość mocno w porywach do 10 metrów na sekundę. Ja się już naprawdę poważnie zaczynam zastanawiać, czy nie wyciągnąć już tej czapki z szafy. Coraz poważniej a propos robi się również na kieleckich ulicach, ponieważ ruch zwiększył się już w całym centrum, ale również przy wlotach do miasta, tutaj przy Rondzie, w Cedzynie oraz przy Łódzkiej dużo się dzieje.
14: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Podejrzany o zamach na premiera i szefa MON-u usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura zbada znalezione w mieszkaniu 66-latka materiały wybuchowe, mówi Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury.
15: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
14: Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi.
15: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów. Wskazał na bardzo dużą liczbę schorzeń, nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, stosowną do wieku.
14: Zatrzymanemu grozi do 15 lat więzienia. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie, a 55-latek, który w Kielcach miał zabić żonę i dwóch synów, a potem popełnić samobójstwo, nie leczył się psychiatrycznie. To nowe informacje po tragedii w Kielcach, do jakich dotarli nasi reporterzy. Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
16: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje. Może depresja, może jakaś czy coś, nie wiadomo.
14: Sprawą zajmują się śledczy z kieleckiej prokuratury. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Dzisiaj maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie do 7 zł 11 groszy, a za olej napędowy zapłacimy 7,98. Program CPN obniża ceny paliw, ale na ich wysokość wpływają też czynniki, których rząd nie kontroluje, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
17: Oczywiście nie jest to wina ani rządu, ani pana prezydenta. To, co mieliśmy w swoim arsenale, to oczywiście uruchomiliśmy. Jest znacznie zmniejszona podaż gotowych produktów, przede wszystkim oleju napędowego, na rynkach światowych.
14: Rzecznik rządu dodaje jednak, że przez brak podpisu prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach kierowcy stracili 2 miesiące tańszego tankowania.
17: Gdyby pan prezydent wcześniej nie opowiadał o tym, że ustawa jest niekonstytucyjna, nie można jej podpisać, no to po prostu te ceny paliw byłyby obniżone dużo wcześniej.
14: Kolejna odsłona programu CPN obowiązuje od 3 października i potrwa do końca roku.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na

0: www.netcredit.pl.
1: SK2 Sport. Świątek zwyciężczynią polskiego pojedynku w Wuhan. Tenisistki Świątek i Frank zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Świątek wygrała 6-2, 6-1. O ćwierćfinał zagra teraz Świątek ze zwyciężczynią spotkania Krüger-Tara Rudi. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży o Mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Severin, która obroniła dwie jedenastki. O Mundial piłkarki zagrają z Irlandią, to na przełomie listopada i grudnia.
0: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Prawie 4 minuty po 7 mamy kolejny telefon.
3: Dzień dobry. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że dzisiaj to nie jest dzień nauczyciela tylko. To jest dzień edukacji narodowej, a więc życzenia również dla wszystkich pracowników szkoły, obsługi i administracji. Pozdrawiam serdecznie, nauczycielka z Krakowa.
2: Pozdrawiamy, nauczycielko z Krakowa, ale czy na przykład pani z sekretariatu czegoś jażobek cię w życiu nauczyła?
4: Pani sekretarka? No na przykład muzyki mnie nauczyła.
2: Pani sekretarka
4: za
2: muzyki?
4: Za każdym razem jak dzwonię, to pym, pym, pym, pym, pym, pym, pym. Jesteś szósty w kolejce, proszę czekać.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
2: To równie dobrze życzenia dla NFZ-u w tym momencie, bo to też nas muzyki nauczyli.
4: Jesteśmy w ogóle bardzo muzykalnym krajem.
5: Pani prosi, nie śpiewajcie.
6: Pała!
5: Profesjonalistom oddaj tutaj pałeczkę.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku.

0: to jest z miasta ręka do góry?
1: Wszyscy. Nie, ja nie. No znaczy nie, ja trochę tak. Trochę nie. 40 tysięcy to miasto?
0: To możesz jedną rękę podnieść.
2: No to... Nogę.
1: Dobra, nie no, miasto. Ma prawa miejsca.
0: Teraz miasto Legnica. Miasto Legnica, niebezpieczne parkowanie w Legnicy. 31-letnia kobieta pożyczyła swój samochód pod rogatkami na przejeździe kolejowym.
1: Znaczy ona nie pożyczyła, ona zaparkowała, znam ten temat. No. Ona się spieszyła na pociąg i normalnie elegancko, kulturalnie zaparkowała sobie pod rogatkami.
0: No to pożyczyła go i poszła sobie
2: na pociąg. Tylko chłopaki, ten pojazd to stwarzał realne zagrożenie w ruchu drogowym, niestety.
1: Ale zaparkowany był?
0: Był.
2: No ale no niestety, wymusiło to na policji szybką interwencję i odholowanie auta na parking strzeżony.
1: A mandacik jakiś był?
0: 300 zł. 5 punktów karnych.
1: No tak. Dobra, czysta mi się
0: jeszcze
1: podoba.
0: Jeszcze do tego musiała zapłacić za holowanie i za postój pojazdu. Już nie na przejeździe, tylko na parkingu.
1: Niefortunnie zaparkowała, bo gdyby to była na przykład latarnia, to nikt by nie zauważył, ale wiadomo, pod rogatką najjaśniej.
3: SK.

0: Dwa, tak?
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Będziemy teraz szukać ściemy. Ktoś z nas kłamie. Pytanie tylko kto?
2: Najpierw przywitajmy Kasię. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pokrótce Antonina wytłumaczy ci zasady naszej zabawy.
4: Mamy dwóch chłopaków, Jarząbka i Wajdę. Tego się
2: tak,
4: nie da ukryć.
2: To się zgadza.
4: I będą walić tutaj rano ściemę. I mogą ściemniać obaj albo jeden z nich. Ty musisz odgadnąć, który ściemnia albo czy ściemnia jeden i drugi. Jasne to jest?
3: Jasne.
4: I jeżeli ci się uda, no to stuwaka od nas zgarniasz w Dzień Nauczyciela.
5: Stuwaka? Co to za...
0: Stuwaka.
5: Stuwaka. No.
0: To jest Władysława.
5: Kasia sobie pomyśli, że jakiś stolik jej wyślemy. No dobra, posłuchaj, gotowa jesteś?
3: Tak.
5: Dobra, Kasiu, Katarzyno, no to lecimy. W takim razie Jarząbek mówi tak. Słynny rzymski amfiteatr Koloseum został zbudowany w całości z marmuru.
2: Wajda mówi tak. Najdłuższa oficjalna nazwa geograficzna na świecie to jedno słowo składające się z 85 liter.
0: Kto ściemnia?
3: Pierwszy.
5: Pierwszy ściemnia.
2: Pierwszy.
5: Tak zwany Jarząbek.
2: Tak zwany Jarząbek. Brawo! Kasia, stuwa jest twoja!
3: Tak, super!
2: Udało się! No. Koloseum to była ściema.
5: Tak jest, koloseum wzniesiono głównie z trywertynu, wapiennej skały osadowej, tufu oraz betonu. Marmurem pokryte były jedynie niektóre dekoracje, posągi, siedzenia dla najbogatszych, ale nie była to główna struktura.
2: A ja z kolei rzeczywiście mówiłem prawdę. Najdłuższa oficjalna nazwa geograficzna na świecie to jedno rzeczywiście słowo, które się składa
4: jakie?
2: Z 85 liter. Słuchajcie, tytuł ten należy do wzgórza w Nowej Zelandii. Nawet piosenka o nim powstała. To jest naprawdę jedno słowo!
5: W języku maoryskim oznacza to miejsce, gdzie ta Matea, człowiek o wielkich kolanach, grał na flecie. Weź to powtórz.
2: Ładne, co?
5: No, ładne, ładne.
2: Kasiunia, ale nie przykrywajmy tego, że stuwa leci do ciebie. Jeszcze
5: brawo,
2: raz
5: jeszcze
2: gratulujemy.
5: Raz.
2: Wielkie brawo, udało się. Kolejna
3: stuwa. Mówiłam, że wygram, no.
2: No i proszę bardzo, i się udało. Zapraszamy kolejnych. Jutro też będziemy sobie ściemniać.
5: To Dawidku, to gdzie wysłać...

0: 23 minuty po siódmej. 100% Polskiej Muzeum na Zwesce 2 to mój imienny o szlachetnym imieniu, pan Dawid. Pan Dawid Podsiadło. Pięknie płynął przez tę środę.
1: Ej, posłuchajcie, to jak już jesteśmy w temacie nauki różnego rodzaju, no, prawda? I
2: dawaj,
1: nauczycieli.
2: Mądrego, dawaj.
1: No to mamy naukowców z Uniwersytetu British of Columbia, czyli to Kanada. I oni pokazali...
0: British of Columbia to jest w Kanadzie?
1: British Columbia.
0: A, British Columbia w Kanadzie.
1: Kanada.
0: Tak. No dobrze.
1: No widzisz?
0: No,
1: widzisz?
0: No dobrze.
1: To mogło być dość ściemy, byś nie zgadł. Byś,
0: nie zgadłbym.
1: No,
0: następnym razem musimy to napisać. Zapamiętajcie to, jak będzie ściema, to już będziecie wiedzieć.
1: Czyli, że czas zimowy, czyli ten standardowy, jest korzystniejszy dla ludzkiego organizmu niż czas letni.
2: Czyli nie ten, co mamy teraz.
0: No. Nie, teraz mamy letni.
1: Teraz mamy letni.
2: I on jest zły.
0: No tak. No tak, mówią ci z Kolumbii w Kanadzie.
1: Tak. Doświadczenia z USA i Rosji pokazują, że wprowadzenie stałego czasu letniego wiązało się z problemami dotyczącymi ciemnych poranków i bezpieczeństwa. Dlatego eksperci zalecają dokładną analizę skutków przed podjęciem zmian.
2: Ale tak, to, że czas zimowy niby zdrowszy?
0: No wiadomo, że na rany lepsze zimne, a czas leczy rany, nie? SK2

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
6: Czas na jesienne przeceny na Ale.

0: luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvd-baranówek.pl.
1: I po reklamie.
2: Weronika Wawrzyk, dzień dobry w środę. Jak to mówią, środa minie, tydzień zginie. Mam nadzieję, że do piątku jakoś tak szybko Wam na szczęście leci. Dziś w Kielcach na termometrach zobaczymy nie więcej niż 14 stopni. Przez cały dzień mogą pojawiać się też przelotne opady deszczu. Kierowcom przypominam o remontach, których w Kielcach nie brakuje bardzo dużo. Dzieje się przy ulicy Łódzkiej, ale także przy skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej z Jagiellońską. Tam jest Saigon.
3: Siódma 30 News SK2, Anna Łobocka. Na plaży w Karwi odnaleziono obiekt przypominający drona. Jego szczątkami zajęła się już żandarmeria i prokuratura wojskowa w Gdańsku. Obiekt został zauważony wczoraj przez przypadkową osobę późnym popołudniem. Najnowsze ustalenia w tej sprawie w newsach o 8. Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach. Iga Świątek wygrała z Magdaleną Fręch w Wuhan. Tenisistki zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Iga wręcz rozgromiła Magdę 6-2, 6-1. Ze zwycięstwem również Maja Chwalińska, która pokonała właśnie Czeszkę Marię Buzkową 1-6, 6-1, 6-1.

0: Całe życie człowiek się uczy.
1: No właśnie, a to jest dobra piosenka w ogóle na Dzień Nauczyciela.
0: No, więc pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich nauczycieli. Teraz troszeczkę nie o edukacji, a zupełnie o czymś innym. Kącik odkurzający, newsy, które pojawiły się tego dnia, czyli w Dzień Nauczyciela, ale w zupełnie innym roku.
1: Lekcje ekonomii, można powiedzieć.
0: 2001 rok w tym momencie bierzemy na tapet. Tak się mówi, nie? Tapet.
2: Dobrze,
0: tapet.
2: Dobrze. Postępowanie antymonopolowe przeciwko właścicielom stacji benzynowych w Koszalinie wszczęła gdańska delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pisała Wirtualna Polska 14 października 2001 roku.
0: Tak, dla wyjaśnienia, benzyna kosztowała wtedy około 3,20 za litr, a oni zawyżali około 15 do 30 groszy na litrze. No. No to i tak wychodzi dwa razy mniej niż dziś.
1: I moim zdaniem tutaj musiało dojść do jakiegoś załamania czasu przestrzeni, wyobraźcie sobie, fizyka kwantowa czy coś w tym rodzaju, bo kiedyś sztucznie zawyżali ceny i one były niskie. A dzisiaj sztucznie obniżają ceny i one są coraz wyższe.

0: 12 minut zostało nam do godziny 8.
1: Skłon, wyprost i skok przez kozła na przykład.
0: Na przykład?
1: Na przykład, tak się ćwiczyło kiedyś na WF-ach. To w takim razie w Radiu SK2 nowy środowy cykl AWF.
0: AWF. Mamy taki cykl specjalnie dla Antoniny, bo Antonina lubi te zwierzątka i roślinki.
1: Wszelkie maści, pieski, kotki.
0: Dzisiaj akurat Antonina wśród fauny.

0: może być?
1: Pasuje no. I dzisiaj no mam chłopaki dla was ciekawostkę prosto z Japonii. Mhm. Bo słuchajcie, tamtejsza kolej miała problem z żółwiami. Mhm. One wchodziły sobie na tory, blokowały zwrotnice i powodowały opóźnienia. No i co zrobili? Zbudowali im tunele pod torami. Małe betonowe przejścia, no i po problemie. Żółw przechodzi dołem, pociąg jedzie górą, no i wszyscy są zadowoleni.
2: U nas też by się coś takiego przydało, nie?
1: No tylko ja mam wrażenie, że najpierw powstałaby komisja do spraw tunelu, potem przetarg, potem drugi przetarg.
3: No i sprawa żółwi by się ślimaczyła i ślimaczyła, bo nasi politycy to mięczaki, no.
4: Eska 2.

0: Dobra, 7 minut zostało nam do godziny 8. To oznacza, że za niedługo będziemy sobie grać w Państwa Miasta. Zaraz do tego przejdziemy, ale dzisiaj jeszcze o nauczycielach chcieliśmy porozmawiać.
1: Dzień Edukacji Narodowej, jak zostaliśmy poprawieni, dzisiaj obowiązuje, prawda? Szanujemy wszystkich pracowników szkoły i wszystkim składamy najlepsze życzenia.
2: Dobra. I uczniom też.
0: I uczniom też. Jakie odzywki mieli wasi nauczyciele? Dużo telefonów wpadło, posłuchajmy.
3: W szkole podstawowej, kiedy zostałam wyrwana do tablicy z języka rosyjskiego i mówi, siadaj Aśka, ty całe życie w drewniakach będziesz chodziła.
4: U mnie w klasie często można było usłyszeć, skoro masz tyle do powiedzenia, to zapraszam do tablicy.
5: Moja nauczycielka od psychologii zawsze powtarzała, że ona nie jest zupą pomidorową, którą trzeba lubić.
6: Jak mam

0: Jestem od kapusty, to nie byłam. Uczułam się dobrze jak pani Antonina, ale kiedy zobaczyłam pana Trzcińskiego z Lidijką, która mi się czasami po nosach śni, to musiałam być przygotowana na pewno.
1: No, żadne korepetycje nie zrobiły tyle dla nauki, co nie jedna linijka.
2: A teraz korepetycje tyle kosztują, a linijka? No, proszę bardzo, jaka była tania.
1: To, moi drodzy, to robimy test z wiedzy dla was. 7268268826. W tym momencie można zgłaszać się do państw miast. Messenger też do waszej dyspozycji. Tylko tam pamiętajcie, zostawcie numer telefonu, a dzisiaj zgłaszamy się.
3: Jaką ksywkę miał wasz nauczyciel?
2: Tak, ksywką nauczyciela. Tak. Dobra.
1: Ja miałem Miecznika na przykład.
2: On wiedział o tym, ona wiedziała o tym.
1: Stefan Miecznik.
2: Nie, tak pomiędzy sobą mówiliście.
1: Tak, pomiędzy sobą mówiliśmy.
2: No dobrze, to ksywka wasza oficjalna, o której nauczyciel nie wiedział, waszego nauczyciela, tym wchodzimy do gry i gramy o prezent marzeń po ósmej. SK2.

0: 32% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Wiejskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: Zasłony, poduszki. Jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.
2: Dzień dobry, w środę, Wiktoria Kmiecik. Muszę przyznać, że sytuacja na kieleckich ulicach jeszcze nie jest najgorsza, bo naprawdę o tej porze bywało gorzej. Postajcie na Łódzkiej 1 maja, większy ruch na Ściegiennego, Tarnowskiej czy na ulicy Krakowskiej. Poza tym jest całkiem. Zerkam jeszcze, co dziś w pogodzie w Kielcach. Temperatura niezbyt wysoka, maksymalnie 11 stopni. Po południu też będzie dość mocno wiało, wiatr będzie oczywiście zimny i niewykluczone, że popada.
3: Jest 8, News SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Sejmu, gdzie za godzinę Maciej Berek złoży ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Później prawdopodobnie pojawi się w siedzibie Trybunału. Do tematu będziemy wracać w naszych kolejnych newsach. Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi, niedaleko Władysławowa w Pomorskiem. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragment najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał dziś o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem?
4: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponadmetrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
3: Dziś świętują nauczyciele. To z okazji Dnia Edukacji Narodowej, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
5: Że są cierpliwi.
6: Że są dla nas mili.
7: Że nas uczą.
8: Wielu rzeczy.
7: Tak.
8: Pożytecznych rzeczy.
7: Się przydadzą w życiu.
8: Dzięki nauczycielom ta wiedza wam szybciej wpada do głowy.
7: Tak.
9: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
10: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
3: Z uczniami szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Dziś zarówno dzieci, jak i nauczyciele mają wolne. W szkołach czynne są świetlice.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
3: Polskie piłkarki o krok bliżej do mundialu. Biało-czerwone wyeliminowały Belgijki i awansowały do finału baraży. W rewanżu wygrały 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych, w których wygrały ostatecznie 4-3. O grę na Mistrzostwach Świata w Brazylii Polki będą walczyć z Irlandią. Manchester City zmierzy się dziś z PSG. To w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00.
0: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
11: Brawo, brawo dla Polek, brawo! W końcu dziewczyny nam pokazały, jak się w piłkę gra. Antonina, ty lubisz sobie haratnąć w gałę?
12: Bardziej w siatę.
11: Ładnie, dobrze. No. Rozwija nam się sport.
13: Co innego, gdybym ja grał w kadrze, byśmy mieli same sukcesy.
11: Ty się nie mieścisz nigdy w żadnym kadrze.
13: Nie. Ja piłkarzem nie będę, bo zawsze mama mi mówiła, że jak nie zjesz, to nie wyjdziesz, a ja chciałem pójść.
14: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: I Antonina!
13: Co?
12: Jestem. Obecna.
11: Nie odzywaj się niepytany, Jarząbek, to Antonina teraz ładnie mówi.
12: Obecna!
11: Powiedz coś jeszcze.
13: Obecna dwa razy.
11: Obecna? A nieprzygotowania zgłaszasz, czy nie?
13: Nie, no jest bardzo przygotowana. Jest przygotowana?
12: Ja to zawsze.
13: No właśnie, bo ona w pierwszej ławce siedziała. W trzeciej.
11: My też w SC2 zawsze jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, muzycznie, po polsku, 100% polskiej muzyki, u nas Steel Love.
13: Chyba, że nie jesteśmy
12: po angielsku, teraz po angielsku przeczytaj, damy ci ocenę.
11: I love you.
12: Dobrze.

0: My mówimy jak jest, mówimy wprost, mówimy to, co widzimy, o czym piszą, co jest ciekawe, o czym się mówi, co się klika.
1: To, co powiedziałeś, się źle zastarzeje, bo gdzie ty zaglądasz, mój drogi? Gdzie ty zaglądasz?
0: W otchłanie internetu no.
1: i w to, jak
0: rodzą dzieci.
1: Słuchajcie, mam tutaj naczelną plotkarę Rzeczypospolitej, która przynosi nam ploty ze świata show biznesu. Bo my to stary dziady, co my wiemy? Losowanie lotu to i
0: ja
1: wszystko,
0: tylko
1: nie?
0: Wiem, że ta pani była w Top Model, bo no. Tak mi powiedzieliście, ale resztę to... Gdzie ty to znalazłaś?
2: Oj, znalazłam w czeluściach internetu. Karolina Pisarek została mamą.
0: Brawo,
2: a wiecie,
0: brawo, bo to
2: ona
0: już jest,
2: tak
0: to jest...
2: wiecie.
0: Teraz modelka.
2: Dobrze, dobrze. I z mężem Rogerem przywitali swoją pierwszą córeczkę, pierwsze dziecko i dziewczynka dostała imię Kiara.
0: Kiara przydziału.
1: Roger grał kiedyś w reprezentacji Polski.
2: To nie ten Roger. Ale no oczywiście modelka pokazała zdjęcia prosto ze szpitala, na których rodzina świętuje ten wyjątkowy moment.
0: No proszę bardzo. Tutaj jeszcze ona słynęła z tego, że opowiadała o przygotowaniach do macierzyństwa chyba w internecie, nie? Ze względów zdrowotnych podobno poród się musiał odbyć przez cesarskie cięcie. Tak pisała.
1: No to skoro...
0: Przed porodem już.
1: Skoro mała urodziła się przez cesarkę, to w przyszłości wróżę jej, że zostanie co najmniej imperatorem.

0: Daj mi znać.
1: Teraz dajemy wam znać, że będziemy się dobrze, doskonale bawić.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Prawie 18 minut po 8. Natalia z Eweliną dzisiaj będą walczyły o prezent marzeń wartości 500. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Drogie panie, zasady są proste. Losujemy wam literę z koła, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną. Joker, jak się wylosuje z koła, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak, tak.
1: Zacznie Natalka.
6: W prawo czy w lewo?
7: O, właśnie.
5: W prawo.
6: Dobra, uwaga, uwaga. Ale zakręciłam.
1: Dobrze zakręciłaś.
6: Mocno. 26 litera alfabetu W. No.
1: Tak? O, ja bym to, tak nie policzył, że to tyle.
7: A, B, C, D,
1: A, B, C, D, E, F, G.
6: Dobra, zmatmy.
1: Litera W. Litera W jak wiosło. 20 sekund, uwaga.
7: Państwo.
5: Węgry.
7: Miasto.
5: Wrocław.
7: Znana postać.
5: Władimir Putin.
7: Roślina.

0: Werbala.
1: Kolor.
0: Wiśniowy.
1: Zawód.
0: Weterynarz.
2: Samochód
3: już się nie zmieści. Ale czekaj, pojechałeś, za tego Putina to się odejmiemy chyba.
1: Jaka roślina?
0: Werbena.
1: Tak, dobrze.
3: No okay. Też tak zapisałem
1: dobrze.
3: Sobie.
1: Tak.
3: Dobrze, czyli dobrze. Co? No dobra, no nieszczęsny Putin. 6 punktów dla ciebie.
1: Niestety jest znany, no.
3: No niestety jest znany. Ewelina, jesteś jeszcze?
4: Jestem.
3: Dobrze, zasady dokładnie te same.
1: Jak wylosuje mi to literka H, to proszę cię, nie mów nic brzydkiego.
5: W prawo czy w lewo, Ewelinka?
4: W prawo.
5: Uwaga. Maszyna losująca ruszyła.
3: O, F. Jak fiu.
4: No to fiu.
3: Fiu. 20 sekund, uwaga, państwo.
4: Francja.
3: Miasto.
4: Frampol.
3: Tytuł filmu.
4: O nie.
3: No było niedawno.
1: No.
3: Wczoraj chyba, nawet przedwczoraj, nie wiem.
1: Ja bada badu.
4: Flintstonowie.
3: Imię.
4: Franek.
3: No, tak na wybrzmieniu, dobra, zaliczę ci.
1: Ja sobie śpiewałem, ja nie wiem o co chodziło, ja po prostu sobie pośpiewywałem. A każdy kojarzy.
3: Wystarczy powiedzieć ja bada badu, nie? Fuchs, polski piękny film, komedia.
4: Ach, no tak.
3: No. Ale Flintstonowie oczywiście też. Dobra, 4, zaliczę ci tą czwóreczkę, bo i tak choćbyś była druga w kulach, to i tak by to nic nie dało.
1: Tak jest.
3: Natalia, prezent marzeń.
4: Super.
3: Ewelina, paczuszka od Radia SK2, prezenciki od nas lecą do ciebie. Tak się umawiamy i umawiamy się, że jutro też tłumnie słuchacie Radia SK2 i tłumnie się zgłaszacie do naszej zabawy.
1: Wiecie, że jest takie miasto jak Frampol rzeczywiście?
6: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Brzmi jak trochę jak taka firma, nie?
3: Koło Fromborku, tak. Nie.
1: Nie, południowa część województwa lubelskiego.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
3: Nie baw się w Alert RCB.
1: Ja lubuskie z lubelskim już mylę, ja mogę do rządu
3: przyznaj się, że masz drugi etat w alercie RCB i że piszesz te ostrzeżenia. Przyznaj się. Dobra, ONA teraz, czyli ona, 21 minut po 8.
1: Kiedy ONA? Kiedy?
3: Teraz.

0: początku teraz, teraz, teraz, potem hej, hej, hej, je, je, je. No dużo
1: i
0: się
1: że
0: działo.
1: Pragnij, że pragnie.
0: Tak,
1: no.
0: Dużo się działo w tej piosence. 25 minut po 8 tu SK2 i nówki, sztuki, świeżynki, newsy do nas spływają z Polski.
2: Tak jest i teraz będzie trochę politycznie, bo Karol Nawrocki powinien niezwłocznie odebrać zaprzysiężenie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, stwierdziła Komisja Wenecka.
0: To takie info z ostatniej chwili, można powiedzieć.
1: Kto by się słuchał Komisji Weneckiej, nie? Przecież oni tam cały czas zalazł.

0: Było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
0: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
2: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
11: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
12: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
10: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
12: Za darmo to uczciwa cena.
10: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły

0: reklamie.
1: Wiktoria Kmicik, witajcie ponownie. Ruch już coraz większy na kieleckich ulicach. I tak, postoicie oczywiście w ścisłym centrum. Poza tym spory ruch w okolicach Kadzielni, na ulicy Ściegiennego, Tarnowskiej. I oczywiście nie możemy zapominać o ulicy Łódzkiej. A co dzisiaj w pogodzie w Kielcach? Temperatura maksymalnie do 11 stopni. Po południu, wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Ciśnienie mamy dziś podwyższone i niewykluczone, że mocniej też powieje.
2: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Chcą zbudować bazę, zobaczymy, oni za nią zapłacą. Tak Donald Trump wypowiedział się na temat powstania stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone w grudniu. To po przeglądzie przez Pentagon strategicznej obecności Stanów Zjednoczonych w Europie. Protestujący nie zamierzają przerwać głodówki. Od czwartku w szpitalu w Sanoku związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor. Mówią o łamaniu praw pracowniczych i braku dialogu. Na dziś zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie. Benzyna drożeje. Mimo programu CPN lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Maksymalna cena litra benzyny 95 wzrosła do 7,11 zł. Za olej napędowy zapłacimy 7,98.

0: Wyobraź sobie, że tak namiętnie mieszasz chochlom do tego utworu jakąś zupę, nie? No, to by miało sens.
1: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
2: Można też do tego utworu, wiecie, ubijać ziemniaki.
0: Tak, tak.
3: To pire.
0: Na pire, ale z masełkiem, nie? Obowiązkowo.
2: Naturalnie.
0: Dobra, o jedzonku będziemy rozmawiać, bo to przecież kolejna odsłona naszego plebiscytu na najbardziej polski obiad. Marika już z nami, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Marika, na co zagłosowałaś?
4: Oczywiście, że na pomidorową.
2: No, oczywiście, bo napisałeś...
3: Ale z ryżem czy z makaronem?
0: Nie, ja mam inne pytanie, bo to już padało na antenie. Czy pomidorowa robiona na rosole z wczoraj?
4: Ogólnie jest dobra, ale ja na przykład jestem wegetarianką, więc bardzo często mnie oszukiwali w domu i robili na tak zwanych kostkach, ale nie dokończyli, że to chodziło o kości mięsne, a wolałam zawsze rosołowe.
2: I to mi się teraz wszystko składa w jedną całość, bo ty później na drugie danie zakłosowałeś placki ziemniaczane ze śmietaną.
0: Ze śmietaną, nie, że jakieś po węgiersku czy coś.
3: A my się dogadamy z Mariką.
2: A swoją propozycję rzuciłaś pierogi z kapustą i pieczarkami łamane na grzybami.
0: Proszę bardzo.
4: Dokładnie tak.
0: Takiej propozycji nie daliśmy, ale ty bardziej lubisz jeść, czy bardziej lubisz gotować, Marika?
4: Obecnie jeść,
0: dobrze. A w przyszłości czy w przeszłości gotować?
4: Gotowałam wcześniej, ale ogólnie zdarza mi się gotować. Nie jest tak, że nie gotuję, ale większość czasu spędzam jednak w pracy, więc mam od tego ludzi.
2: Marika, napisałaś tak w swoim zgłoszeniu. Chciałabym zasiąść do eskowego stołu właśnie dla takich chwil, poznać nowych ludzi, wymienić się historiami i przekonać się, ile wspomnień potrafi zmieścić jeden obiad. Nie wiem, czy przekonasz się, ile wspomnień potrafi zmieścić jeden obiad, ale zobaczysz, ile obiadów potrafi zmieścić jeden jarząbek.
0: Możemy już ogłosić, że zapraszamy ciebie do loży VIP na Stadion Narodowy.

0: listopada 2026 roku.
1: Niezbytnie, super, dziękuję bardzo.
2: Ale, posłuchaj, bo to nie koniec. Dorzucamy jeszcze 5 stóp na wydatki takie, wiesz, bo może będziesz chciała się jakoś, nie wiem, coś tam przystroić, kapelusik sobie kupić albo coś, to 5 stóp masz od nas i jeszcze nocleg w fajnym hotelu i zapraszamy do Warszawy.
1: Super, a w co się ubierania żądek?
2: Ja przyjdę w dresach.
0: Innymi słowy, Marika pytaje, żąbek, co masz na sobie?
2: Dresy, moja droga, dresy. Rozciągliwe.
0: Ja mam inne pytanie, bo ty zagłosowałaś na te placki ziemniaczane ze śmietaną. A co zrobisz, jak wygra schabowy?
3: Zjedz jarząbka na śniadanie.
2: Mięsko się nie zmarnuje. No, wiesz, gdzie będę siedział. Zaraz obok.
0: Widzimy się, Marika, pozdrawiamy.
4: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.

SK2 Kielce.

0: Nie ma, bo siedzimy od 6 rano w radiu, dlatego nie ma cię z nami.
1: Kogo?
0: No nie wiem, o kim śpiewał. On, ja myślałem, że to ona. Moja żona śpiewała, że znów cię nie ma. No
1: twoja głosem? Żona ma taki głęboki głos?
2: To do radia ją.
1: To wiem, czemu się tak boisz zawsze. Wracać do domu.
2: Dobra, sprzątamy.
1: 9 minut do 9, właśnie.
0: No i co tak zamilkli?
2: Bo się zastanawiamy nad tym sprzątaniem.
0: No nie ma co tu szmatę w łapę i już pucować.
2: To
0: no,
1: z kurzu odkurzamy stare newsy, nadajemy nowy blask, to jest kącik odkurzający z tego dnia. News, który dziś, ale nie tego roku.
3: Kradł portfele pacjentów, wpadł na gorącym uczynku. Policja zatrzymała złodzieja, który grasował w szpitalu powiatowym w Lipnie w województwie kujawsko-pomorskim.
1: 33-letni mężczyzna udawał zatroskanego członka rodziny, który nie może znaleźć sali swojego chorego krewniaka i okradał pacjentów. I o tym pisała Gazeta Pomorska 14 października 2009
0: roku. Proszę nie stygmatyzować mężczyzny, tam od razu okradał. To był 2009 rok, jak powiedziałeś, prawda? Wtedy już działał NFZ, a facet pewnie tęsknił za kasą chorych.

0: A pamiętam, że jeszcze nauczyciel, nie pamiętam który, ale mówił life is brutal i full of zasadzkas.
1: Na czasami kopas dupas, wiem, no, było takie rzeczy.
0: Dobra, dzisiaj o tekstach nauczycieli. Jeszcze raz bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiamy. Telefon na koniec mamy.
2: Z tego, co ja pamiętam, miałem wspaniałego profesora w szkole średniej. Zwracał się do mnie: Duduś, nie pal głupia albo nie świruj jarząbka.
0: Widzicie?
1: No, to jest jeszcze jakiś inny jarząbek?
3: No, jak razie? Widzisz.
0: No, można. Słuchajcie, teraz po wszystkich latach w szkole, czy były owocne, czy nie, możecie stwierdzić, że słuchając Radia SK2 codziennie świrujecie z jarząbkiem.
4: A nie, no, to jest ładne. Tak, no.
0: Pozdrawiamy, miłego dnia jeszcze raz dla nauczycieli, uczniów, bo mają wolne.
3: Co?
1: A z Wajdą i z Antoniną się nie świruje?
0: Nie, tylko z jarząbkiem.
3: No ty już powiedziałeś, że nie chcesz. SK2 100% Polska.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
2: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
4: I po reklamie.
5: A na kieleckich ulicach jest całkiem spokojnie. Dłużej oczywiście postoicie na Łuskiej 1 maja. Większy ruch jest też na Krakowskiej czy na ulicy Pakosz, ale poza tym raczej bez większych problemów. A w pogodzie w Kielcach dziś maksymalnie do 11 stopni. Ciśnienie mamy podwyższone. Poza tym zachmurzenie w ciągu dnia będzie spore, ale będzie nam się tak przeplatać. Chmury będą się przeplatać ze słońcem. A możliwe, że jeszcze po południu troszkę pochmura.
6: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Lada chwila Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ma złożyć ślubowanie. Odbierze je od niego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki. Szczegóły nasz reporter Mateusz Chłystun.
7: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale kancelaria prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki. Tak się jednak do tej pory nie stało i nie zmieniło też stanowiska głowy państwa w tej sprawie.
6: Jak groźne były ładunki i czy podejrzany miał wspólników? To będzie ustalać prokuratura w sprawie 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera i szefa MON-u. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
8: Teraz kluczowe będą badania materiałów wybuchowych i ustalenie, jaką mogły mieć siłę rażenia. Śledczy będą też analizować nagrania i wpisy publikowane przez podejrzanego oraz ustalać, z kim kontaktował się w internecie. Rzecznik prokuratury mówi, że wokół mężczyzny miało skupić się kilkaset osób. Część treści z Facebooka usunięto po jego zatrzymaniu.
9: W sytuacji, kiedy została upubliczniona informacja, że dochodzi do przeszukania, zatrzymania, działały różne inne osoby również w celu utrudnienia tego postępowania.
8: Mówi prokurator Piotr Skiba. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
6: Szykuje się prawdziwa rewolucja na torach. Wraz z nowym rozkładem jazdy pociągi będą jeździć bardziej przewidywalnie, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
10: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem przez większość dnia odjazdy pociągów w różnych kategorii będą się odbywały co 30 minut, a między Szczecinem a Poznaniem co godzinę. Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim łatwiejsze planowanie podróży i większy wybór.
6: Pociągi mają też kursować na stałych, oznaczonych numerami trasach, a przesiadki mają być lepiej skoordynowane. Nowy rozkład jazdy zacznie obowiązywać od 13 grudnia.
4: SK2 News, Kielce.
5: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Uwaga kierowcy, od piątkowego wieczoru rusza nowy etap remontu ulic Przecznica i Przychodnia. Będą objazdy i ruch wahadłowy. Układanie nowego asfaltu zaplanowano na sobotę, a prace potrwają do końca miesiąca. Prawdziwy jesienny wysyp grzybów w świętokrzyskich lasach. Grzybiarze wracają z pełnymi koszami, w których królują opieńki, ale nie tylko.
11: I gąski, i rydze, i borowiki, i maślaki, i kanie, i ceglastoporę.
5: Mówi jeden z lokalnych grzybiarzy.
12: 3 minuty po 9. Dziś w kalendarzu zbiegły się dwa ważne święta. Dzień Nauczyciela i Dzień Normalizacji, czyli taki duet idealny, który ogarnie wszechobecny chaos w szkołach i przepisach. Piękna sprawa. Życzymy wszystkiego najlepszego. No i też góry czekoladek od uczniów. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Od nas na początek też słodki podarunek dla koneserów, czyli marcepan od pani Samach. Już teraz.
0: No to gramy.

Kissy piersi, cały mnie w Radiu SK2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. No i zacmokać można było też z podziwem, czyli zrobić takie no, jak się oglądało mecz naszych piłkarek. Polki pokonały wczoraj Belgię i awansowały do finału baraży o Mistrzostwa Świata. Łatwo nie było, bo ostatecznie o wygranej przesądziły karne. Tu jak zwykle zresztą bardzo skuteczna była nasza Polka w Barcelonie, czyli Ewa Pajor. Wygrałyśmy 4-3. Przed nami decydujący dwumecz o mundial. Na przełomie listopada i grudnia zagramy z reprezentacją Irlandii. I chyba, słuchajcie, coś mnie ominęło, bo ja nie słyszałam jakoś nigdzie o, nie wiem, matematycznych szansach albo awansie na papierze. Dziewczyny po prostu wychodzą na boisko i no, robią swoje. Dokładnie tak, jak śpiewają o tym Wiki, Gabor i Kajach. Ramię w ramię, już teraz w Radiu SK2.

pora na kultowy utwór, który w latach 80. opanował polskie dancingi, mimo że gdy powstawał w 83 roku, w zamyśle miał być tylko parodią popularnego wtedy disco oraz filmów akcji ze sztukami walki w roli głównej. Nic więc dziwnego, że nadano mu tytuł King Bruce Lee Karate Mistrz. W rolę wykonawcy, czyli Franka Kimono, wcielił się Piotr Frączewski, który tekstu nie uczył się na pamięć, po prostu czytał go przed mikrofonem prosto z kartki. Po latach przyznał, że jest totalnie zaskoczony, jakim hitem stał się King Bruce Lee Karate Mistrz.

0: nowość w Radiu SK2. Wzruszający duet Kaśka Sochacka i Cortez, Jak my, czyli singiel stworzony do filmu Nasza rewolucja. W rolach głównych zobaczymy Arkadiusza Jakubika i Magdalenę Popławską. Premiera 11 listopada. Na tę piosenkę możecie też oddać głos w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki, a uczynicie to wchodząc na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które da?

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: Zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek. Inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj.

0: O nie, gryzieniu się w język. Obywatel GC, tak, tak, to ja, gramy wam tuż przed godziną 10:00, tu Radio SK2. Jeśli w środę czas leci wam zdecydowanie wolniej na waszej zmianie, to można zrobić głośniej, bo zwykle robota szybciej idzie. Jak czegoś się słucha, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
11: Na ulicach w Kielcach raczej już jest spokojnie, miejscami jeszcze możecie trafić na utrudnienia na Łódzkiej, na ulicy Pakoszy Czyściegiennego. A dziś będzie mniejszy ruch, już wiem dlaczego. Dlatego, że dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, więc szkoły są zamknięte. Sprawdzę jeszcze oczywiście, co dziś się w pogodzie w Kielcach, ale tu zbyt dobrych informacji nie mam, bo na termometrach tylko 11 stopni maksymalnie, także będzie chłodno, trzeba się już dużo cieplej ubierać.
10: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
12: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Nie przed prezydentem, a marszałkiem Sejmu. W Sejmie odbyła się ceremonia ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
13: Proszę o wręczenie uchwał panu sędzie.

0: panu sędziemu Maciejowi Berkowi.
1: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania. I dlatego zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Składam wobec prezydenta ślubowanie. Służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg.
2: Jest też komentarz z Kancelarii Głowy Państwa. To groteska, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Państwo musi zrobić wszystko, by umożliwić tym sędziom orzekanie, odpowiada z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w rozmowie z Markiem Balawajdrem wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, rozpoczęły się prace nad odpowiednim dokumentem.
3: Tak, ograniczenie mediów społecznościowych do 15 roku życia. Co więcej, jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
4: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
3: Tak, dokładnie.
4: I będzie tak, no... Lada moment?
3: Lada moment to bym nie powiedziała, dlatego że to jest akurat dokument, który wymaga bardzo dużych nakładów pracy, jeśli chodzi o
4: rozwiązania techniczne.
3: Ale prace już trwają.
2: To między innymi reakcja na ostatnie ataki w szkołach na Mazowszu, do których doszło w ubiegłym tygodniu. Do placówek w całym kraju trafiły też specjalne wytyczne, tak zwane 4U, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. To idealny czas, by o nie zadbać. Właśnie teraz jeże szukają miejsca do zimowania, mówi rzecznik warmińskich leśników Adam Pietrzak.
5: Ważny apel, żeby nie usuwać zupełnie na przykład liści z ogrodów albo wręcz stawiać skrzynki dla jeży, bo to zwierzę nie tylko niezwykle sympatyczne, ale przede wszystkim bardzo pożyteczne, które wszelkiego rodzaju szkodniki usuwa.
2: Trzeba na jeże uważać na drogach, zwłaszcza po zmroku.
6: SK2 News, Kielce. Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Rozpoczął się remont ulic Przecznica i Przechodnia. W weekend czekają nas tam spore utrudnienia i zamknięcia dróg. Sprawdzajcie objazdy. Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji zapytaliśmy nauczycieli z Kielc o ostatnie wydarzenia.
7: W naszej placówce jest na tyle bezpiecznie i jest tak dobrze zorganizowana praca, że tego obawiać się nie trzeba. Mamy wszystkie procedury już opracowane, stosowane, sprawdza nam się to i myślę, że na miarę dzisiejszych czasów nasza szkoła jest przygotowana na takie sytuacje.
6: Z nauczycielami rozmawiał Marcin Łataś.
8: Mamy 10:02. W dzinie będę miała dla Was nowość od pani Roxy, idealną na tę porę roku, czyli Jesień nie trwa bez końca, a na początek tej godziny z najlepszymi polskimi hitami mocno pozytywny zespół Fil. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Idealne odwzorowanie nastroju na środę. Maciej Sirski, Gdy umiera dzień, za nami w Radiu SK2. Może środa skończy się dzięki panu Maćkowi nieco szybciej. Za to w kilkuset marketach we Francji zgon zaliczyły instalacje chłodnicze. Wszystko przez hakerów, którzy włamali się do systemów i włączyli opcję rozmrażania. Sporo jedzenia przez to poszło na straty. Teraz trwa wielkie śledztwo w tej sprawie. Choć może właśnie odkryliśmy nową niszę. Haker dietetyk. Jedno kliknięcie i w lodówce nie ma nic do jedzenia. SK2.

0: No właśnie, deser. To słodkiego, miłego życia i zespół Kombi w Radiu SK2, a ja na naszej podstronie na sk2.pl, na której głosujecie na najbardziej polski obiad, nie widzę deseru. Na szczęście w zgłoszeniach możecie napisać swoje propozycje, czyli na przykład co? Wuzetka może być, eklerek, karpatka. Do wyboru. Dziś w poranku Marika oddała swój głos na opcję wege tego najlepszego polskiego obiadu, czyli placki ziemniaczane ze śmietaną, pierogi z kapustą, z pieczarkami i tym samym 7 listopada. Widzimy się z nią i jej osobą towarzyszącą na najbardziej polskim obiedzie na PG Narodowym. Kompletujemy naszych towarzyszy uczty. Zapraszamy Was na obiad. O tym, co pojawi się tego dnia na stole, decydujecie właśnie Wy, oddając swoje głosy nadania na stronie najbardziej polskiej obiad SK.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Uwaga studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Żaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24 zł 90 groszy. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Żaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
4: I po reklamie.

0: To ja mam ważne informacje dla każdego łowcy gwiazd i też obserwatora nocnego nieba. Jeszcze do początku listopada można obserwować Orionidy, czyli pozostałości po komecie Haleja. Maksimum równo za tydzień nam wypada, czyli 20 października, więc jeszcze jest czas na zorganizowanie ekipy do wspólnej obserwacji. A w naszej ekipie z najlepszymi polskimi hitami słyszymy Cleo. Zbliża się 11, przed nami newsy w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: Od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Tato, co znaczy negocjować?
4: Szukać porozumienia.
3: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
5: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
10: Co nas czeka dzisiaj w pogodzie w Kielcach? Temperatura maksymalnie 11 stopni, ciśnienie, mamy spore zachmurzenie, będzie duże, ale chwile ze słońcem również będą się pojawiać. Niestety po południu wieczorem mogą pojawić się również przelotne opady deszczu. I niestety w tym tygodniu pogody lepszej raczej niestety w Kielcach nie będzie, także trzeba się już dużo cieplej ubierać, kurteczki. Myślę, że o poranku przydadzą się nawet czapki.
9: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
11: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Starcie z policjantami i blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiSu. Tak przez kilkadziesiąt minut wyglądała sytuacja w centrum Warszawy. Do przepychanych doszło podczas próby umożliwienia wjazdu Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co teraz się tam dzieje?
12: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. Odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
11: Niezłożenie ślubowania w określonym terminie byłoby jednoznaczne z rezygnacją z mandatu, mówi sędzia Maciej Berek, który rano złożył ślubowanie. Zrobił to przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, a nie prezydentem.
13: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
11: Trybunał nie będzie działał na wykładnię prezydenta, podkreślił marszałek Włodzimierz Czarzasty.
14: Sędziowie, 8 wspaniałych, wjechało już na teren Trybunału Konstytucyjnego. Rola Sejmu w tym momencie się kończy, natomiast rozpoczyna się czas na normalne, skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego.
11: A my do sprawy będziemy wracać. Ograniczenia w działaniu Starlinków na Ukrainie w nocy SpaceX wprowadził niespodziewane zmiany. Przez to wojskowe terminale nie mogą działać przy większych prędkościach. Ukraińskie wojsko nie zostało wcześniej uprzedzone o zmianach, co doprowadziło do przerwania części operacji wojskowych.
1: SK2 News, Kielce.
10: Cześć, witajcie, Wiktoria Kmicik. Halo, halo, czy słuchają nas właśnie teraz studenci? Bo mam coś dla was. Nie wiemy, czy wiecie, ale już 22 października Politechnika Świętokrzyska organizuje jesienne juwenalia i będą koncerty. Będzie m.in. Sentino i właśnie na ten koncert mamy specjalnie dla was wejściówki. Także piszcie po nie na kielce@sk.pl. A dwa dni później, 24 października, odbędą się 10 urodziny klubu Maska. Także będzie się działo, jeśli chodzi o imprezowanie w naszym mieście.
8: Dobrze, że ja tutaj z nikim nie muszę się kłócić, bo panuje zgoda, że gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Kłębo i Daria Zawiałów, Sanach i Ania Dąbrowska. Ich usłyszycie w tej godzinie. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, w środę, 3 minuty po 11 mamy.

0: Elektryczne gitary w Radiu SK2. Okazuje się, że my też trochę jesteśmy jak takie dzieci we mgle, jeśli chodzi o cyfryzację i automatyzację pewnych rzeczy. No, czyli chcemy robić tak, żeby było lepiej i prościej. No, wychodzi jak zwykle. Belgijscy naukowcy zbadali nastroje po takich właśnie ulepszeniach w pewnych zakładach metalowych. Tam sztuczna inteligencja wyręczyła pracowników w kilku kwestiach. No, ale okazało się, że aż 70% pracowników przyznało, że nie mają pojęcia, jak te nowe technologie działają. I przez to czują jeszcze większy stres w pracy. Powód dość oczywisty.
1: Czemu?
2: Bo jakoś ci nie ufam. I jakoś ci nie...

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Was utwór, który nie był zwykłym rockowym nagraniem do tego wielkiego przeboju. Budka Suflera zaprosiła poznański zespół smyczkowy pod dyrekcją Zbigniewa Górnego, a w Chórkach możemy usłyszeć słynny zespół Ali Babki. Utwór został zarejestrowany w 1974 roku i z miejsca stał się gigantycznym hitem. Przed nami Radio SK2, Jest taki samotny dom.

0: Wychowany w Polsce to nowość od BRO w Radiu SK 2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Za to synoptycy już wiedzą, co czeka nas w pogodzie przez najbliższe 4 miesiące. Jak informuje IMGW, zima przywita się z nami bardzo łagodnie, z temperaturami powyżej normy. Prawdziwych mrozów możemy spodziewać się dopiero mniej więcej na przełomie stycznia i lutego, ale uwaga! Panowie i panie z IMGW nie wykluczają krótkich, bardziej zimowych epizodów, takich mroźniejszych w ciągu najbliższych tygodni. Czyli niby idzie jesień, ale to zima może nam dać z liścia.
1: SK2. Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
4: Autopromocja.
1: Reklama.

0: dziecku kup. Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
1: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
2: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek, inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.

0: Takie muzyczne podejście do tematu zazdrości przedstawia nam grupa Hej. Tutaj Radio SK 2, 100% najlepszych polskich hitów w eterze i tego właśnie inni mogą nam też pozazdrościć. Zbliża się południe, przed nami porcja newsów, a po nich kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Żaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Żaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
12: Dość chłodny dzień nas czeka w Kielcach. Dziś niestety maksymalnie do 11 stopni. Będzie troszkę wiało w Kielcach i ten wiatr będzie niestety zimny. Także trzeba się cieplej już ubierać. Po południu, wieczorem możliwe przelotne opady, deszczu, słońca będzie mało. A na ulicach w Kielcach jest o tej porze oczywiście jeszcze spokojnie. Bez większych utrudnień przez miasto przejedziecie. Przypominam tylko o pracach drogowych, które trwają na ulicy Jagiellońskiej czy na ulicy Przecznica.
11: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
13: Jest 12. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Okrzyki, emocje i słowa prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Zostawiam tę sprawę do rozpatrzenia prezydentowi, oświadczył Bogdan Święczkowski, który wyszedł do protestujących na Alei Szucha. A chodzi o sędziego Macieja Berka, który złożył dziś ślubowanie. Krótko przed jego wjazdem na teren Trybunału doszło do przepychanek z policją. Na miejscu jest Mateusz Chłystun, o czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski.
14: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa.
15: Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
14: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Przypomnę, że prezydent, który ma zdecydować w tej sprawie, wcześniej tłumaczył, że nie uznaje Macieja Berka jako sędziego, podważając jego dotychczasowy staż jako prawnika. Tymczasem tu przed Trybunałem tłum protestujących przerzedza się. W deszczu i podmuchach zimnego wiatru pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Kłystun.
13: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to też oczywiście najważniejszy temat dziś w Sejmie. Tam się teraz przenosimy. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa, który rozmawiał z posłanką PSL-u Magdaleną Sroką.
16: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
17: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
16: Ale potrzebujemy jakiegoś planu, czy jednak może resetu konstytucyjnego.
17: To jest Trybunał PiS-u. PiS siedzi pod bramą, podburza ludzi. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe od lat proponujemy reset konstytucyjny.
13: To nie instalacja elektryczna była przyczyną pożaru w

0: Sanockim skansenie, wskazuje opinia biegłego z zakresu energetyki. Przypomnę, ogień w połowie sierpnia strawił drewniany XVII-wieczny kościół i uszkodził sąsiadujące obiekty. Sprawę ma wyjaśnić dopiero opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Ta ma się jednak pojawić na początku przyszłego roku.
1: SK2 News, Kielce.
2: Cześć, Wiktor Jakmiecik. Jeśli macie ochotę spędzić aktywnie czas, ale nie na świeżym powietrzu, bo pogoda niestety nie dopisuje, to mam dla Was propozycję, bo mam wejściówki do FlySky przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. Także śmigajcie, tam na pewno nudzić się nie będziecie. Znajdziecie tam trampoliny, ścianki wspinaczkowe czy park linowy. A poza tym przy Ściegiennego czeka na Was też kręgielnia bowling. Tam znów macie aż 6 torów do gry w kręgle. A po wejściówki do FlySky piszcie na kielce@sk.pl.
3: Już nam się zrobiło południe. Dobra wiadomość dla wszystkich niecierpliwych. Połowa środy i tygodnia już za nami. Tu Radio SK2. Gramy Wam 100% najlepszych polskich hitów. Przed nami wkrętka Kamila Nosela, a muzycznie na początek romantyczna Edyta Bartosiewicz, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

0: O powtórkę prosi Patrycja Markowska, to jeszcze raz w Radiu SK 2. Jego o powtórkę prosić nie trzeba, wkrętki to dla niego chleb powszedni. Czas na wkrętkę Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Dzień dobry, słucham.
2: Dzień dobry, czy ja do pani Julii Tysią dotelefonowałam?
1: Tak, słucham pana.
2: Nadzwyczajna Iwona po tej stronie, dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie lotu 13
1: tak.
2: do Włoch. Czy ja rozmawiam z panią z biletu, z rezerwacji miejsca?
1: Tak.
2: Ja tylko mam prośbę, żeby tego 13, jak pani będzie na odprawie lotniczej, żeby pani udokumentowała IP tego biletu.
1: A to w jaki sposób miałam państwu IP dokumentu biletu?
2: No zakładam, że pani na komputerze ten bilet będzie otwierała.
1: No bilet będzie otwierany, no nie wiem, wydrukowany będzie, tak?
2: No, to bym poprosiła o IP tego komputera, który po prostu został wydrukowany bilet, z którego został wydrukowany bilet. I tyle.
1: No to państwo, jak ja przyjadę z dokumentem tożsamości, z odprawą zrobioną i z biletem, to państwo nie będą mogli mnie na pokład samolotu wpuścić, bo nie będą wiedzieli państwo, z jakiego IP komputera był wydrukowany dokument?
2: Nie, wystarczy tylko ten komputer i w ustawieniach sprawdzimy IP, czy wydruk się zgadza, proszę pani, i już.
1: Znaczy nie, bo dla mnie to jest jakaś bzdura, że ja mam państwu jakieś IP podawać, z którego komputera był zrobiony zakup biletu.
2: Proszę pani, nie musi na pani podawać, wystarczy dokumentacja komputerowa, czyli pani na przykład, jak ma to na laptopie, pani przychodzi z laptopem, pokazuje pani, że IP wydruku jest takie samo jak IP komputera.
1: To dosyć, że my mamy lecieć, to jeszcze mam komputer ze sobą brać?
2: A przepraszam, a to jest kłopot?
1: Tak, jest kłopot, bo my nie mamy zamiaru brać komputera ze sobą jeszcze w bagaż.
2: No to ja w takim przypadku pani udokumentuję IP?
1: No nie udokumentujemy tego, bo ten komputer ja nie robiłam tej rezerwacji, tylko koleżanka robiła, więc ona by musiała wziąć swojego laptopa, którego nie weźmie, bo nie będziemy mieli miejsca w bagażu.
2: No to jak państwo...
1: Za który musieliśmy zapłacić.
2: No to muszę z panią coś ustalić, proszę pani, bo jeżeli tak będzie problematycznie, no to ja mam...
1: No to proszę, buję numer telefonu. Proszę mi podać swój numer telefonu, o którym mam dzwonić.
2: To niech pani zadzwoni do Darii.
3: Zostałaś wkręcona w Radiu SK. Witam cię.
1: No dziękuję bardzo, a ja już ciśnienie mam, że nie lecimy nigdzie. Proszę, wkręca.

No tak, błędy rzecz ludzka, wiadomo, zdarzają się jak najbardziej. To Ryszard Rynkowski w Radiu SK2, ale w tej sytuacji chyba no, nikt nie jest winny. No ciężko tutaj wskazać osobę winną. Linie lotnicze Qantas miały odwołać jeden z rejsów z Rzymu do Perth po tym, jak podczas poprzedniego lotu tym samym samolotem pasażerowie, słuchajcie, zostali pogryzieni przez pluskwę. Co gorsza, turyści z tymi właśnie pluskwami spędzili trwający 17 godzin lot. Naprawdę brzmi to strasznie, nie wyobrażam sobie takiej podróży, no ale też z drugiej strony zwykle ludzie po powrocie z wakacji są tacy rozdrażnieni, niezadowoleni, czasem do tego stopnia, że znajomi aż zapytają tak z troski, co cię ugryzło? No akurat ci turyści doskonale wiedzą co.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram.

0: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: co jeszcze może być lekiem na jesienną chandrę, oprócz dobrej książki i pumpkin spice latte prosto z kawiarni? No ta kompozycja od Sanach i Kasi Kowalskiej, czyli Kiedy umrę, kochanie, kawałek, który pojawił się na wiosnę zeszłego roku. Teraz Sanach zapowiada kolejny krążek. Kiedy się pojawi, dokładnie tego jeszcze nie wiadomo, ale za to wiem, że Zuzanna tym albumem ma zamiar otworzyć nowy rozdział w swojej karierze. Tu Radio SK2, przed nami newsy punktualnie o 13.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Castorama!
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
6: Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
12: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
11: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
13: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
14: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
15: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
16: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
14: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
16: Za darmo to uczciwa cena.
14: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
26: Weronika Wawrzyczek na termometrach w Kielcach. W tym momencie 10 stopni. Znacznie cieplej już dziś nie będzie. W ciągu dnia mogą pojawić się jeszcze przelotne opady deszczu, a wiatr powieje w porywach do 9 metrów na sekundę. Ciśnienie mamy stabilne, więc kawka nie zaszkodzi. Kolejne dni niestety znacznie cieplej nie będą, ale jest szansa według ekspertów od pogody, że w piątek i sobotę będzie troszkę więcej słońca. Na kieleckich ulicach sytuacja w normie.
25: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
0: Jest 13, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nie wiem, przed kim przysięgał Maciej Berek, ale na pewno nie przed prezydentem. Karol Nawrocki skomentował sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. Berek, wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału, złożył dziś ślubowanie w Sejmie. Jak podkreślił, doszło do tego przy Wiejskiej, bo prezydent nie przyjmuje jego ślubowania. Karol Nawrocki stwierdził, że w jego obecności nie mogło się dzisiaj odbyć, bo spotkał się z prezydentem Czarnogóry.
1: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki.
0: Przyjęcie ślubowania od Macieja Berka było obowiązkiem prezydenta. To już głos szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
2: Ponieważ pan prezydent postanowił nie wykonywać swoich obowiązków, więc ta przysięga została złożona w inny sposób, zgodnie z polskim prawem i pan Maciej Berek dzisiaj powinien przystąpić do pracy.
0: Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski oświadczył, że Berek nie został dopuszczony do orzekania. Żandarmeria Wojskowa nie potwierdza, że to polski dron wojskowy, który uczestniczył w ćwiczeniach. Na plaży w Karwi śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego. Natknął się na nie wczoraj wieczorem przypadkowy spacerowicz. Służby prowadzą oględzinę.
3: Realizowane badania tego przedmiotu wyeliminowały zagrożenie zarówno chemiczne, jak i radiologiczne, jak również zagrożenie pod kątem materiałów wybuchowych.
0: Mówi rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej Dariusz Rozkosz. Przypomnę, we wrześniu w innej części wybrzeża, w rejonie Rusinowa koło Jarosławca, znaleziono rosyjski dron wojskowy. Prezydent Ukrainy po raz pierwszy od czerwca udał się w podróż zagraniczną z lotniska w Rzeszowie. Wołodymyr Zełenski poleciał do Londynu. Od kilku miesięcy nie korzystał z polskiego lotniska. To po tym, jak w polsko-ukraińskich relacjach doszło do zgrzytu. W maju prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej nazwę bohaterów UPA, co wywołało w Polsce falę krytyki, a prezydent Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego.
4: SK2 News, Kielce.
26: Weronika Wawrzyk, witajcie. Przychodzę do Was z propozycją na miłe spędzenie dzisiejszego popołudnia. Możecie wyskakać się na przykład w parku trampolin, w galerii przy ulicy Świętokrzyskiej. No i tak się składa, słuchajcie, że mamy dla Was wejściówki. Piszcie po nie na adres kielce@sk.pl i dajcie znać, dlaczego to właśnie do Was muszą trafić wejściówki do Happy Jumper. A już 24 października kolejne urodziny klubu Maska. Będzie gorąco, będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Nie może Was w klubie zabrać.
22: Szczyt tygodnia.

półmetek, tak mówi się na środę, choć są też różne inne określenia. Może jakiś znasz? No, ja tak sobie pomyślałem, coś Kuba, że może być środa jak kanapka, wiesz? Bo patrz, poniedziałek i wtorek dawno już zostały zjedzone, a to, co najlepsze, dopiero przed nami. Nareszcie!

0: męskie granie z kawałkiem nareszcie za chwilę, ale też będę mówił o cofnięciu czasu. I nie chodzi o zmianę daty urodzenia na portalu randkowym. Kowalski, witajcie. Emona, dzień dobry. O złotej kobiecie, która nie mówiła nic.
1: Znowu

0: taki jesienny, Warius Manx w ST2 kwadrans po godzinie 13. Nauka, kochani, naprawdę próbuje cofnąć biologiczny czas. Tutaj czytam. Naukowcy zrobili coś naprawdę niesamowitego, bo w laboratorium odmłodzili komórki krwi 80-latka. I to tak odmłodzili, jakby senior miał po prostu 20 lat.
1: SK2.
0: Koniec w takim razie, kochani, z botoksem. Teraz wystarczy mieć tylko dobre te układy krwionośne.

0: To twój dzień.
1: Mamy taki dzień, że trzeba wejść do wehikułu czasu.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Ale przygotowałem dla was piosenkę. Rok 1979. Wiem, kupa czasu, ale słuchajcie, ten numer doczekał się naprawdę bardzo wielu coverów. Jest zresztą jednym z najchętniej śpiewanych przez tych mniej, ale również bardziej znanych i lubianych. Między innymi także przez moją mamę i przez was również, tak mi się coś wydaje. Bo na warsztat piosenkę tę wzięli między innymi. Ja jeszcze nie zdradziłem, co to za piosenka, ale śpiewa ją córka Anny Jantar, Natalia Kukulska, Doda między innymi, Paula, Dawid Podsiadło też swoją interpretację przedstawił tego numeru raz na męskim graniu, a Kaja zaśpiewała też swoją wersję w Poznaniu 8 lat temu. Posłuchajmy zresztą fragmentu Kai, udało mi się go znaleźć.

No to teraz oryginał. To samo brzmienie, trzeba powiedzieć, pełne rozmachu, potężne, orkiestrowe, chór dodający nadludzkiej mocy. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać, Westy 2.

0: Dziewczyna potrafi zahipnotyzować. Liwka i poza tobą nic, Westy 2. Rekonstrukcja rządu, kochani. Rekonstrukcja rządu jest, ale w naszym portfelu. Kazimierz Wielki znika z 50 zł, lecz spokojnie, spokojnie, nie znika z naszych portfeli od razu. W ogóle nie zniknie, ale pojawiła się teraz, czytam, dzisiaj specjalna srebrna 50-złotowa, pewnie kolekcjonerska moneta. Z kim? Z Kazimierzem Jagiellończykiem. I nawet ta 50-złotowa monetka ma w sobie kawałek bursztynu, ale jaki piękny ten bursztyn w tej monecie. Prawdziwy skarb z Nadbałtyku, jak oglądam. I co ciekawe, patrzcie no, żeby znaleźć bursztyn, nie trzeba teraz grzebać w piasku, tylko w portfelu.
1: SK2.
0: I będziemy szukać szczęścia, bursztynów również, z Kamilem Bednarkiem i Messiah już za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i...

0: podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Muzyczny Baim z dziewczyną jak z bajki Beatą Kozidrak w Radiu SC2. Miłość i ja tutaj tylko kochamy najlepsze polskie hiciory i do nich wrócimy po godzinie 14, o której najważniejsze również newsy już te sprawdzone. Mamy także przecieki, bo wiemy, ile będzie kosztować paliwko od jutra.
1: Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.

0: cenach remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max

0: Miller's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Weronika Wawrzyk, no ta pogoda naprawdę pozostawia nam wiele do życzenia. Przelotne opady deszczu mogą towarzyszyć nam już do końca tego dnia. Mało tego, mogą pojawić się również jutro, więc jednak te parasole są dość istotne. Na termometrach 12. I zerkamy jeszcze na Kieleckie ulice. Tutaj o tej porze nie dzieje się jeszcze aż tak dużo, ale momentami tłoczniej robi się przy ulicy Łódzkiej, 1 Maja czy też przy Krakowskiej. Tam cierpliwość się przyda.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wciąż gorąco przy Alei Szucha. Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym mówi o zamachu stanu. Chodzi o dzisiejsze ślubowanie w Sejmie Macieja Berka. Doszło do niego, bo od kilku tygodni nie przyjmuje go Karol Nawrocki. Zdaniem prezesa PiS-u to działania o charakterze przestępczym.
11: To jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
10: Mówił prezes PiS do swoich zwolenników przed siedzibą Trybunału. Przewodniczący Sejmowego Klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński odpowiada, że to, co robi PiS i prezydent, to próba wymyślania na nowo przepisów prawa.
12: Sejm prawidłowo wybrał sędziów Trybunału Konstytucyjnego i oni są sędziami. Proszę sobie wyobrazić analogiczną historię. W 2015 roku prezydent Duda wygrywa wybory. Nie robimy Zgromadzenia Narodowego. Czy to oznacza, że pan Duda nie zostałby prezydentem?
10: Maciej Berek złożył w kancelarii prezydenta dokumenty poświadczające ślubowanie. Potem był w siedzibie Trybunału, gdzie jego prezes Bogdan Święczkowski oświadczył, że nie dopuści Berka do orzekania do czasu uznania ślubowania przez prezydenta. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Szef MON-u zabrał głos w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Karwi. Informację oficjalnie potwierdziła żandarmeria wojskowa. Na szczątki natknął się spacerowicz. Więcej Dominika Bakura.
13: Obiekt został znaleziony we wtorek wieczorem, a działania na miejscu prowadzili przedstawiciele żandarmerii wojskowej, prokuratury oraz policji, którzy wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Jak się jednak okazało, obiekt to szczątki polskiego drona, który został zestrzelony w ramach ćwiczeń odbywających się na nadmorskim poligonie w Ustce kilka tygodni temu.
10: Jutro na stacjach tańsza benzyna, skoczy za to cena diesla. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na czwartek. Litr 95 zatankujemy za nie więcej niż 7 zł i 1 grosz. To 10-groszowy spadek. Natomiast olej napędowy skoczy o 7 groszy. To do maksymalnych 8 zł i 5 groszy za litr.
7: SK2 News, Kielce.
9: Weronika Wawrzyk, choć pogoda nie rozpieszcza nas do końca, to jednak są w Kielcach miejsca, w których tropiki trwają przez cały rok. Jak się domyślacie, chodzi oczywiście o kieleckie baseny tropikalne. I jeśli macie ochotę jeszcze bardziej się rozgrzać niż w basenach tropikalnych, to koniecznie odwiedźcie kieleckie sauny świętokrzyskie. Przypominam jeszcze o jesiennych juwenaliach Politechniki Świętokrzyskie. To już pod koniec października na scenie wystąpi Santino, więc jeśli chcecie zaproszenia, piszcie po nie na kielce@sk.pl.
14: No, kochani, ja wiem, że niebo dzisiaj może nie jest wszędzie błękitne, ale akurat Manam dzisiaj nam zafunduje to i to w tej godzinie. Takie piękne jeszcze jesienne, błękitne niebo, a komputery możecie spokojnie zamknąć, kubki po kawie też już zostawcie. Kolegom albo koleżankom z pracy, oni tam to zmyją.
15: 10 hitów.
16: 10 najlepszych polskich hitów.
17: Jeden po drugim.
14: Bo my już odbijamy kartę. Pierwsza zmiana może to zrobić. Zgasić światło, zamykamy Excela. Przechodzimy w tryb, już jesteśmy poza biurem, czyli ogłaszamy ewakuację 3 po 14 w SC2. Kowalski, witajcie. Ewa Farna.

Nie, no oczywiście, że mamy siłę w ST2. Przecież jest środa, coraz bliżej jesteśmy weekendu. Farba przed chwilą i zostańcie oczywiście z nami, bo my tutaj robimy karierę zawsze z polskimi hitami, tak jak polskie kury robią międzynarodową karierę, sobie czytam. To jest dopiero sukces. Kurczę, Polska jajeczną potęgą. No, jesteśmy jednym z ważnych producentów i eksporterów jaj w Europie. I super! Niemcy mają samochody, Szwajcarzy zegarki, Włosi tam modę, Francuzi perfumy, a my Polacy mamy jaja. SK2. I kto ma wielki interes?

0: Ula la la la, Big Day w SC2, Big Day, czyli wielki dzień, czeka nas też na Stadionie Narodowym i gorąco będzie jak latem. A to dlatego, że piekarniki, kuchenki, tam płonące patelnie, to wszystko czeka nas podczas wielkiej uczty, na którą zapraszamy Was, najlepszych, głodnych wrażeń słuchaczy SC2, bo robimy imprezę na Stadionie Narodowym. No i przy naszym stole już siedzą Judyta, Norbert, Dorota, Aneta, Dominik, wszyscy z osobami towarzyszącymi, Kinga, Ewelina, a dzisiaj o poranku Jarząbek, Wajda i Toś. Zadzwonili do Maryki, która usłyszała:
1: zapraszamy ciebie do loży VIP na Stadion Narodowy 7 listopada 2026 roku!
2: Świetnie, super, dziękuję bardzo.
0: Ale Marika dostała też klucz do pokoju hotelowego wypasionego i 500 na swoje wydatki, czyli kieszonkowe. Jeżeli też chcesz mieć taki pakiecik i dołączyć do nas, zgłoś się na sk2.pl, wybierz najbardziej polski obiad. Takiego właśnie szukamy w najbardziej polskim radiu SC2. No wyobraź sobie, że ktoś pyta: jedziesz na Stadion Narodowy? Odpowiadasz: tak. Na mecz? Nie. Na koncert? Nie. A na co? Na obiad.
3: SK2.
0: SK2.pl.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie.

0: bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
1: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek, inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
2: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Żaczek z Stołem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Żaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
4: Castorama!
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
5: Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
9: I po reklamie.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Indigo ze swoim jesiennym wiaterkiem w Radiu SK2, za chwilę 15 i najważniejsze newsy, w nich m.in. o sędziach, a sędziów mamy bardzo różnych, przecież są ci sportowi, są sędziowie taneczni, również ci, którzy oceniają dania, czyli kulinarni, ale również są tacy, którzy bardzo lubią paragrafy. O nich m.in. o 15 w newsach SK2.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. To może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
17: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
18: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
19: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Mamo, ten bohater jest dziwny.
23: Nie lubisz go?
22: Lubię i to jest najdziwniejsze.
24: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.

0: po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Weronika Wawrzyczek, tym razem zacznę od przeprosin za moją dzisiejszą barwę głosu, ale jednak ta pogoda troszeczkę pozwala nam się rozchorować. Kolejne dni również po kilkanaście stopni, możliwe też przelotne opady deszczu. Więcej słońca może w piątek. Zaglądamy też na kieleckie ulice, na nich w tej chwili już naprawdę niezły Meksyk. Momentami tłoczno, robi się naprawdę tłoczno przy ulicy Krakowskiej, 1 Maja Łódzkiej czy też przy rondzie w Cedynie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Jest 15, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Premier zabiera głos po wydarzeniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. To wszystko przypomina nam, o co walczyliśmy 3 lata temu, mówi Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w sieci. Dziś w Alei Szucha gorąco w związku ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Były minister złożył przysięgę w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia od prezydenta. Szef rządu zaznaczał, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
4: Wybrano sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja.
3: Mówi premier Tusk i zapowiada dalsze działania.
4: Z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny.
3: A prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że jeśli do ślubowania nie doszło przed prezydentem, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. A jego wjazd do gmachu Trybunału blokowali dziś rano zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do przepychanek z policją. Jest areszt za podpalenie stacji Starlink w Polsce. Niemiecki sąd aresztował tymczasowo dwóch obywateli Turcji. Polskie służby chcą ściągnąć zatrzymanych do Polski. Pod koniec września mieli podpalić stację bazową internetu satelitarnego Starlink pod Grójcem, która zapewnia łączność m.in. dla walczącej z Rosją Ukrainy. Duży trójkąt na pomarańczowym tle. W najbliższych dniach pierwsze tabliczki z oznaczeniami punktów schronienia trafią do samorządów w Kujawsko-Pomorskiem. Czas na montaż jest do końca roku.
5: Punkty powinny być oznaczone tabliczką z napisem punkt schronienia i znaczkiem. Myślę, że już na dniach pierwsze tabliczki będą się pojawiały.
3: Mówi Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, gdzie się schronić.
6: Ja bym musiała wiedzieć, gdzie mam uciekać.
7: Panie wiedzą, gdzie się w ogóle udać.
6: Ja nic nie wiem na ten temat. Oznaczenie jak najbardziej.
3: A w całym kraju jest ponad 86 tysięcy punktów schronienia.
0: SK2 News, Kielce.
2: Weronika Wawrzyczek, zapraszam. Projekt kompleksu sportowo-rekreacyjnego Uroczysko przy Marszałkowskiej wygrał kielecki budżet obywatelski. Powstaną nowoczesne boiska, infrastruktura lekkoatletyczna i strefa relaksu. Więcej na sk.pl. Dziś nauczyciele w Kielcach świętują. Z tej okazji zapytaliśmy o ich zawód.
8: Praca nauczyciela ma szczególną wartość. Chciałam nie tylko przekazywać wiedzę, ale także inspirować młodych ludzi. Te dzieci zawsze były mi bliskie.
2: Z nauczycielami rozmawiał Marcin Łataś.
9: Ale tutaj pachnie normalnie plackami ziemniaczanymi, ale to nie taki zwykły chyba placek, bo to jaki placek był?
10: A z sosikiem takim po zbójnicku węgierski.
9: Tak, no to po zbójnicku czy węgierski?
10: A jeden, jedni powiedzą, że taki. Na Podkarpaciu też jest podkarpacki.
9: Tak, tak. Ważne, że sam tarłeś ziemniaki, prawda?
10: Oczywiście.
9: My tutaj trzemy się przy najlepszych polskich hitach. Węgierski smaczek też w tej godzinie.
0: 100% polskich hitów.
9: Ja mam leczo. Leczy mam słońce.
10: To też dobre.
9: Bardzo
10: też
9: dobre, gorące danie. A propos właśnie ciepełka, to teraz ruszamy w stronę słońca razem z Ewelinką Lisowską.

0: Ale takie kłamstwa słodkie też są bardzo dobre. Edyta Bartosiewicz w SC2. Tymczasem właśnie czytam tutaj w internecie, że premier Węgier, ja nie wiem to co się dzieje u tych posłów i u tych wszystkich polityków, ale premier Węgier zaproponował niezapowiadane testy na alkohol i narkotyki w parlamencie. Bardzo dobry pomysł, może w końcu politycy przestaną bujać w chmurach. SK2.
1: Jedno takie wciągnięcie, jeden chaos takiego dymu może spowodować już odurzenie, zwłaszcza u młodego człowieka.

0: Elektryzujące, elektryczne gitary, bardzo ekologiczne w Radio SC2. No jest też Jakub Konieczkowicz, który powiedział, że za chwilę również wrócimy do polskich hitów, prawda?
1: Zgadza się.
0: Będzie Michał Szczygieł, będzie Marisa, a teraz Góralska Liga Mistrzów między innymi. W skrócie Niesłowiański 2 o 15.30.
2: Trwają sekcje zwłok ofiar tragedii w Kielcach, gdzie w jednym z mieszkań odnaleziono ciała czteroosobowej. Jak informuje kielecka prokuratura okręgowa, do laboratorium przekazano też materiały dowodowe z miejsca zbrodni. Wyniki sekcji podnie jutro po południu. Bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed magistratem pojawili się właściciele terenów, które mają być zajęte pod trasę.
3: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę. Całą 1370 metrów.
4: Koło mojego domu 70 centymetrów ma obwodnica.
5: Rok temu były przeprowadzone zaawansowane konsultacje społeczne. Każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka.
2: Dodaje burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Mieszkańcy złożyli pismo w sprawie wycofania się z planów budowy drogi. Manchester City zmierzy się dziś z Paris Saint-Germain. To w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21.00.

0: Tak, tak, tak. Kolorowa prasa teraz donosi. Strona z newsami, które zmieniają nasze życie. Paparazzi złapali prezenterkę, youtuberkę, byłą tancerkę z Tańca z Gwiazdami, Izabelę Janachowską, i cyknęli jej zdjęcie podczas luksusowego spacerku po porodzie. Tutaj widzę, jak pani Iza pcha wózek za... Za ile? Wózek za prawie 7000 zł.
1: SK2.
0: Ten wózek musi mieć wspomaganie kierownicy. Zresztą za 7000 zł dać tyle za wózek, to ja bym dwa maluchy miał. Trzy nawet.
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Który?

0: przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
1: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.

0: zespołem. Jakość wyższa od ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
2: I po reklamie.

0: Stradivarius Mangs i piosenka księżycowa i tak trochę idealnie się z nią wstrzeliliśmy, bo ja sprawdziłem w kalendarzu i dzisiaj księżyc wschodził przed godziną 12, zajdzie o 18.41, tak, tutaj napisali, więc jeszcze takie 3 godzinki prawie z księżycem możemy mieć. No i będą również przyjemne godziny z najlepszymi polskimi hitami po godzinie 16, o której punktualnie najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
13: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Weronika Wawrzyczek, cały czas zwiększony ruch na kieleckich ulicach. Widać to m.in. przy ulicy Krakowskiej, Tarnowskiej, Alei Dziewięciu Wieków Kielc, Alei Solidarności Łódzkiej, czy też 1 maja. Sprawdzamy jeszcze, co z pogodą. W tym momencie w Kielcach na termometrach zaledwie 12 stopni. Cieplej już dziś niestety nie będzie. Według ekspertów w nocy dość chłodno. Temperatura spadnie nawet do 2 kresek, także trochę chłodno.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Jest 16 news.

0: Jakub Konieczkowicz. Przywracamy praworządność, podkreśla premier. Politycy PiS-u mówią o zamachu stanu. To po dzisiejszym ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. Do ślubowania doszło w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie odebrał przysięgi od Macieja Berka. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
1: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
2: Ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
3: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
1: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
4: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Z kolei prezes PiS-u Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
0: Przypomnę, Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału na początku września. Od tego czasu prezydent nie zaprosił go na ślubowanie. Tłumaczył to wątpliwościami dotyczącymi stażu pracy byłego ministra w zawodzie radcy prawnego. Wczoraj Komisja Wenecka wydała opinię, w której zezwoliła na ślubowanie Berka bez fizycznej obecności prezydenta. Groźny wypadek w Lublinie. Dwie osoby w szpitalu, w tym półtoraroczne dziecko. Zdarzyły się dwie osobówki, jedna z nich wjechała w pieszych. Relacjonuje Jagoda Jawor z policji w Lublinie.
5: Kierujący pojazdem marki Mercedes nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi marki Mitsubishi. Mercedes został wytrącony z ruchu i zjechał na chodnik.
0: Auto potrąciło kobietę idącą z wózkiem. Poszkodowana jej dziecko zabrano na badania do szpitala. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli Święto Nauczycieli. Za co uczniowie cenią ich najbardziej?
6: Że są cierpliwi.
7: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
8: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
0: Powiedzieli nam uczniowie szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie.
9: SK2 News, Kielce.
10: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Trwają sekcje zwłok czteroosobowej rodziny z Kielc. Jak poinformował prokurator Daniel Prokopowicz, do laboratorium trafiły też zebrane ślady. Przypomnijmy, wstępna hipoteza to samobójstwo rozszerzone. Ponad 12 milionów złotych ma kosztować modernizacja wnętrz Wojewódzkiego Domu Kultury. Remont ma ruszyć po nowym roku.
11: Zmieni się sala lustrzana, zmieni się sala kominkowa.
10: Mówi Magdalena Fogiel-Litwinek, dyrektor WDK-u. Więcej na sk.pl.
12: Dzień Nauczyciela. Mamy w takim razie, jak mówiłeś, Jakub, w newsach SK2. Praktycznie bym o tym zapomniał. Wszystkim nauczycielom życzymy tego, co najlepsze. Życzymy samych piąteczek, życzymy samych szósteczek, ale to może niekoniecznie w dzienniku czy na sprawdzianach, ale życzymy wam tych piątek i szóstek na zegarku, bo piąta czy szósta po południu to już jest ten czas, kiedy można odpocząć i to przy tym, co najlepsze w SK2.
13: 100% polskich hitów. SK2.
0: Chociaż ja to pamiętam, że mi nauczyciele mówili, że to jest praca na cały dzień.
12: Jaka nie, praca?
0: No, praca nauczyciela. Że to nie można tak odpocząć.
12: Można odpocząć. Jest 16:03 po 16:00, impreza celująca, choć dopiero czwarta, czyli czwórka, to piersi. Odpoczywajcie, nauczyciele, odpoczywajcie.

0: Oskar Cyms, który nigdy nie ma dosyć, jak my nie mamy dosyć najlepszych polskich hiciorów. Chłopak, który też nie chodzi spać, to jest Artur Jarząbek. Czasami mi się nawet zwierza. On taki niewyspany chodzi, ale usatysfakcjonowany, no bo zawsze ma dla was jakąś prawdę.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Koniec z bezterminowymi prawami jazdy. Przed milionem kierowców w Polsce obowiązkowa wymiana dokumentu. Od 2028 roku ruszy wymiana dokumentów każdego kierowcy. Obejmie przede wszystkim osoby posiadające teraz stare prawa jazdy bez daty ważności. Według szacunków może chodzić nawet o blisko 15 milionów dokumentów. Nowe przepisy zakładają, że prawa jazdy kategorii A i B będą wydawane maksymalnie na 15 lat. Natomiast zawodowi kierowcy z kategoriami C i D będą musieli wymieniać dokumenty co 5 lat. W praktyce wiele osób będzie musiało po prostu złożyć wniosek o nowy dokument. Dobra wiadomość jest taka, że kierowcy posiadający dzisiaj bezterminowe prawa jazdy nie będą musieli przechodzić dodatkowych badań lekarskich, przynajmniej na etapie samej wymiany dokumentu. Potrzebne będzie tylko aktualne zdjęcie, dotychczasowe prawo jazdy, dowód osobisty albo paszport i potwierdzenie opłaty. Obecnie wydanie nowego prawa jazdy kosztuje 100 zł i 50 groszy. Jeśli policzyć skalę całej operacji, no to kierowcy w całym kraju mogą wydać na wymianę dokumentów około 1,5 miliarda złotych. Krótko mówiąc, bezterminowe prawa jazdy przechodzą do historii, ale czego się nie robi dla dodatkowych pieniędzy w budżecie, prawda?
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Wszystko tutaj się zgadza w SC2. Nie bronimy się przed najlepszymi polskimi hitami, tylko 100% takiej muzy. Pani Sarsa jeszcze? Wrócił też Jakub Konieczkowicz do studia. 16.30 i najświeższy newsy z Krudich w SC2.
1: Podduszał, straszył nożem i ostrzem z temperówki. 14-latek z Bartoszyc, który groził i atakował młodsze dzieci, trafił do schroniska dla nieletnich. Decyzją sądu rodzinnego spędzi tam najbliższe 3 miesiące.
2: Uczeń już wcześniej zachowywał się nagannie, jednak w ostatnim czasie jego agresja eskalowała.
1: Mówi Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. Zaledwie 2 tygodnie wcześniej 14-latek trafił do izby dziecka po tym, jak nie wrócił do domu. Gdy znaleźli go policjanci, był pod wpływem środków odurzających. Prezydent Ukrainy po raz pierwszy od czerwca udał się w podróż zagraniczną z lotniska w Rzeszowie. Wołodymyr Zełenski poleciał do Londynu, a przypomnę, od kilku miesięcy nie korzystał z polskiego lotniska, a po tym, jak w polsko-ukraińskich relacjach doszło do zgrzytu. Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę i gromadzą zapasy przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem. Leśnicy radzą, by przed porządkami w ogrodzie sprawdzić, czy nie ukrywa się tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach.
3: SK2.

0: zdziwiony byłem zresztą.
1: O, to co na końcu powiedział Andrzej Piaseczny. Tak też mógł, ale nie powiedział. Jeden z posłów, którego zatrzymali policjanci w Tarnowie, tutaj widzę. Poseł jechał rowerem, bez świateł, a jak go zatrzymali, to od razu powiedział:
2: ja jestem posłem i chroni mnie immunitet.
1: No i zasłaniał się tym dokumencikiem, bo czuć było od faceta procenty.
3: SK2.
1: Widocznie pomyliły mu się lampki, nie? Ta od szampana z tą od roweru, której nie miał.
3: Reklama. E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane. Kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I

0: Bo Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. A sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Rzaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Rzaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Rzaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowling! Najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowling.pl.
9: I po reklamie.

0: Ja nie będę odbierał tutaj żadnych honorów człowiekowi, który na muzyce zna się i to na polskiej bardzo dobrze, bo jest Łukasz z Duńczyk i on powie wam, co to za dziewczyna tutaj śpiewa ten numer.
1: A jak?
0: No Daria Zawiałow, no nie znasz?
1: Zamyśliłem się, taki ładny głos po prostu.
0: Bo ty masz złamane serce pewnie.
1: Ale jest okej.
0: Okay. Ale jest okej. Okay. Okay. Dzisiaj mamy też dzień normalizacji, przyjacielu, więc w takim razie to jest, ja idę się normalizować.
1: A w sensie, że cię żona do pionu postawi, to jest normalizacja.
0: Można
1: że...
0: tak powiedzieć, albo wiesz, no normalnie o tej porze zwożę sobie zboże, normalnie o tej porze na kanapie się położę.
1: A, no to jest bardzo normalne. Polecamy.
0: I normalne jest to, że tutaj gramy tylko polskie hiciory i z Duno będzie dla was grał po 17:00 Kowalski. Bawcie się dobrze ze Skrą 2.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
7: Już to czytałyśmy?
6: Już to wymyśliłam.
8: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
14: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
15: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Weronika Wawrzyczek, przelotne opady deszczu mogą towarzyszyć nam już do końca dzisiejszego dnia. Mało tego, deszcz może pojawić się również jutro. Na termometrach w tej chwili 12 stopni, cieplej już dzisiaj niestety nie będzie. Jutro bardzo podobnie. Kierowcom przypomnę jeszcze o remontach, których w Kielcach nie brakuje. Prace drogowe i utrudnienia m.in. przy Alei Solidarności, Sandomierskiej, Młodej czy też Paderewskiego i Łódzkiej.
18: Sponsorem programu jest właśnie sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prezydent z wizytą w Trybunale Konstytucyjnym. Karol Nawrocki spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Już opuścił siedzibę tej instytucji. A dziś wokół Trybunału gorąco po tym, jak Maciej Berek w Sejmie złożył ślubowanie na sędziego. W związku z tym przy Szucha protestowały środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu. Doszło do przepychanek z policją. To zbada prokuratura, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
21: Podpisałem pismo skierowane do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
20: Do incydentów miało dojść też w samym Trybunale.
21: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła.
20: Przypomnijmy, Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie, bo nie został zaproszony do

0: Pałacu Prezydenckiego. Tego nie uznaje Karol Nawrocki. Z kolei zdaniem rządzących wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Dobre wieści w sprawie stanu zdrowia papieża. Wszystkie wyniki są w normie, podaje Watykan. Leon XIV we wtorek przechodził operację usunięcia nowotworu płuca. W komunikacie opublikowanym w Watykanie podkreślono, wyniki potwierdzają prawidłowy przebieg pooperacyjny, parametry są w normie, a rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Według wcześniejszych zapowiedzi Leon XIV spędzi w szpitalu około tygodnia. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 18 groszy, a cena diesla o 20 groszy. Jak tłumaczą eksperci, pakiet CPN ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na rynkach światowych.
1: Jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Mamy szczyt zapotrzebowania na paliwo, przede wszystkim na paliwo dieslowskie. Trwają prace rolne, zaczyna się sezon grzewczy.
0: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. Przypomnę, jutro litr 95 zatankujemy za nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, z kolei litr oleju napędowego za 8 zł i 5 groszy.
2: K2 News. Kielce. Weronika Wawrzyk, zapraszam. Znamy wyniki kieleckiego budżetu obywatelskiego. Rekordzistą okazał się projekt kompleksu sportowego Uroczysko. Prezydentka Agata Wojda podkreśla, jak ważne są takie inwestycje.
3: Dużo dzieci z takich kompleksów korzysta, stawia na aktywność fizyczną.
2: Do realizacji trafi w sumie 31 projektów. Industria Kielce zagra rewanż z Magdeburgiem. W pierwszym meczu lepszy o 5 goli okazał się niemiecki zespół. Początek dzisiaj o 18:45.
4: Ustawiłem swoje życie na czekanie. Tak za chwilę zaśpiewa Łukasz Zagrobelny i tak też pewnie śpiewają nasze pieski, które już tam pewnie wyczekują nas, aż wrócimy z pracy. No słuchajcie, zostawiamy wszystkie obowiązki i ruszamy, a ja nam będę dobrze grał. 3 minuty po godzinie 17. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
5: 100% polskich hitów. SK2.
4: Ale słuchajcie, to nie jest tak, że tutaj są tylko polskie hiciory, bo tutaj są też bilety na fajne koncerty. Mam dla was zaproszenia na koncert zespołu Lore, ale jak je zgarnąć, to później powiem. Teraz Grzesiu Chyży zaśpiewa.

0: Mysłowic w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów już 16 minut po godzinie 17. No i słuchajcie, bardzo ważne pogodowe informacje, bo już mniej więcej wiadomo, jaka aura będzie na Wszystkich Świętych. Najnowsze długoterminowe prognozy IMGW mówią, że na przełomie października i listopada szykuje się wyraźne ochłodzenie, że nawet przymrozki mają być, co jest, słuchajcie, naprawdę bardzo dobrą informacją, bo to oznacza, że będzie można wyciągnąć z szafy te nasze najbardziej wyjściowe, najlepsze zimowe płaszcze i zimowe buty. Będzie można się przed tymi wszystkimi naszymi ciotkami dobrze zaprezentować, no bo jakby ciepło było, to by nie było wiadomo, w co się ubrać, prawda? A tak, najlepsze ubrania z szafy wyciągnąć będzie można i wspólnie z ciotkami ponarzekać, no powietrze to już takie chłodne, o, czuć, że się zima zbliża, no, lada moment i święta będą.
1: SK2.

0: Stasia Kowalska w Radiu SK2, Pieprz i Sól, i my do tej naszej zupki dorzucamy jeszcze kultowe polskie numery.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I teraz mam dla was ikoniczny hit lat 80. Numer, który był chyba jednym z największych hitów zespołu Lombard. Przeżyj to sam. To kawałek przez wielu nazywany jako hymn pokolenia z czasów PRL-u. Piosenka, która była uznawana za numer antykomunistyczny. I co ciekawe, słuchajcie, była taka historia, że ten kawałek za czasów komuny pojawił się w radiu i przez cenzurę został zdjęty z anteny, żeby nikt o tym numerze nie słyszał. No my na szczęście już żyjemy w takich czasach, że możemy słuchać tego hitu bez ograniczeń. No to gramy. Lombard i Przeżyj to sam z roku 81, już teraz w SC2.

0: Ale to pięknie kołysze, co? Nowość na naszej playliście. Miejsce 19 gorącej polskiej 20. Jeśli wam się spodobało, głosujcie na sk2.pl. To Kaśka Sochacka i Cortez w Radiu SK2. A ja ciekawe badanie znalazłem, słuchajcie. Okazuje się, że sztuczna inteligencja rozleniwia nam głowę. Uwaga, według badań, podobno już po 10 minutach korzystania z AI obniża się wytrwałość naszego mózgu podczas samodzielnego rozwiązywania zadań. Czyli wiecie, nasz mózg mówi: nie, da się to prościej zrobić, teraz to już mi się nie chce, weź już idź ode mnie. To brzmi trochę, prawda, jak człowiek po wakacjach all inclusive albo weekendzie u rodziców, prawda? Ale jak to, że ja mam znowu sprzątać i gotować? Nie chce mi się.
1: SK2.
2: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro, idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
8: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
9: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: dziecku kup. Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek. Inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
2: I po reklamie.

0: Demono w Radiu SK2. Słuchajcie, patrząc na pogodę w naszym kraju w ostatnich dniach, to ewidentnie przydałoby się coś na przepędzenie tej jesieni. No ja tutaj mam takiego kandydata. Jak on wejdzie, to od razu energia wraca. Taka witamina D3 w 2,5-minutowej dawce. Oskar Cyms bez końca na pewno po 18 w SK2.
1: Reklama.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
8: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
12: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
11: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
1: I po reklamie.
0: Jest 18. News SK2. Jakub Konieczkowicz. Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. To po dzisiejszym ślubowaniu na sędziego Macieja Berka. Wszczęto czynności sprawdzające, informują stołeczni śledczy. Chodzi o zmuszanie policji do zaniechania czynności służbowych przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją mundurowych. Do przepychanek miało dojść również w środku. To również zbada prokuratura. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S17 w Lubelskiem. Dwie osoby są ranne. To po wypadku na trasie Warszawa-Lublin. Przed węzłem na Łęczów doszło do zderzenia busa z ciężarówką. Na miejscu działają służby. Jezdnia w kierunku Lublina jest częściowo zablokowana. Utworzył się także korek. Polska i Włochy chcą stworzyć międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II.
13: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek.
0: Mówi nam wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Jutro zostanie podpisane porozumienie w sprawie utworzenia szlaku. I już minuta po godzinie 18. Słuchajcie, ja chcę zauważyć jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, że już mniej niż połowa tygodnia nam została. Środowy wieczór, czas zacząć. Jeszcze tylko ze dwa razy się wstanie i to normalnie zaraz weekend będzie. A ja wam teraz gram tak na odświeżenie. Najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: 100% polskich hitów.
14: Polskich hitów.
1: SK2.
0: A już teraz

0: No to już jest klasyk 1.8L na antenie Radio SK2. Wiem, że kochacie ten numer, więc go gramy. To jest 100% polskich hitów. No i mamy też najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Na wasze głosy w propozycjach do listy hitów SK2 cały czas czeka Nita ze swoim nowym numerem To Zabolało. Nita to jest artystka, która naprawdę świetnie potrafi zaprezentować swoją twórczość w mediach społecznościowych. I ostatnio nagrywa nowe wersje swojego świeżego hitu w duecie z innymi artystami. Była na przykład Keira, ale ostatnio do studia Nity wpadł też Jeremi Sikorski. Posłuchajcie, jak oni razem brzmią.
1: Jak gdyby mi, zamykasz drzwi, a dałaś słowo,
2: to zabolało,
1: co mi zostało,
2: wziąłeś mnie całą.
0: A teraz posłuchajmy, jak brzmi Nita solo w swoim nowym numerze. Nita To Zabolało, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Już teraz.

dla ciebie i dla was zawsze gramy 100% polskich hitów w Radiu SK 2, to Urszula. Śmiało można być razem z nią. Nie krępujcie się, nikt was nie słucha. Ja też nie podsłuchuję. Ja tylko podrzucam wam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej 20 Radia SK2. No i cały czas świętujemy premierę.

0: nowej płyty Dawida Kwiatkowskiego to krążek Południe, który już ujrzał światło dzienne. No i na nim jest masa hiciorów. To jest, można powiedzieć, płyta z hitami. Jest tam współpraca Dawida Kwiatkowskiego z Margaret w hicie, później ci opowiem. Współpraca z Kają przy numerze Proszę tańcz. No i jest też sporo innych perełek. I my dla was wyciągamy właśnie z najnowszej płyty Dawida Kwiatkowskiego jego bardzo dobry numer, który leży teraz w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki i czeka na was, na wasze głosy. Tak bym chciał. Gramy już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.

0: No to już naprawdę niedługo. Autobus będzie taplał się w śniegu, tak jak śpiewa zespół T-Law, który teraz nas zabrał do Warszawy. To jest Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów. Jaki ona ma koloryfer na brzuchu. Naprawdę można pozazdrościć. A mówię teraz o Roxy Węgiel, która się na Instagramie pochwaliła swoją formą. Naprawdę szacun dla niej, bo przecież jeszcze tyle miesięcy do lata zostało, a ona już jest gotowa z formą na wyjście na plażę. Ale jednocześnie, mimo że jest gotowa na lato, to ma też propozycję na jesień. Bardzo nastrojowy numer, dobry na wieczór. Jak sama Roxy napisała dzisiaj na Instagramie, dzisiaj mocno jesiennie, puśćcie dalej numer i może wyjdzie słońce. Nie wiem, czy zadziała, ale spróbujmy. Roxy, jesień trwa bez końca. Już za kilka minut na antenie SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad.

0: Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Rzaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Rzaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Rzaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
1: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
6: I po reklamie.

0: ONA w Radiu SK2. Słuchajcie, to nie jest tak, że jak się lato skończyło, to i koncerty się skończyły, że już musimy się po prostu zamknąć w domu i nie wychodzić. Są fajne koncerty. Zespół LOR, który znacie z SK2 z hitu Wszystko jedno, wszystko źle, rusza właśnie w trasę koncertową i 23 października, czyli w piątek za tydzień, zagra w Toruniu. Jak zgarnąć bilety? To wam za chwilę powiem. Mamy je dla was w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Witajcie ponownie, Wiktor Jakmiecik. Jeśli nie macie planów na popołudnia, ewentualnie na weekend, to zróbcie głośniej, coś postaram się Wam podpowiedzieć. I na początek mam dla Was park trampolin Fly Park w Kielcach.
7: Trampoliny, strefa wspinaczki, Kulkolandia, Małpi Gaj, kącik maluszka, ring bokserski. No naprawdę jest bardzo, bardzo dużo atrakcji.
6: To była Katarzyna Szymańska z Fly Parku.
8: Punktualnie godzina 19, to jest Radio SK2, a ja mam dla Was biletową niespodziankę. Mamy ekskluzywne zaproszenie, posłuchajcie.
9: Cześć SK2 i cześć słuchacze SK2. Tu zespół LOR. Widzimy się na naszej trasie koncertowej Pele Mele.
8: Zespół LOR znacie m.in. z hitu Wszystko Jedno, Wszystko Źle i ten zespół możecie zobaczyć na żywo. Mam dla Was podwójne zaproszenie na koncert w Toruniu. Jak zgarnąć to zaproszenie, to Wam za chwilę powiem, ale najpierw zagram. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
10: 100% polskich hitów.
11: Polskich hitów.
8: No i przypominam, już tak za krokiem krok zbliżamy się w kierunku weekendu, to środa.

0: Szymon Wydra i Carpe Diem na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów i zapraszamy Was na koncerty polskich artystów. Obiecałem przed chwilą zaproszenie na koncert zespołu LOR, no i teraz dziewczyny mają do Was wiadomość.
1: Cześć, z tej strony zespół LOR. Zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia SK2 na nasz koncert w Toruniu 23 października. Do zobaczenia!
0: I na tym koncercie usłyszycie m.in. wielki hit zespołu LOR, który znacie doskonale z Radia SK2. Wszystko jedno, wszystko źle. No to teraz ważne pytanie. Jak się zgłosić po te bilety?
2: Jeżeli chcecie zgarnąć bilety na nasz koncert, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. Do zobaczenia!
0: Jeżeli chcecie się wybrać na koncert zespołu LOR 23 października, czyli w piątek za nieco ponad tydzień, to albo nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać, ale jest też druga opcja, 726-826-826. Tu piszcie SMS-y, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na koncert zespołu LOR. Mam dla Was sporo zaproszeń, myślę, że dla wielu osób może wystarczyć. Czekam na głosówki i czekam na SMS-y, a ja w tym czasie fajnie zagram. Nowość, która fajnie poprawia humor na dobry koniec dnia, Powska i po prostu Kajtek z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Na 30.

0: Antek Smykiewicz w Radiu SK2, a za chwilę do kogoś z was polecą bilety na koncert zespołu Lore. To są cztery dziewczyny, które znacie na przykład z tego hitu, bo po wydaniu tego numeru zrobiło się o nich głośno.
1: Wełniany kot, pod którym wtedy spałeś, mieszkanie małe jak pudełko zapałek.
0: Ten numer doskonale znacie z SK2, podobnie jak ten.
1: Nastawiam się na deszcz i na niezręczność, że ci się potknę, że ty zadzwonię, nie odbierzesz.
0: Zespół Lore rusza w trasę koncertową promującą nowy album Pele Mele i już 23 października, czyli w piątek, za nieco ponad tydzień, odwiedzi Toruń. Jeśli chcecie tam być, mam dla was podwójne zaproszenie. Cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2 albo SMS-y 726 826 826. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać.

0: przyda się jej jakieś wsparcie.
1: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.

0: Manam w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów na dobry środowy wieczór i już tak razem powoli zaczynamy odliczać czas do piątku. Do nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki gram najlepsze propozycje z waszej listy hitów. No i co tu ciekawego będzie po godzinie 20? Młoda gwiazda Max Stachasiuk z nowością przyjdzie, ale też powracająca po dłuższej przerwie od wydawania Natalia Nykiel. Zostańcie z K2.
1: Reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Cześć ponownie, Wiktoria Kmiecik. Jak to mówią, środa minie, tydzień nie zginie. I tak właśnie o tym przypominam, bo już niedługo piątek i w piątek właśnie w basenach tropikalnych w Binkowski odbywa się muzyczny dzień. Możecie się tam zrelaksować, poza tym tego dnia możecie też po prostu poimprezować w wodzie. Posłuchajcie.
6: Przez cały rok imprezujemy tutaj na całego, bawimy się pod palmami przez 3 godziny. Zabawa z DJ-em, konkursy, animacje dla dzieci, pokazy artystyczne.
5: Mówi Mateusz Pawlik.
0: Punktualnie godzina 20, a pamiętacie w zeszłym roku, jaka była afera przed Sylwestrem? Smolasty pokłócił się z Dodą, więc spytajmy Smolastego, jak tam jego relacje z Dodą, czy się już pogodzili?
7: Pomidor.
0: Aha, dobra. Nieważne, nie było pytania w takim razie. Gramy 100% polskich hitów na dobry wieczór. Za chwilę będą też nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, m.in. Max Stachasiuk, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: 100% polskich hitów.
7: Pomidor.

Drogopolis i Maciej Maleńczyk w Radiu SK2. Tak na pobudzenie, na dobry początek nocnej zmiany. Tak wam gra Radio SK2. No i słuchajcie, odliczanie do piątku oficjalnie rozpoczęte. W piątek po 18 jak zawsze gram wam nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. No a przez cały tydzień wieczorami podrzucam najlepsze nowości prosto z poczekalni do waszej listy hitów. No i tam czeka taki pewien bardzo uzdolniony młody artysta. Nazywa się Max Tachasiuk. On właśnie ruszył w swoją pierwszą w karierze biletowaną trasę koncertową. No i w najbliższą sobotę wystąpi w Świeciu, w niedzielę wpadnie do Chojnic, potem w grudniu do Warszawy, a w styczniu pojedzie do Gdańska. A teraz wlatuje na antenę Eski 2 ze swoim nowym numerem Max Tachasiuk i Ćma w SC2.

0: Kaś, Jacek, Ficka, to jest Radio SK2, gramy numery, które doskonale znacie i kochacie, ale wieczorami to nowości rządzą na naszej playliście, bo gram najlepsze świeże numery z gorącej polskiej dwudziestki. No i teraz uwaga, ta pani powróciła.
1: Teraz oddasz mi wzrok.
0: To Natalia Nykiel, która właśnie zapowiedziała, że szykuje dla nas czwarty polskojęzyczny album. Tylko po polsku, a my nas w Radiu SK2 to bardzo cieszy, bo gramy 100% polskich hitów. No to posłuchajmy nowej propozycji od Natalii Nykiel. To tylko ciąg dalszy z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.
2: SK2.

0: Banda i banda. No i można tak rytmicznie kroić pomidora do kolacji. To jest Radio SK2. No właśnie teraz mam dla was, słuchajcie, krótką instrukcję, jak się najeść tak full, do pełna, za darmo i poczuć się jak VIP. Trzeba słuchać SK2 i się zgłaszać na sk2.pl. Zabieramy was na najbardziej polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. To już 7 listopada. Najpierw się najemy, a potem będzie wielka imprezka. Wpadacie na sk2.pl, klikacie konkursy, no i uwaga, wybieracie waszą ulubioną polską zupę, ulubione danie główne i piszecie, dlaczego to wy powinniście usiąść z nami przy stole. Zaprasza was sama Daria Ładocha, znana ekspertka kulinarna i prezenterka telewizyjna. Będzie też ekipa Radia SK2, no i wy będziecie. I to też, słuchajcie, nie jest tak, że my was zapraszamy na jedzenie, a potem kończy się impreza i radźcie sobie. Nie, nie, nie, nie z nami takie numery. Mamy dla was 500 kieszonkowego, może na paliwo, na dojazd i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie. No i przede wszystkim zaproszenie do loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Będzie nie tylko jedzenie, ale też DJ zagra, także niezła imprezka nam się szykuje. To już 7 listopada. Zgłoszenia za darmo na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Hej i Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. A teraz ważna informacja dla fanów piłki nożnej. Trwa drugi wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów, to jest druga kolejka. Wczoraj, przypomnę, Barcelona wygrała z Galatasaray 4-1. No to teraz czas na odpowiedź Realu Madryt, który już za chwilę o 21:00 zagra z Romą.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. To może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11:00 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Dobry wieczór, witajcie, Wiktoria Kmiecik, już dziś po raz ostatni. Nie wiem, czy wiecie, że zbliża się Halloween i właśnie w związku z tym w Happy Jumper odbędzie się niesamowite wydarzenie, konkretnie nocowanka. Już 30 października Happy Jumper zamieni się w miasteczko halloweenowe. Dzieci spędzą noc pełną emocji, gier, potwornej dyskoteki i kreatywnych warsztatów pod opieką animatorów, także będzie fajnie.
8: Magazyn lokalny.
9: Ewa Łukawska, projektantka mody, swoją przygodę z projektowaniem i krawiectwem zaczęła jako nastolatka, uczęszczając do Technikum Odzieżowego w Kielcach. Po jego ukończeniu konsekwentnie rozwijała swój potencjał, by dziś uszczęśliwiać kobiety pięknymi strojami.
10: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Ewa Łukawska, projektantka mody. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: A porozmawiamy właśnie o modzie, o tym, czym się Pani zajmuje, o Pani działalności. Na początku chciałabym zapytać, skąd wzięło się u Pani zainteresowanie modą? Jak to się zaczęło wszystko?
11: Chyba tutaj było od zawsze tak gdzieś ta moda ze mną. W sumie od lat dziecięcych gdzieś mnie interesowało. Gdzieś tam na lalki, ubranka, a później to gdzieś stopniowo się rozszerzał ten temat. No i pierwsza spódniczka wyszła z moich rąk w podstawówce.
10: W podstawówce
11: na słynnych lekcjach ZPT.
10: Mhm. Pamięta Pani, jaka to była spódniczka?
11: Tak, spódniczka w groszki. Mhm. Z baskinką. Szyta ręcznie. Mhm. Ale już właśnie ten zalążek był, że wchodzę w takie zainteresowanie.
10: Mm-hmm. To dosyć wcześnie, bo do tego trzeba mieć też umiejętności, żeby taka mała dziewczynka uszyła spódniczkę.
11: No chyba gdzieś tam tkwiła zawsze we mnie ta dusza artystyczna, mm-hmm, i wyobraźnia przede wszystkim, bo też to musi być, żeby to wszystko gdzieś tam łączyć i kolorystycznie, i fasonami.
10: Mm-hmm. I proszę powiedzieć, jak to dalej się rozwijało?
11: Poszłam dalej w tym kierunku właśnie do szkoły, do technikum odzieżowego, i żeby to wszystko i technicznie, i wzorcownie gdzieś tam się kreować w tym kierunku.
10: Mhm. A później co było później?
11: A później zawsze to było moje marzenie, żeby stworzyć swoją markę, i żeby ubierać kobiety, żeby coś dla kobiet robić, żeby moje nazwisko wyjdniało na tych sukienkach.
10: I to się udało, jak się Pani z tym czuje?
11: Jest satysfakcja, oczywiście, bo ubieram tak, jak chcę, kreuję tą modę według mojego wizerunku, gdzieś co siedzi we mnie. I wtedy kobiety są bardziej szczęśliwe, jak przychodzą do mnie. Czują się takie dopieszczone.
10: A co Panią motywuje do działania?
11: Słońce.
10: Słońce, ładna pogoda.
11: Ładna pogoda, chyba to też, jak wstaje, ładna pogoda, wtedy pobudza mnie do wyobraźni. I chyba wymyślam, tworzę po prostu to, co mi brakuje czasem w szafie. Inspiruje mnie i zarazem przyroda. To, co gdzieś zaświta w głowie. Jakiś drobny nawet element, jakiś materiał, czy guzik. Pewne rzeczy są taką inspiracją, czy kobieta tak samo, żeby coś fajnego stworzyć dla niej, żeby się czuła tak pewnie i wyjątkowo.
10: A jakie kreacje lubi pani tworzyć? Trochę o tej swojej twórczości chciałabym, żeby pani opowiedziała.
11: Moje chyba takie to sukienki wieczorowe. Mhm. To chyba najbardziej lubię, żeby ta takie wyjątkowość właśnie, że taki wchodzi kobieta i ten takie pierwsze spojrzenie, ten taki strzał, to sukienki wieczorowe.
10: Jakie one są?
11: I na bogato, i klasyczne, ale raczej w klasykę wchodzę, w klasyczne. Ale żeby gdzieś tam z nutką lekką szaleństwa, z nutką seksapilu gdzieś tam, żeby tam wydobyć tą kobiecość. Bo to jest chyba

0: ta nutka właśnie kobiecości, żeby pokazać kobietę.
1: I jakie kolory dominują, jeśli chodzi o te kreacje wieczorowe? Czy to czerń, czy nie tylko czerń?
0: Chyba porą zimową, tak bardziej czerń, czerwień, a latem, wiosną to chyba uderzam bardziej w takie kolory. No, w takie wyraziste kolory, bo jednak lato, no to samo przez się mówi, że trzeba się ubierać kolorowo.
1: Kreacje wieczorowe na przykład przygotowywała pani jakimś popularnym osobom? Zdarzyło się?
0: Tak, zespół Blue Cafe. No to jakiś czas temu właśnie ubieramy na trasę koncertową, na różne te koncerty właśnie i do telewizji. No to współpracowałam już kawałek czasu z nimi. Więc fajna była współpraca, więc przyjemna. Do tej pory mamy kontakt, więc jest miło.
1: To chyba duże wyróżnienie, duże przeżycie dla takich popularnych osób przygotowywać.
0: Dokładnie, bo mnie odwiedzili, więc fajnie, przyjemnie było, że mnie odwiedzili, jak miałam otwarcie butiku właśnie na Szwoleżerów u siebie.
1: A proszę powiedzieć, bo powiedzieliśmy o tych kreacjach wieczorowych, co teraz jest modne, jeśli chodzi o takie kreacje wieczorowe, może weselne?
0: Teraz chyba tak zauważyłam właśnie długie suknie bardziej.
1: Wróciły do łask.
0: Tak. I tak samo i dzienne sukienki, to też te zwiewne i długie, więc kobieta taka bardziej frywolna, zwiewna, więc to bardziej niż takie króciutkie mini. No i spodnie szerokie.
1: Tak, to jest
0: spodnie
1: hit.
0: Teraz jest hitem i kolory. No, kolory właśnie, wyraziste, żeby to były.
1: Ale kolory też nie tylko latem i wiosną, też zimą poleca pani kolory?
0: Myślę, że też, tak samo. Kwestia dobrania koloru do danej kobiety właśnie, żeby to się łączyło i żeby ona się dobrze czuła, bo to jest najważniejsze. Bo jak kobieta się czuje pewnie w tej kreacji, to idzie tak zdecydowanym krokiem.
1: A co daje pani tworzenie ubrań? Co daje pani ta rzecz?
0: Chyba radość. Radość, że się spełniam i idę w dobrym kierunku. I chyba to jest najważniejsze i uśmiech u kobiety. Że na przykład dostaję, tak jak ostatnio dostaję telefon i dziękuję kobietom właśnie, że świetnie się czuła w tej kreacji, że wszyscy ją zachwalali. Więc to też jest mój sukces, że ona się bardzo dobrze czuła w tym wyjątkowym dniu.
1: A jaki jest ten proces powstawania ubrań? Co pani robi? Siada pani, wymyśla, jak to wygląda?
0: Najpierw obserwuję kobietę, jaka jest, mniej więcej jaki charakter ma, więc to też musi gdzieś tam się
1: Bo to mówimy o
0: łączyć.
1: Takich kreacjach na zamówienie.
0: Na zamówienie, indywidualnie na przykład, żeby to uszczęśliwić tą kobietę, ma ten wyjątkowy ten dzień właśnie. I to, co ona lubi, ja patrzę to, co do niej pasuje, jakie kolory i wspólnymi siłami, żeby ona się też dobrze czuła, więc wymyślamy kreację. Tutaj i zachować, trochę schować te różne elementy, które się gdzieś tam krępuje, a odkryć atuty.
1: Czyli trzeba poznać tę drugą osobę, żeby stworzyć dla niej kreację.
0: Tak, poznać, chociaż odrobinkę poznać, ale szybko się poznaje, czy jak wchodzi do mojej pracowni, więc, a później jest fajna współpraca.
1: Najpierw pani poznaje i później co, to są jakieś rysunki, czy jak to wygląda?
0: Taki szybki szkic. Szybki szkic, co jej pasuje, a później no to w trakcie szycia, miary, poznaje jeszcze bardziej, co do niej pasuje.
1: I później już tworzenia.
0: Proces tworzenia, dokładnie, przychodzi i ubiera się, buciki zakłada i pięknie wygląda.
1: Bo tutaj jest wiele aspektów takich, to jest wielowymiarowe tworzenie, prawda, bo tak, i materiał, i
0: tak,
1: wzór.
0: Tak, materiał dobrać i wzór odpowiedni, żeby się dobrze układał.
1: Kolorystyka,
0: bo kolorystyka jest przeróżna. Przeróżne mamy i cery, i włosy, tak samo, żeby to wszystko gdzieś tam się połączyło. Przeróżne sylwetki mamy. Więc, żeby to do jednej tej osoby połączyć.
1: A czy w ogóle teraz w dzisiejszych czasach możemy mówić o tym, co jest modne? Bo ta moda troszeczkę się tak zaciera nam. To wszystko jest takie płynne.
0: Tak, w skrócie można powiedzieć,

0: jeszcze teraz, to chyba w tych czasach takich, to mamy niby wszystko modne.
1: Mm-hmm. Tak.
0: Tak szczerze, tak jak i szerokie spodnie, tak jak i wąskie. Po prostu dopasować do sylwetki, żeby się kobieta dobrze czuła. Tak jak i groszki zawsze są modne. Mniej albo bardziej, ale pewne rzeczy są cały czas na czasie.
1: Mhm. Obserwuje pani pewnie też kielczanki na ulicach. Jak pani myśli, dobrze się ubierają?
0: Myślę, że tak, ale jeszcze trochę kolorów.
1: To kolorów za mało.
0: Dorzuciła, tak. Mhm. Są bardziej chyba takie stonowane, chociaż niektóre kobiety to tak, bardziej wyraziste są.
1: Mhm.
0: Ale może dlatego, że mniej tego słońca u nas.
1: I dlatego się tak trochę chowamy.
0: Chyba tak, troszeczkę tak.
1: Mhm. Mhm. A gdyby nie tworzyła pani ubrań, to jaki kierunek by pani wybrała swojej działalności takiej zawodowej?
0: Ale chyba też dekoracja wnętrz, bo to też jest takie artystyczne, też z kolorami, też zabawa z kolorami, co pasuje, co nie.
1: Mm-hmm.
0: Więc chyba też bym się w tym odnalazła, bo tak samo jak i robię swoje u siebie w domu remonty, to wymyślam i kombinuję. Nie wyszukuję kogoś, tylko swoje pomysły wymyślam.
1: A jakie predyspozycje musi mieć osoba, która chce zostać właśnie projektantką? Myślę, że wyobraźnia taka szeroka.
0: Szeroka wyobraźnia, chyba to jest podstawa. I chęć poznawania tego wszystkiego. Mhm. Dyscyplina.
1: Mhm.
0: Dyscyplina też, bo trzeba gdzieś tam stać, ogarnąć się i wymyślać. A jak nie ma weny twórczej, to trzeba poczekać chwilkę na tą wenę twórczą.
1: A na jakie okazje przygotowuje pani stroje? Te wieczorowe, czyli jakieś takie, czy wesela, czy jakieś urodziny, imieniny?
0: Wesela tak samo. Ważne i urodziny tak samo. Mhm. Jakieś imprezy większe. Przeróżne, co tylko do głowy przyjdzie. Jakieś gale, nie gale tego typu. Na różne okoliczności. Tak samo i codzienne kreacje, tak samo.
1: Też tworzy pani na zamówienie codzienne kreacje?
0: Codzienne kreacje, tak. No i niektóre kobiety to już mają moją szafę.
1: To chyba duże wyróżnienie.
0: Tak, bo wtedy ja im już dobieram do tej szafy, łączę po prostu stylizację, więc one już nie muszą kombinować, co pasuje, czy co, tego typu, tylko ja już pamiętam, co mają, więc tylko dokładam, co odpowiednie rzeczy, żeby wzbogacić szafę.
1: Duże jest grono tych stałych klientek?
0: No, już jest coraz więcej w każdym razie.
1: Pani stroje też można w ogóle kupić na stronie internetowej, tak?
0: Tak, można kupić i tak samo przyjść do mnie do butiku, więc tak samo jak i tworzę i kolekcje na lato, wiosna, lato, jesień, zima. Więc gotowe rzeczy można gdzieś tam zaobserwować mnie, w jakich kolorach, jakie materiały, więc stawiam też przede wszystkim na materiały dobrej jakości, żeby się czuć wygodnie, bo to jest ważne. Bo teraz są kobiety szybkie, więc muszą mieć wygodny ciuch, a zarazem szybko założyć.
1: Rozumiem.
0: Wygodnie.
1: A jakie te materiały by pani polecała? Bo teraz jest też tak, że więcej się patrzy na te składy ubrań. Kiedyś się tak na to nie patrzyło, a teraz dużo się mówi, ta świadomość jest większa i więcej pań, które kupuje ubranie, zanim je kupi, to patrzy gdzieś tam, szuka tej metki i patrzy, jaki to ubranie dane ma skład. Jakie tkaniny pani poleca?
0: Ja polecam właśnie bardziej naturalne, tak jak i wiskoza, bawełna i z jedwabiu tak samo, wełnę na zimę, więc stawiam bardziej na naturalność. Na pewno nie szukam poliestru.
1: Nie, i tak też pani tworzy.
0: Jestem gdzieś zawsze do mieszka tego poliestru, bo to nie da się uniknąć, bo wszędzie dokładają, prawie wszędzie dokładają ten poliester, ale staram się właśnie tak jak najmniej. Ale stawiam właśnie na wygodne materiały, bo dobrze się czujemy. Zresztą sprawdzam wszystkie te materiały, w większości sprawdzam na sobie, jak się człowiek czuje, czy wygodnie, czy nie. Jak to się nosi, jak to się pierze, więc to jest też ważne.
1: A jeśli chodzi o wesela, też jest dużo takich przekonań, że na przykład nie powinno się iść w czarnym na wesele. Co pani na ten temat sądzi?
0: Jak kobieta nie chce na przykład na to wesele, to można... Albo jak już bardzo ten czek.

0: To coś dokładać, to zresztą teraz to ma fajne dodatki, jak i kokardy, róże, więc można to rozbić, tą czerń, na przykład złotą kokardą, co ostatnio tak zrobiłam i furor zrobiło. Kombinezon czarny i kokarda wtedy złota.
1: Czyli kombinezon, nie tylko sukienki.
0: Nie, oczywiście, wszystko. Wszystko, jakieś żakiety, kombinezony, u mnie jest asortyment.
1: Byle nie biel na wesele.
0: Byle nie biel, dokładnie.
1: Z tym się pani też zgodzi jako profesjonalistka.
0: Tak, dokładnie. Że biel już jest przeznaczona dla panny młodej.
1: Jakie ma pani jeszcze cele, marzenia?
0: Cele marzenia? Chyba dalej się rozwijać w tym kierunku. W sumie poszłam teraz tak samo i w suknie ślubne, więc co chwilę coś nowego dokładam. Więc tak samo i można u mnie suknie ślubne tak samo i uszyć na zamówienie, jakie są już gotowe.
1: Super, to tego pani życzymy, żeby się pani coraz bardziej rozwijała, jeszcze bardziej. Życzymy dużo klientek i wszystkiego dobrego. Ja przypomnę, że moim gościem była dziś pani Ewa Łukawska, projektantka mody. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Profilaktyka onkologiczna odgrywa szczególną rolę w kontekście chorób nowotworowych. W tym miejscu warto przywołać również pojęcie czujności onkologicznej, która wyraża się znajomością potencjalnych symptomów choroby oraz pilnym kontaktem z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
3: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest dziś doktor nauk medycznych Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A porozmawiamy dzisiaj o profilaktyce onkologicznej. Zacznijmy, panie doktorze, od raka piersi. Co to jest rak piersi i jak on powstaje?
4: Rak piersi jest to niekontrolowane, tak jak każdy proces nowotworowy, jest to niekontrolowane namnażanie się komórek wywodzących się z gruczołu piersiowego, albo to ze zrazików, albo z przewodów, czyli albo z elementów, które w trakcie karmienia piersią wytwarzają mleko, albo z przewodów, czyli z tych elementów, które to mleko potem przez brodawkę sutkową wyprowadzają. I jest to choroba nowotworowa, która cechuje się tym, że jej przebieg na początkowym etapie rozwoju jest skryty. No i niestety jest to najczęściej występująca choroba nowotworowa u kobiet.
3: A jakie są objawy tego nowotworu?
4: Znaczy, objawy, które może sobie u siebie pacjentka zauważyć, wybadać, są to objawy dosyć późne. To znaczy, jeżeli pacjentka regularnie sobie bada piersi, jest w stanie sobie wygryć zmianę około centymetrowej wielkości. Takimi innymi objawami, poza wyczuwalnym guzkiem, może być tak zwany objaw skórki pomarańczowej, czyli taka obrzęknięta skóra w pewnym fragmencie piersi, zaczerwienienie piersi, zaciągnięcie skóry, takie bliznowate, może być krwisty wyciek przez brodawkę sutkową. Tych objawów jest asymetria piersi, więc tych objawów jest kilka, natomiast te objawy już wynikają z dosyć dużej masy guza, w związku z tym są to objawy dosyć późnego raka piersi.
3: A co zwiększa ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
4: No tutaj na pewno taką główną grupą, na którą nie mamy wpływu, ale możemy te pacjentki wyodrębnić, są osoby, które są obciążone genetycznie. Co prawda ta grupa to osób, u których na podłożu genetycznym powstaje rak piersi, to jest około 15%, natomiast wszystkie panie, które wśród swoich bliskich mają zachorowanie na raka piersi, raka jajnika, dlatego że to jest połączone, jeżeli to zachorowanie występowało w młodym wieku, jeżeli występowało obustronnie, jeżeli występowało u mężczyzn, to wtedy zapraszamy do poradni genetycznej. Te osoby są kwalifikowane do badania genetycznego i w momencie, kiedy to badanie genetyczne pokazałoby, że ta osoba należy do grupy osób obciążonych genetycznie, to wtedy takie panie i panowie też podlegają ścisłej obserwacji i są wytyczne odpowiednie do postępowania z osobami obciążonymi genetycznie. Natomiast pozostałe osoby, no to niestety choroby cywilizacyjne, czyli otyłość, no

0: ciśnienie, niska rodność, czyli urodzenie niewielkiej ilości dzieci, krótki okres karmienia lub niekarmienie piersią. To są takie najczęstsze przyczyny, czynniki ryzyka, aczkolwiek zdarzają się przypadki raka piersi u pacjentek szczupłych, bez nadciśnienia, które rodziły trójkę czy czwórkę dzieci.
1: Powiedział Pan o karmieniu piersią. Czy prawdą jest, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: Dokładnie tak. To w zależności od źródeł jest to nawet w procentach ujęte, ale im kobieta, że tak powiem, częściej, im więcej razy była w ciąży i im częściej karmiła piersią, tym to ryzyko raka piersi spada.
1: Proszę opowiedzieć o badaniach profilaktycznych, które mogą nas ustrzec przed tym nowotworem lub wcześniej wykryć go.
0: Jeżeli chodzi o raka piersi, to w tej chwili program profilaktyczny opiera się na wykonywaniu mammografii. Mammografię proponujemy paniom w wieku 45 do 74 roku życia, przy czym program obejmuje panie rocznikowo, czyli w tej chwili badamy panie od rocznika 1979 i starsze do 74 roku życia. I badanie to polega na wykonywaniu co 2 lata badania mammograficznego.
1: A proszę powiedzieć, bo też możemy same badać sobie piersi, w radiu ciężko to może pokazać, ale kilka takich wskazówek, jak zrobić takie samo badanie.
0: Mnie jako mężczyźnie też ciężko to powiedzieć, zwłaszcza w radiu, natomiast jak możemy to zrobić? Po pierwsze, jest dostępnych naprawdę bardzo dużo w internecie instrukcji, jak to zrobić. One z tego, co my je przeglądamy, to one wszystkie praktycznie są wykonane poprawnie. Ważne jest, żeby to wykonywać regularnie i u pań miesiączkujących proponujemy, żeby to robić na przykład po miesiące, wtedy te piersi są najmniej obrzęknięte, najmniej brzmiały, najlepsze do badania. Jeżeli chodzi o panie niemiesiączkujące, to proponujemy, żeby to robić w jakimś stałym dniu miesiąca, na przykład pierwszego dnia każdego miesiąca. Wykonujemy to w pozycji stojącej. Najlepiej sobie obejrzeć. Zaczynamy jak zawsze od oglądania, czyli sprawdzamy, czy te piersi są równe, czy są symetryczne. Podnosimy ręce do góry, patrzymy, czy nie pojawiają się jakieś zaciągnięcia na skórze. Czasami jest tak, że to zaciągnięcie jest niewidoczne, dopiero po uniesieniu rąk do góry pojawia się takie zaciągnięcie na skórze. Delikatnie uciskamy na brodawkę, patrzymy, czy nie wydobywa się z niej jakaś treść. Często u pacjentek, które karmiły piersią, wydobywa się jakaś treść. Najbardziej niepokoi nas, jeżeli ta treść jest albo krwista, albo podejrzewamy, że jest tam domieszka krwi, to wtedy niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarskiej. Następnym etapem samobadania piersi jest takie kolistymi ruchami dotykanie tej piersi, lekko uciskając ją i sprawdzanie, czy nie wyczuwamy tam jakiejś nieprawidłowości. Samo badanie piersi ma to do siebie, że jest to taka czynność, która polega na samouczeniu się, bo za pierwszym razem pacjentkom wydaje się, że te piersi składają się z samych guzków, ale w momencie, kiedy to badanie jest powtarzane co miesiąc, one dokładnie poznają tą budowę swoich piersi i wiedzą, że te zmiany były wyczuwalne miesiąc, 2 miesiące temu. Natomiast co nas powinno niepokoić? Powinno nas niepokoić pojawienie się każdej nowej zmiany, która nie była wyczuwalna miesiąc czy 2 miesiące temu i wtedy jest to też wskazanie do pilnej konsultacji lekarskiej.
1: Panie doktorze, przejdźmy do cytologii. Co to jest za badanie i jak często powinniśmy je wykonywać?
0: Badanie cytologiczne jest to badanie komórek z szyjki macicy. Jest to badanie, które polega na pobraniu preparatu z właśnie tego komórkowego z szyjki macicy, rozprowadzeniu go na szkiełku mikroskopowym, utrwaleniu w odpowiednią substancję, albo używamy do tego alkoholu, albo są specjalne preparaty utrwalające. I następnie to badanie jest oceniane pod mikroskopem. Takie badanie w populacji ogólnej zalecane jest do wykonania raz na 3 lata. Są szczególne przypadki, czyli osoby, które mają jakąś już przeszłość ginekologiczną, osoby, które są zakażone wirusem HPV, czy osoby o obniżonej odporności, na przykład po przeszczepie nerki. I takie osoby powinny to badanie wykonywać co roku.
1: Przed czym to badanie nas może uchronić?
0: Najkrócej przed śmiercią. To jest najlepsze badanie profilaktyczne, dlatego że ze wszystkich, jakie znamy, dlatego że

0: że rak szyjki macicy jest chorobą, która ma długi okres bezobjawowy i w tym czasie ta choroba nie jest, bo w przypadku raka piersi to rozwija się nam rak piersi, tylko jest on na wczesnym etapie rozwoju, natomiast w przypadku raka szyjki macicy mamy tak zwane stadium przednowotworowe, czyli takie stadium, gdzie jeszcze nie ma nowotworu, ale wiemy, że jeżeli tą sprawę zostawimy, zaniedbamy, to ona za rok, dwa, trzy, pięć przejdzie w raka szyjki macicy. W związku z tym rak szyjki macicy jest najlepszą chorobą do profilaktyki, dlatego że mamy dostępne badanie, które wcześniej nam wykrywa chorobę i mamy dosyć długi okres bezobjawowy, ale też okres, kiedy ta choroba jest w stanie przednowotworowym, kiedy jest całkowicie uleczalna.
1: A jakieś objawy raka szyjki macicy?
0: Objawy raka szyjki macicy to są w większości objawy późne, także tutaj właściwie nie ma mowy już o profilaktyce, bo są to, najczęściej są to nietypowe krwawienia, albo krwawienia po przekwicie, albo takie acykliczne, czyli niezwiązane z miesiączką, krwawienia z dróg rodnych. Do tego są jakieś upławy, dolegliwości bólowe. W przypadku raka szyjki macicy jest coś za coś. Jest długi okres bezobjawowy, kiedy pacjentka jest w stanie przednowotworowym, natomiast w momencie, kiedy pacjentka jest objawowa, wtedy jest naprawdę trudno ją wyleczyć z tej choroby.
1: Są jakieś czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: Jest to zakażenie wirusem HPV i takim koczynnikiem, kofaktorem jest palenie papierosów. W związku z tym tutaj jest to, rak szyjki macicy jest zaliczany do chorób tytoniozależnych, czyli takich, gdzie to palenie papierosów jednak jest istotne. Natomiast jeżeli chodzi o wirusa HPV, wirus HPV jest wirusem przenoszonym drogą płciową, w związku z tym wczesne rozpoczęcie współżycia, duża ilość partnerów seksualnych, częsta zmiana partnerów, towarzyszące infekcje, czyli można powiedzieć, że ogólnie choroba przenoszona drogą płciową.
1: Zostało nam jeszcze jedno badanie, które wykonywane jest w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, to profilaktyczne. Co to za badanie?
0: I ostatnim takim badaniem jest kolonoskopia. Jest to badanie, które jest adresowane do bezobjawowych pacjentów w wieku pomiędzy 50 a 64 lat. To takie badanie powinno być wykonywane raz na 10 lat. I zapraszamy wszystkie osoby, które nie mają żadnych objawów związanych z przewodem pokarmowym do wykonania kolonoskopii. W czasie tego badania wykrywamy zmiany o charakterze przednowotworowym, czyli polipy. W czasie takiego badania te polipy są usuwane, są wysyłane do badania i bardzo często już taka kolonoskopia jest zarówno zabiegiem diagnostycznym, jak i spełnia funkcję leczniczą.
1: Jak zachęcić tych najbardziej opornych do badań, panie doktorze? Jest jakaś recepta na to?
0: Nie ma. Ja jestem już kilka lat szefem zakładu profilaktyki i w dalszym ciągu, pomimo tego, że mamy naprawdę bardzo dużą zgłaszalność na naszym terenie na badania cytologiczne, na badania mammograficzne, to z drugiej strony pracuję czynnie jako ginekolog, onkolog i co poniedziałek trafiają do mnie pacjentki, które pomimo tego, że mówimy dużo o tym, apelujemy, jeździmy, zapraszamy, w dalszym ciągu są to pacjentki, które po 10, 20, 30 lat nie były u ginekologa, nie wykonywały sobie badań mammograficznych, cytologicznych i zawsze jak te pacjentki przychodzą, to zawsze jest to stwierdzenie, gdybym ja wiedziała, że zachoruję, to bym się badała. W związku z tym badania profilaktyczne są adresowane do wszystkich. Nikt nigdy z nas nie wie, czy zachoruje, natomiast w momencie, kiedy będziemy te badania wykonywali regularnie, mamy pewność, że ta choroba, nawet jeżeli nas dotknie, bo tak jak powiedziałem w przypadku raka piersi, nie ma stadium przednowotworowego, natomiast wykrywamy tą chorobę na wczesnym etapie i mamy praktycznie gwarancję, że z tego spotkania z nowotworem wyjdziemy zwycięsko.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo można przyjść tutaj, przebadać się do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ale też Świętokrzyskie Centrum Onkologii wyjeżdża w trasę.
0: Wyjeżdżamy w trasę na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na stronie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dostępna jest trasa cytomamobusa. Jako jedyni w województwie udostępniamy taką możliwość, że w jednym mobilnym gabinecie możemy sobie wykonać zarówno cytologię, jak i mammografię. No i oczywiście jest też badania, które są wykonywane w czasie jakichś imprez, na które jesteśmy zapraszani przez organizatorów, przez lokalne władze. No i codziennie jesteśmy dostępni.

0: poniedziałku do piątku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Staramy się, żeby raz w miesiącu też była to sobota. W ostatni weekend byliśmy dostępni i w sobotę na rynku w Kielcach, i w niedzielę w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. W związku z tym naprawdę można nas spotkać w wielu miejscach. I ja nie uznaję takiego w takiej wymówki, że na przykład nie można sobie zrobić cytologii. Na stronie Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jest 130 placówek, gdzie sobie można w województwie świętokrzyskim wykonać cytologię i myślę, że to jest naprawdę wysokie nasycenie tymi miejscami, no, tylko jest brak świadomości i brak chęci.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był dziś dr Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję Państwu bardzo.

0: Magazyn lokalny. 9 kilometrów akt. Tyle zasobów mieści się w Archiwum Państwowym w Kielcach. O działalności archiwum, najstarszych i najciekawszych dokumentach opowiada Konrad Majs, Archiwum Państwowego w Kielcach.
1: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest dziś Konrad Majs, rzecznik Archiwum Państwowego w Kielcach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I porozmawiamy właśnie o Archiwum Państwowym w Kielcach. Chciałabym na początku zapytać, Archiwum Państwowe, co to jest za miejsce, co się w nim znajduje?
2: Archiwum Państwowe w Kielcach wchodzi w skład sieci archiwów państwowych w Polsce. W tej sieci znajduje się 29 archiwów o takim zasięgu lokalnym oraz 3 archiwa centralne. No właśnie Archiwum Państwowe w Kielcach jest jednym z tych 29 archiwów o zasięgu lokalnym. Czym się zajmuje archiwum i jaka rola jest archiwum? No my jakby realizujemy taką misję archiwów państwowych, a tą misją jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie dostępu do tych świadectw i źródeł przeszłości. Stąd przechowujemy dokumentację, która może być istotna dla wielu osób czy dla wielu urzędów. Taka bardzo istotna z perspektywy i osób prywatnych właśnie i różnych instytucji.
1: Oprócz tego miejsca, w którym dziś jesteśmy, Archiwum Państwowego w Kielcach, jest również oddział w Sandomierzu.
2: Tak, jako Archiwum Państwowe w Kielcach, ogólnie można by zacząć od tego, że historia Archiwum Państwowego w Kielcach to 100 lat. W ubiegłym roku obchodziliśmy 100-lecie istnienia Archiwum Państwowego w Kielcach. I na przestrzeni lat archiwum posiadało więcej oddziałów. W tej chwili jest jeden oddział, który znajduje się w Sandomierzu. Natomiast od roku 2011 pozostałe oddziały, które były chociażby w Jędrzejowie, w Pińczowie czy w Starachowicach, zostało to scentralizowane po tym, jak przenieśliśmy się do nowego budynku, w którym teraz jesteśmy, na ulicy Kusocińskiego 57. Jest to budynek, który jest na tyle duży, że mogliśmy przenieść zasoby archiwalne właśnie z tych oddziałów, które wcześniej były. To ułatwiło zapewne korzystanie z zasobów archiwalnych, ponieważ no teraz jakby mamy wszystko w jednym miejscu, więc łatwiej jest osobom korzystającym dotrzeć do dokumentacji, którą poszukują. A na przestrzeni lat jakby archiwum zmieniało swoją siedzibę, bo początki archiwum to i siedziba to Pałac Biskupów Krakowskich, później przez pewien czas to była kamienica na ulicy Mickiewicza, to była kamienica Sołtyków. I myślę, że tak najbardziej kojarzone archiwum jest z istniejącym budynkiem po dawnej synagodze. Tam w zasadzie archiwum mieściło się od lat 50. do roku 2011, a obecnie Kusocińskiego 57, budynek historyczny, bo budynek, który powstał w latach 30. jako budynek koszarowy dla 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów, więc jesteśmy w takim bardzo historycznym miejscu. I w zasadzie ten budynek te cele takie wojskowe, koszarowe pełnił do lat 90., a później od roku po odpowiednich modernizacjach oczywiście od roku 2011 jest to nasza siedziba.
1: Z jakich zasobów mogą korzystać Kielczanie właśnie tutaj w tym archiwum?
2: No tak najbardziej ogólnie można by powiedzieć, że mamy ponad milion jednostek inwentarzowych, czyli milion, tak bardzo upraszczając, teczek z aktami, które ogólnie możemy powiedzieć, że mają ponad 9 kilometrów, mamy ponad 9 kilometrów akt łącznie z naszym oddziałem w Sandomierzu. A tutaj warto by wspomnieć o tej jednostce miary, ponieważ ona nie zawsze dla każdego jest jasna. No, akta mierzymy w metrach bieżących. Czyli możemy sobie tak uświadomić, że gdybyśmy te kartki papieru wszystkie układali jedna na drugiej, to cały ten nasz zasób archiwalny, to powstałaby wieża, która miałaby ponad 9 kilometrów, czyli można powiedzieć więcej niż najwyższa góra świata, czyli Mount Everest. Czyli tak najogólniej możemy powiedzieć o tym zasobie, który jest przechowywany, jeżeli chodzi o wielkość. Jeżeli chodzi o to, jakie to są akta, to są to najczęściej akta wytworzone przez różnego rodzaju urzędy. Jeżeli chodzi o taką dokumentację najciekawszą, to jest to bardzo takie względne pojęcie, co jest najciekawsze, bo dla różnych osób różna dokumentacja będzie ciekawa. Natomiast na pewno jeżeli chodzi z perspektywy badań historycznych, no są takie zespoły archiwalne, które cieszą się u nas dużą popularnością, można powiedzieć. Tutaj też może powiem, że ten zespół archiwalny, to się może pojawiać tutaj w tej wypowiedzi, to sformułowanie. No zespół archiwalny to jest jakby dokumentacja, która została wytworzona

0: przez jakiś jeden urząd. I u nas każdy ten zespół ma swój numer. Jako numer jeden w naszym zasobie archiwalnym mamy taki zespół archiwalny, który się nazywa Rząd Gubernialny Radomski. Rząd Gubernialny Radomski to są akta z lat 1807-1866 i tam mamy 8939 jednostek inwentarzowych, czyli tych, bardzo upraszczając, można powiedzieć, teczek, które zajmują 154 metry. I teraz, żeby w tym wszystkim się jakby odnaleźć, żeby to wszystko, żeby wiedzieć, z czego korzystać, no potrzebna jest informacja, czyli jeszcze jakiś czas temu no, musieliśmy przeglądać różnego rodzaju inwentarze książkowe. W chwili obecnej jest to już znacznie uproszczone, można już z tego korzystać w formie internetowej, ale myślę, o tym jeszcze później porozmawiamy, tylko chciałem jakby pokazać, jak duży jest to zasób i jak dużo takich różnych jednostek inwentarzowych, tych teczek, znajduje się w zasobie. To, co jest bardzo ciekawe z perspektywy historii naszego regionu, no to na pewno Rząd Gubernialny Radomski, czyli ten początek XIX wieku. Później mamy akta bardzo ciekawe Rządu Gubernialnego Kieleckiego. Z tym, że tutaj musimy, jeżeli chodzi o Rząd Gubernialny Kielecki, musimy mieć świadomość, że z uwagi na historię tych terenów, ta dokumentacja Rządu Gubernialnego Kieleckiego jest wytworzona po 1866 roku i jest to dokumentacja prowadzona w języku rosyjskim. I to jest takie no, pewne ograniczenie, które musimy mieć świadomość, korzystając z akt, że z uwagi na historię, na naszą historię, część dokumentacji jest w języku no właśnie rosyjskim, z uwagi na zabory. I Rząd Gubernialny Kielecki, dokumentacja bardzo ciekawa, z tym, że no właśnie sporządzona w języku rosyjskim. Ale jeżeli chodzi o badanie z historii swoich miejscowości, bardzo ciekawą dokumentacją, która jest w naszym zasobie, jest dokumentacja z Dyrekcji Ubezpieczeń w Warszawie. To są akta z lat 1822-1866. To jest dokumentacja, która została sporządzona na potrzeby no właśnie ubezpieczeń. Czyli jeżeli były ubezpieczane budynki w jakiejś miejscowości, to w tej dokumentacji one też zostały zinwentaryzowane. Więc mamy w takiej dokumentacji wykaz, co znajdowało się w danej miejscowości i do kogo należało, w jakim było stanie, jak również mamy tam informacje, mamy tam formę graficzną, czyli często mamy tam różnego rodzaju plany, więc bardzo ciekawa dokumentacja, bo uwzględnia w zasadzie różne bardzo małe miejscowości, a to jest myślę niezwykle ciekawe, żebyśmy pamiętali, że to nie tylko jest tak, że te duże miejscowości mają jakąś tam dokumentację, ale często małe miejscowości, które często gdzieś tam są no, pomijane przez historyków z różnych względów, którzy się skupiają może na takich bardziej istotnych miejscowościach, ale też widzimy taki trend, że ludzie zaczynają się bardzo interesować tą swoją małą ojczyzną i taka dokumentacja właśnie bardzo pomaga w takich badaniach. Jeżeli chodzi o same Kielce, to na pewno Akta Miasta Kielce, to jest dokumentacja z lat 1803-1950, tam jest ponad prawie 8 tysięcy jednostek, więc bardzo dużo dokumentacji dotyczącej samych Kielc, więc dosyć dobrze zachowana dokumentacja i akta dotyczące Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego z okresu II Rzeczpospolitej, lata 1918-39, 25 tysięcy jednostek inwentarzowych, czyli upraszczając 25 tysięcy teczek. Musimy pamiętać, że ten okres międzywojenny i województwo kieleckie to zasięg dużo większy niż obecne województwo świętokrzyskie, bo w skład tego województwa w tamtym czasie wchodziło chociażby Zagłębie Dąbrowskie, czyli mamy miejscowości takie jak Będzin, Sosnowiec. Tutaj są te akta dotyczące tych miejscowości, więc bardzo, bardzo ciekawa dokumentacja i bardzo dobrze zachowana i dokumentacja, z której bardzo często właśnie korzystają badacze. I to jest oczywiście bardzo subiektywny wybór, bo tych zespołów archiwalnych mamy ponad 3,5 tysiąca. Więc tak naprawdę na podstawie tej dokumentacji my możemy odtworzyć czy dowiedzieć się, jak wyglądało życie przed powiedzmy 100 laty czy 200 laty i w zasadzie możemy sięgnąć do każdej jakby sfery społeczeństwa i zobaczyć, jak to wtedy wyglądało.
1: A w jaki sposób można skorzystać z tych akt? Jaka jest procedura? Przychodzimy i co musimy zrobić?
0: No więc tak, najlepiej żebyśmy wiedzieli, z czego chcemy skorzystać. Więc w tej chwili ułatwiają bardzo poszukiwania archiwaliów, ułatwiają portale internetowe, takie chociażby jak portal Szukaj w Archiwach. Portal Szukaj w Archiwach

0: Pomaga jakby w określeniu i w dotarciu do tego, gdzie przechowywane są dokumenty dotyczące danego zagadnienia, które nas interesuje. Bo powiedzmy, jeżeli szukamy jakichś informacji, chociażby dotyczących Kielc, no to pierwsze, co się nasuwa, to to, żeby odwiedzić Archiwum Państwowe w Kielcach. Natomiast dokumenty dotyczące Kielc znajdziemy również w innych archiwach. To jest związane chociażby z różnymi kolejami losu i chociażby z tym, że w momencie, kiedy na początku XIX wieku, gdy funkcjonował rząd gubernialny radomski, część dokumentacji jest chociażby w Archiwum Państwowym w Radomiu. Część dokumentacji będzie również w archiwach centralnych, o których wcześniej wspominałem, czyli chociażby ta dokumentacja będzie w archiwum akt dawnych, czy będzie w archiwum akt nowych. I teraz, jeżeli szukaliśmy tego jeszcze kilkanaście lat temu, my te wszystkie archiwa musieliśmy odwiedzić i my musieliśmy tam wykonać kwerendę, czyli sprawdzić, jakie akta tam w ogóle są, które dotyczą naszych miejscowości. W tej chwili, korzystając z tego portalu Szukaj w Archiwach, my już jakby wiemy, gdzie jaka dokumentacja jest, a może być jeszcze tak, że część tej dokumentacji już jest zeskanowana i dostępna online na portalu Szukaj w Archiwach. Jeżeli nawet jej tam nie ma, to wiemy, gdzie ona jest, w którym archiwum jest przechowywana. Co wtedy robimy? Najlepiej taką dokumentację wcześniej zamówić. Można wypełnić rewers, można go przesłać do czytelni w naszym przypadku i nawet preferujemy tą formę, żeby rewers, czyli to zamówienie akt, trafiło do nas wcześniej, ponieważ my wtedy jak przyjdziemy do archiwum, to te akta będą już na nas czekały, a nie my będziemy czekali na te akta. A musimy mieć świadomość, że akta często zanim trafią do czytelni, muszą być odpowiednio przygotowane. Stąd ten czas często się wydłuża, więc preferujemy formę taką, aby akta zamówić wcześniej i przyjść do archiwum i wtedy już korzystać z akt. Co do udostępniania i co do pewnych wymogów i obostrzeń, jeżeli chodzi o udostępnianie akt. Akta metrykalne, czyli akta urodzenia, udostępniamy po 100 latach od wytworzenia. Akta małżeństw i zgonów po 80 latach od sporządzenia. Akty notarialne, księgi wieczyste po 70 latach od wytworzenia. Akta dotyczące spraw sądowych również po 70 latach. Akta dotycząca ewidencji ludności po 30 latach. I po tym czasie, który ja tutaj wymieniłem, z tych akt może korzystać każdy. Oczywiście, jeżeli te akta dotyczą bezpośrednio nas, my wtedy, wykazując interes prawny, możemy skorzystać z tych akt, bo musimy mieć świadomość, że akta na przykład dotyczące notariatów, czy akty notarialne, akty dotyczące nabycia różnych nieruchomości, one są oczywiście w posiadaniu właścicieli, ale z uwagi na różne koleje losu, jakieś nieszczęścia, pożary i różne inne historie, one często ludziom po prostu, ludzie je tracą. I wtedy należy pamiętać, że w archiwum można odnaleźć te oryginały tych aktów i one często bardzo pomagają w różnego rodzaju postępowaniach, w ustalaniach własności. Także wtedy oczywiście te obostrzenia nie obowiązują, z tym, że musimy wykazać ten interes prawny. Czyli jeszcze tak wracając do tego wszystkiego, generalnie korzystamy bezpłatnie, korzystamy z czytelni akt, która znajduje się w Archiwum Państwowym, chociażby u nas w Kielcach. Czynna jest codziennie od 8.30 do 15.00. Polecamy również zajrzeć na stronę internetową, gdzie w zakładce udostępnianie mamy wszystkie informacje na temat chociażby zamawiania akt, wypełniania rewersów, czy wypełnienia zgłoszenia, bo pierwszy raz korzystając z zasobu archiwum musimy wypełnić takie krótkie zgłoszenie użytkownika.
1: A jaki najstarszy dokument znajduje się w Archiwum Państwowym w Kielcach?
0: Jeżeli chodzi o taki najstarszy dokument, którym możemy się pochwalić, to jest to dokument z roku 1357. To jest dokument podpisany przez Kazimierza Wielkiego. Z tym, że jest to taki pojedynczy dokument, który dotyczy własności. On trafił do nas poprzez dokumenty majątków ziemskich. Natomiast taka zwarta dokumentacja, która jest przechowywana w naszym zasobie, czyli wytworzona przez jakieś instytucje, jest to głównie dokumentacja XIX i XX-wieczna. Zresztą to też nie nasza rola, aby przechowywać te wszystkie najstarsze dokumenty. Tak jak wspominałem o sieci archiwów państwowych, mamy archiwum akt dawnych i to tam są przechowywane te najstarsze dokumenty dotyczące naszego kraju. Jest to archiwum centralne.

0: serdecznie dziękuję za rozmowę. Chciałam też zachęcić do spotkań ze źródłem archiwalnym, ale też wystaw online, które prowadzi Archiwum Państwowe w Kielcach. Ja przypomnę, że moim gościem był dziś pan Konrad Maj, rzecznik Archiwum Państwowego w Kielcach. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam do Archiwum Państwowego w Kielcach.
2: Działa od 15 lat, by dawać dzieciom uśmiech. Mowa o Fundacji Dr. Clown. O jej idei, misji i celach opowiada Anna Suchoń-Jasik, koordynatorka akcji na województwo świętokrzyskie i Radom.
0: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Anna Suchoń-Jasik, koordynatorka Fundacji Dr. Clown na województwo świętokrzyskie i Radom. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: A będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać o Fundacji Dr. Clown. Czym jest Fundacja Dr. Clown?
3: No, Fundacja Dr. Clown zajmuje się szkoleniem doktorów klaunów, tak, naszych wolontariuszy, aby chodzili do szpitala, do pacjentów i leczyli uśmiechem. Zajmujemy się generalnie terapią śmiechem i zabawą, czyli używamy różnych form właśnie zabawy, rozmowy, kontaktu z drugim człowiekiem, z dzieckiem, z dorosłym, nastolatkiem, bo jakby dla takich grup też działamy, żeby go wspierać w czasie choroby.
0: A jaka jest wizja fundacji?
3: No, chcemy leczyć uśmiechem, wspomagać leczenie tak naprawdę uśmiechem, bo to też nie chodzi, żeby zastępować tą naszą terapią, terapię taką konwencjonalną, ale chcemy właśnie wspomagać w tych placówkach medycznych, głównie w szpitalach, gdzie przebywają chorzy, wspierać ich to leczenie, żeby szybciej dochodzili do zdrowia, żeby jakiś mieli taki, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, bo to jest taki główny nasz odbiorca, to żeby miały takie trochę też pozytywne wspomnienie z tego szpitala, z tego pobytu, ale żeby też chwile miały takiego zapomnienia od tej choroby, żeby mogły stać się dziećmi znowu, bo one w czasie szpitala stają się pacjentami. Dla pielęgniarek, lekarzy są pacjentami, a dla nas one są dziećmi, dlatego to, co my im proponujemy, to jest takie właśnie pozwolenie im, żeby one były dziećmi też w szpitalu.
0: Czyli jak to fizycznie wygląda? Przychodzicie Państwo na oddziały, tak? Wolontariusze przychodzą na oddziały i rozmawiają?
3: Mm-hmm. To znaczy tak, doktorzy klauni to są osoby przebrane w stroje, mają swoje właśnie pseudonimy i każdy ma swój kolorowy strój, więc od razu jakby sam ten strój już troszeczkę robi takiej niespodzianki, szoku na oddziale wśród pacjentów, rodziców, no bo myślę, że personel już to nie dziwi, bo my jesteśmy na tyle systematycznie, że tutaj na przykład w Kieleckim Szpitalu, w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, no to są takie cotygodniowe, kilka razy w tygodniu nawet bywamy na oddziałach wszystkich, więc nas znają bardzo dobrze i nie jesteśmy już zaskoczeniem, ale właśnie w tych kolorowych strojach wolontariusze wchodzą do sali, do dzieci, oczywiście za zgodą pacjenta, za zgodą rodzica i personelu i zaczynają i patrzymy tak naprawdę, z czym się spotykamy, jakie dziecko ma ograniczenia też, bo wiadomo, jest w sytuacji choroby, na każdym oddziale jest inaczej, są oddziały urazowe, są inne różne choroby, więc sobie tak doktorzy klauni są na to przygotowani, żeby sobie jakby sprawdzić, zobaczyć, mieć też taki wachlarz różnych zabaw, możliwości, żeby użyć przy dziecku tego, czego oni mogą, co oni mogą zrobić. To jest rozmowa, to są czasami jakieś żarty, to są sztuczki. Trochę używamy też cyrku, takiej pedagogiki cyrku, iluzji, żeby zmieniać tą rzeczywistość szpitalną. No i generalnie to też dużo bardzo zależy od wolontariuszy, od ich umiejętności, od tego, co oni też wnoszą swoją tą postacią. Więc to są naprawdę, każda wizyta jest troszeczkę inna, każdy wolontariusz jest inny i coś innego też reprezentuje sobą, ale ważne jest to, żeby właśnie z taką uważnością do dziecka podchodzić i też zobaczyć, co on może zrobić i co on chce z nami robić, jaką on ma gotowość na to, żeby przyjąć takich doktorów. Czasami to jest, wizyta się opiera na takim przełamywaniu lodów i takiej bariery, takiego wstydu, lęku dziecka, a czasami to jest taka szalona zabawa, bo dzieci od razu w nią wchodzą i chcą się bawić, są takie bardzo aktywne, uśmiechnięte od razu.
0: Właśnie uprzedziła pani moje pytanie, jak dzieciaki reagują na doktorów klaunów?
3: No właśnie, tak jak wspomniałam, bardzo różnie, bo są takie osoby, które są po prostu nieśmiałe, też się boją, bo są w obcym miejscu i takie każde wejście do tej sali szpitalnej, otworzenie tych drzwi pokoju, to jest takie

0: tak, że będzie znowu jakieś wkłucie albo jakieś badanie, czy podanie jakiegoś leku, więc jak my wchodzimy, to też te reakcje są bardzo różne. Niektóre dzieci od razu wskakują na kolana do mamy czy taty, chowają się pod kołdrą, a niektóre bardzo żywiołowo reagują i od razu wyskakują z tych łóżek, jeżeli właśnie też im pozwala na to ta choroba, która ich tam zatrzymała w szpitalu. No więc te reakcje są różne, ale generalnie rzadko się zdarza, żeby ktoś nie chciał tej zabawy z doktorem klaunem. Myślę, że tutaj ta grupa nastolatków jest taką trudniejszą grupą, bo jakby no, szpital dziecięcy kojarzy się z małymi dziećmi, ale my tam wchodzimy do każdej sali, a tam są dzieci od 0 do 18 lat, więc są też nastolatkowie, ale oni też chętnie na chwilę się odrywają od tych telefonów, od jakiejś tam książki, żeby z nami chwilę porozmawiać, coś tam zrobić, też jakąś sztuczkę czy jakąś zabawę.
1: Fundacja jest skierowana nie tylko dla dzieciaków?
0: Nie. Jak najbardziej my też zajmujemy się osobami dorosłymi i zdarza nam się odwiedzać tutaj w Kielcach, akurat nie, w Skarżysku Kamiennej czasami odwiedzamy też oddziały dorosłe, ale jesteśmy też na przykład w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach na ulicy Żeromskiego i tam mamy dogoterapię z paniami, które przebywają w Domu Pomocy Społecznej.
1: A co to jest dogoterapia?
0: To są takie zajęcia z psem, z udziałem psa, na których właśnie osoby, które uczestniczą, mogą się otworzyć, też uczyć się nowych umiejętności, ale przez ten kontakt z psem też daje im to tak dużo radości, takiej otwartości, takich wspomnień. Jeżeli chodzi o DPS, to jest wyjątkowa grupa, bo panie czasami wspominają o te swoje zwierzaki, które miały gdzieś w przeszłości i to jest takie dosyć wzruszające zawsze spotkanie z psem. Ale daje im też taki pozytywny pozytywny bodziec, bo panie tego pieska głaskają, mogą zrobić z nim jakieś sztuczki, nakarmić pieska, więc ten zwierzak tak ich wspiera też, daje takiej radości.
1: A odkąd fundacja działa tutaj w naszym regionie?
0: W naszym regionie jesteśmy, raczej właściwie w Kielcach, jesteśmy od 15 lat. To jest też taki nasz jubileusz, bo teraz w lipcu mija 15 lat od początku istnienia oddziału i od takiego czasu jesteśmy w tym kieleckim szpitalu. Tak naprawdę od początku jeszcze na Langiewicza, później jak się przeniósł i został się do wszystkim Centrum Pediatrii, to od początku tam jesteśmy i odwiedzamy systematycznie pacjentów. My wchodzimy raz przynajmniej, ale dwa razy w tygodniu na ogół na takie wizyty. Odwiedzamy wszystkie oddziały po kolei. Około 2000 pacjentów rocznie odwiedzamy w samych Kielcach.
1: A ilu jest wolontariuszy tutaj na Kielce?
0: W tym momencie około 14 osób. 14, tak.
1: W jakim to są osoby wieku?
0: No właśnie bardzo różnym. To się bardzo zmienia na przestrzeni lat. Ja od 10 lat pracuję tu z wolontariuszami w naszym regionie i bardzo widzę zmiany, jakie zachodzą w tym wieku też wolontariuszy, w jakości tej pracy. Różne rzeczy się tu zmieniają w tym obszarze. W tym momencie to są osoby dojrzałe, dorosłe, aktywne zawodowo na ogół, które mają swoje rodziny, dzieci. Tak kiedyś obliczałam sobie średnią wieku naszych wolontariuszy, to się zmienia, bo ludzie nowi przychodzą, odchodzą, ale to było 41 lat, taka średnia wieku. Kiedyś zupełnie to inaczej wyglądał ten wolontariat, było więcej osób młodych zaangażowanych w wolontariat, a teraz to się troszeczkę zmienia, przynajmniej u nas w organizacji to tak wygląda.
1: A pani długo jest wolontariuszką?
0: Ja od 10 lat pracuję tutaj jako koordynator wolontariatu.
1: Jak się u pani to zaczęło?
0: To znaczy, ja generalnie dużo działałam w wolontariatach różnych, ale akurat nie w tej fundacji Dr. Clown, ale też używałam sztuki cyrkowej w pracy z dziećmi, bo jestem pedagogiem i właśnie w moich wolontariatach tego się nauczyłam i jak zobaczyłam ogłoszenie, że tutaj na terenie Kielc poszukują koordynatora, to sobie pomyślałam, że mogę wykorzystać te umiejętności, które już mam, tą pedagogikę cyrku, zabawy i zrobić coś fajnego też. Mhm.
1: A proszę powiedzieć z Pani perspektywy, wydajecie uśmiech, a co wolontariat daje wolontariuszom?
0: No pewnie każdemu coś innego, ale tam dużo rzeczy jest. No, mówi się, że on jest taki bezpłatny i jakby nic nie ma w zamian, ale tak naprawdę to wolontariusze dużo czerpią z tego, bo po pierwsze nawiązują przyjaźnie. Chyba dlatego powiedziałam po pierwsze, bo u nas to jest bardzo widoczne akurat w moim regionie, tutaj w naszym oddziale, że wolontariusze naprawdę są bardzo ze sobą zżyci i zaprzyjaźnieni i każdy o tym mówi, że też lubią się spotykać, lubią być ze sobą i są tacy jakby zaspokajającą taką potrzebę takiej przynależności, takiej relacji. Ale też uczą się nowych umiejętności. Jeżeli to są młodsze osoby, to pomaga pewnie później w życiu jakimś zawodowym, ale też taki rozwój umiejętności miękkich i takich umiejętności kluczowych. Teraz empatia staje się taką umiejętnością, która jest bardzo ważna też w życiu zawodowym i jak najbardziej tutaj mogą rozwijać też tą umiejętność.
1: Wolontariusze Fundacji Dr. Clown prowadzili również pomoc dla Ukrainy.
0: Tak, w tym okresie, kiedy wybuchła wojna, my też zajęliśmy się dziećmi z Ukrainy i wchodziliśmy też do nich, żeby troszeczkę i jakby dać im też tego uśmiechu i wychodziliśmy do nich na zajęcia. Bawiliśmy się z dzieciakami, robiliśmy różnego rodzaju zajęcia, tak, dość regularnie.
1: Już Pani pokrótce wspomniała, z jakimi instytucjami współpracuje Fundacja?
0: Ze Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, tam jesteśmy na co dzień w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Jesteśmy także na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Kielcach, Dom Pomocy Społecznej na ulicy Żeromskiego. I to są takie w sumie tutaj w Kielcach, to są te trzy główne takie placówki, które w tym momencie odwiedzamy. Czasami jesteśmy w jakichś szkołach specjalnych, ale to już tak troszeczkę mniej systematycznie, ale także odwiedzamy dzieci z niepełnosprawnościami.
1: Co jest najpiękniejsze w wolontariacie?
0: Chyba te więzi i to, że my sami możemy naprawdę podnieść swoje samopoczucie i zbudować taką swoją odporność psychiczną w tej pracy, bo dużo osób mówi, że to jest taka trudna praca nasza w tych szpitalach, że pewnie to jest trudne, żeby się nie popłakać przy tych dzieciach. A właśnie nie do końca tak to wygląda. To jest troszeczkę mit, bo my jesteśmy tam naprawdę z wielkim uśmiechem i jesteśmy tam zupełnie w innym celu niż jakoś tak współczuć tym dzieciom, czy w ogóle zwracać uwagę na tą chorobę. My tam po prostu dajemy dużo radości takiego, wnosimy dużo radości uśmiechu, żeby o tej chorobie na chwilę zapomnieć i to nam daje dużo takiej energii. Czasami wolontariusze mówią, że idą tak, zastanawiali się, czy iść, czy nie, bo na przykład mieli zły humor, tak im trochę się nie chciało iść, ale postanowili, że pójdą na wizytę i zawsze to jest dobra decyzja, bo oni po prostu po wizycie wychodzą pełni energii, radośni, że nawet ten humor ich się zmienia wtedy, bo oni to lubią, my to lubimy i naprawdę razem nawzajem tak się napędzamy, dobrze bawimy w czasie tej animacji czy tego spotkania z dziećmi, że nie tylko dzieci właśnie z tego czerpią, czy rodzice, personel też, tylko my sami też bardzo dużo właśnie takiej energii, radości z tego czerpiemy.
1: A co jest najtrudniejsze?
0: No, generalnie to spotkanie z chorym dzieckiem czy z chorym człowiekiem nie jest nigdy łatwe, tak. Tyle, że no myślę, że najtrudniejsze są jakieś takie momenty, gdzie my mamy jakieś wspomnienie swoje, że coś nam się przypomina, to każdy wolontariusz pewnie ma inaczej, że gdzieś jakąś swoją historię, może hospitalizacji albo swojego dziecka, to są takie momenty, gdzie gdzieś jakieś takie wzruszenie wchodzi. No albo gdy spotykamy dzieci bardzo chore, ciężko chore i pewnie te oddziały onkologiczne też często wolontariusze o tym mówią, że to są takie oddziały trudniejsze dla nich do odwiedzenia.
1: Życzymy kolejnych 15 lat działalności fundacji. Ja przypomnę, że moim gościem była dziś pani Anna Suchoń-Jasik, koordynatorka Fundacji Dr. Clown na województwo świętokrzyskie i Radom. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.

0: Magazyn lokalny.
1: Marcin Łataś, witam i zapraszam. Góry Świętokrzyskie dzięki swoim bogatym walorom przyrodniczym, które wyróżniają ten obszar spośród innych województw, to idealne miejsce do uprawiania turystyki pieszej czy rowerowej. Region Świętokrzyski posiada wiele pięknych miejsc, atrakcji i ciekawych zakątków.
2: Dominik Kowalski, przewodnik Świętokrzyski.
1: Porozmawiamy sobie dzisiaj o świętokrzyskiej turystyce. W regionie świętokrzyskim nie brakuje lasów, terenów górzystych oraz teraz do wędrówek turystycznych. Z czego słynie nasz region pod tym względem, które szlaki są najpopularniejsze w naszym regionie?
2: Mamy na terenie województwa świętokrzyskiego szlaki górskie i szlaki nizinne. One się wliczają do górskiej odznaki turystycznej i czasami wymagają troszeczkę więcej przygotowania, jeżeli chodzi o takiego turystę plecakowego. Jeżeli chodzi o trasy nizinne, to rejon Ponidzia, ale też szlak turystyczny z Cedzyny do Wąchocka, to jest szlak nizinny, niebieski i on przebiega przez urokliwe miejsca Łysogór, bo też przechodzi przez Żeromszczyznę i dalej w kierunku Wąchocka biegnie przez Bodzentyn. Każdy turysta znajdzie u nas coś miłego.
1: Jak należy się przygotować do takich wędrówek w naszym regionie?
2: Ja zawsze powtarzam, że niezależnie od wycieczki jednodniowej, pięciodniowej, czy to jest 14-latek, czy 80-latek, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Woda. Woda, plecak, wcześniej orientacja w terenie. To najlepiej mapa papierowa, ale dzisiaj są mapy laminowane. PTTK Kielecki wprowadził kilka lat temu aplikację Szlaki PTTK i ona działa online'owo we mgle i jest okraszona informacją krajoznawczą, więc Państwo są dla siebie bądź dla swoich bliskich swoistymi przewodnikami na szlaku. Oczywiście jakieś węzły komunikacyjne, żeby po przejściu 20 na przykład kilometrów nie wylądować w danym miejscu, skąd nie da się wywrócić, prawda? Bo jakby sieć tych połączeń czerwonych autobusów bądź linii kolejowych, no ogranicza czasami nas, więc logistyka jest tutaj ważna. No i najlepiej mieć chociaż jedną osobę, żeby móc porozmawiać gdzieś te telefony, mimo że włączona ta aplikacja, ale żeby porozmawiać z drugim człowiekiem.
1: A jeżeli chodzi o taką odzież, buty na przykład?
2: Ja jestem zwolennikiem, że po szlakach turystycznych w butach chodzi się zawsze w butach powyżej kostki. Ktoś mówi, ale Dominik, zagrzeją ci się te nogi. No dzisiaj już technika produkcji butów jest taka, że one są lekkie i ten staw skokowy, który nie wiem do czego porównać, bo chyba nie, że rzepka jest ważniejsza, czy nasze serce, czy pulsa, czy oczy. Jednak trzeba uważać na to, bo komuś się wydaje, że schodzenie z górki może być łatwiejsze od wchodzenia pod Perzową na głównym szlaku Gór Świętokrzyskich, a jednak wystarczy tylko troszeczkę na błotku jakim się pośliznąć i później już ten achilles będzie bolał, więc jednak wysokie buty, gdzieś jakaś pelerynka albo coś przeciwdeszczowego. No patrząc na moją głowę, to chodzę w tym kraju 10 miesięcy w roku w czapce, więc na pewno coś ciepłego, no i tak jak mówiłem, żeby tam jakaś może apteczka, coś dla bezpieczeństwa było w plecaku.
1: A jak już poruszyłeś temat map i orientacji w terenie, to co w sytuacji, kiedy na przykład zabłądzimy i rzeczywiście już przez długi czas nie będziemy wiedzieć, gdzie się znajdujemy?
2: W momencie, kiedy idziemy szlakami turystycznymi i gdzieś byśmy gdzieś zboczyli na lewo, prawo, to zasada jest jedna, że po prostu trzeba się wrócić. Wrócić oczywiście nie musieliśmy być w harcerstwie i jednak te kierunki świata rozpoznajemy, bo gdzieś to słońce jest nad naszymi głowami. Takie wielkie kompleksy leśne, w których moglibyśmy gdzieś, że tak powiem, przepaść, to musielibyśmy na nielegalu wejść w rejon Puszczy Jodłowej, prawda? Albo Lasów Suchewnioskich, bądź Lasów Koneckich. Ale spokojnie, gdyby Państwo w pewnym momencie zgubili ten szlak z oczu, to po prostu trzeba się wrócić te 50 metrów, bo on powinien tam się znajdować. Może teraz przy tej bujnej, zielonej roślinności mógł zarosnąć, dlatego Państwo wrócą i na tych krzyżówkach trzeba mieć oczy dookoła głowy, tak jak za kierownicą.
1: I w ogóle nasze województwo jest na swój sposób urokliwe, biorąc pod uwagę tą różnorodność, bo tu mamy i lasy, i tereny górzyste oczywiście, bo to Góry Świętokrzyskie, prawda?
2: Przyroda nieożywiona, przyroda ożywiona. Pierwszy rezerwat przyrody nieożywionej to w Kielcach. Na Ślichowicach my potocznie nazywamy ten rezerwat imienia Czarnockiego, ale całe Ponidzie, no tam te otwarte przestrzenie, można to połączyć, szlaki piesze Ponidzia z rowerem, ale jeżeli Państwo mają w swojej grupie miłośników, nie wiem, zamków, miłośników architektury, to na bank coś po drodze zobaczą. Jeżeli przyroda, to ja tylko przypominam, że blisko 70% naszego województwa jest objęte ochroną, a to parki krajobrazowe, pomniki przyrody, rezerwaty i gdybyśmy mieli to wszystko zliczyć, no to jesteśmy chyba najbardziej wyjątkowym pod tym względem województwem. Oczywiście nie chodzi o to, że mamy bardzo dużo parków narodowych, bo w tym góruje Małopolska, ale jeżeli chodzi o inne formy ochrony, to przypomnę 700 pomników przyrody i 71 rezerwatów.
1: A jakieś takie wyjątkowe punkty widokowe, gdzie możemy zastać?
2: Możemy zastać na Górze Zalejowej, czerwony szlak Kowalczewskiego z Chęcin. Tam panoramka prawie 360. Drugim takim ciekawym

punktem jest Grzbiet Krajeński, czyli wyjeżdżając ze Świętej Katarzyny, wyjeżdżamy na ten punkt, gdzie piękna Dolina Wilkowska, Dolina Poetów. Możemy zobaczyć, można powiedzieć, trasę, którą przemierzał Stefan Żeromski, jak Zciek odchodził do szkoły podstawowej do Psar. Tak, proszę Państwa, Stefan Żeromski chodził do szkoły podstawowej, nie był dowożony. I stamtąd również są widoczne Tatry. Kiedy patrzymy na Dolinę Kielecko-Łagowską, gdzieś tam jeszcze widać kawałek stoków Niestachowie. Takim fajnym punktem, no ale to nie 360, ale 180, to oczywiście jest Pierścienicze, czy Telegraf w Kielcach. No i oczywiście miejsce, gdzie czasami egzaminujemy, nie że złośliwie, po prostu nie muszą to wiedzieć, egzaminujemy przewodników, to jest punkt widokowy w Chęcinach, no i stamtąd i Tatry, i w pełnej krasie Łusica, Góry Świętokrzyskie, Kopalnice.

0: No to strzelam, że o godzinie 20 w sobotę będą tam trzy pary i białą damy zobaczyć.
1: A jeśli chodzi o Gołoboże, bo to też jest ciekawe miejsce, tam chyba jest nawet możliwość bycia nad chmurami.
0: Tak jest, szczególnie o poranku. Wychodzi się na platformę widokową na Świętym Krzyżu, wychodzi się nad Gołoboże profesora Kobędzy. Platforma widokowa kilka lat temu za sprawą Świętokrzyskiego Parku Narodowego i poprzednich dyrektorów zbudowana. To jest miejsce, które należy i jest w obrębie Świętokrzyskiego Parku Narodowego jako obszar ochrony ścisłej. Drugie Gołoboże oczywiście jest na Łysicy, na najwyższej górze, ale gdyby Państwo chcieli przejść przez Gołoboże fizycznie, to oczywiście jest taka możliwość. Czarnym szlakiem turystycznym z Nowej Supi idziemy w kierunku pasma Jelenioskiego i tam szlakiem imienia Jerzego Kapuścińskiego wchodzimy na pasmo Jelenioskie. Normalnie po tym gruzowisku pięknie ułożone takie schody, ale znowuż wtedy musimy przypomnieć sobie o wysokich butach, które trzymają kostkę.
1: Wróćmy jeszcze do tematu wędrówek pieszych. Co taki turysta powinien wiedzieć na temat oznaczeń szlaków w różnych kolorach, które występują?
0: Czasami mylnie uważamy, że to jest trudność. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o szlaki piesze, to szlaki czerwone były kiedyś najważniejszymi szlakami. Kiedyś z takim zamysłem były znakowane i one do dzisiaj są, czyli ten główny szlak Gór Świętokrzyskich, który ma blisko 100 km, Gołszyce-Kuźniaki. Drugim czerwonym szlakiem ważnym w naszym regionie jest szlak, który zaczyna się na Karczówce w Kielcach i biegnie przez Karczówkę, Brusznię, Białogon, dalej w rejon Góry Patrol, Jaskini Raj, Góry Zalejowej do Chęcin i imienia Kowalczewskiego. Kiedyś szlaki niebieskie były pętlami, ale to było bardzo dawno temu. Jeżeli chodzi o ten szlak czarny, który budzi zawsze takie emocje, czy to on jest trudny, czy nie trudny. Trudny to jest szlak narciarski czarny i to proszę przekazywać swoim bąbelkom, a jeżeli chodzi o szlak czarny pieszy, to były tak zwane szlaki dojściowe. Proszę sobie wyobrazić główne pasmo górskie, bardzo wysokie i tam szczytową partią biegnie jakiś szlak niebieski czy czerwony i trzeba dotrzeć do tego punktu. I zazwyczaj docieraliśmy z węzłów komunikacyjnych, czy dworców PKS-u, czy dworców autobusowych, czy dworców PKP i wtedy taki czarny szlak jest dojściowy i przykładem jest właśnie ten szlak z Piórkowa, gdzie jadąc na Sandomierz możemy wysiąść, wejść szlakiem czarnym na pasmo Jelenioskie i złapać tam szlak czerwony, ten główny, bo nie sposób go pokonać tak z dnia na dzień od razu w 100 km, dlatego dzielimy te szlaki i wtedy te dojściowe się przydają, żeby to po prostu podzielić na takie zjadliwe kęsy szlakowe, jakbyśmy to nazwali.
1: To ile tych szlaków turystycznych u nas w regionie występuje?
0: Gdybyśmy mieli tak wszystko do jednego worka wrzucić, to blisko to jest 1000 km, więc dla każdego coś miłego. Ja zawsze przypominam, że ścieżka spacerowa, bo też musimy wiedzieć o tym, która biegnie granicami Kielc, ma 56 km. Czyli można zobaczyć Kielce z perspektywy granic tego miasta. No i znowuż teraz powiem coś, w co Państwo nie uwierzą, ale Kielce są większe od Paryża. To trudno uwierzyć, jeżeli ktoś był w Paryżu, ale tam jest aglomeracja paryska i proponuję, żeby Państwo podzielili ten nasz spacer wokół Kielc na to, że czerwonym autobusem dojeżdżamy na przykład do granic na Białogon, idziemy ścieżką spacerową 10 km, potem zwracamy i tak mogą Państwo sobie 6 weekendów zrobić i naprawdę 10 km to nawet dziadziuś z wnuczkiem to przejdzie.
1: A gdzie w regionie rowerzyści powinni się wybrać? Czy też powinni wiedzieć?
0: Stworzona była taka koncepcja małej pętli świętokrzyskiej, czyli wokół Tatr jest to modne, żeby jeździć, czy wokół Czorsztyna. No, a mamy pasmo łysogórskie i ta pętla przy udziale świętokrzyskiego zarządu dróg była tam robiona, ale w ostatnim czasie można powiedzieć, to jest wysyp pewnych ścieżek już rowerowych i na przykład możemy z rejonu Mochocic dojechać do Ciekot, tam troszeczkę poznać historię Żeromskiego, stamtąd bezpośrednio z Ciekot do Świętej Katarzyny. To jest droga najważniejsza dla turystyki świętokrzyskiej, jeżeli chodzi

0: liczenia tego sztampowego zwiedzania regionu, czy wiadomo, Łysica, Święty Krzyż, Jaskinia Raj, Muzeum Narodowe w Kielcach, ale też proszę pamiętać o takich miejscach, nie że zapomnianych, ale urokliwych, nieskażonych turystami. Wsiąść w pociąg, dojechać do stacji kolejowej Wierna Rzeka, zabrać ze sobą książkę. Wasze bąbelki już nie mają tego jako lekturę. 154 strony, Stefan Żeromski. Tam na stacji poczytać troszeczkę i przejść kawałek szlaku właśnie na Miedziankę, wrócić busem albo po prostu pokonać te 20 km szlakiem imienia Brauna do Chęcin, ale też rejony samego Opatowa, rejon samego Sandomierza, to też są szlaki turystyczne. My oczywiście tu w centrum żyjemy, ale gdyby Państwo chcieli już taki wyryw zrobić, to tak naprawdę można wyjść z Kielc i dojść do Kazimierza nad Wisłą, przez Annopol. Cała ta sieć szlaków jest na stronie internetowej bądź aplikacji Świętokrzyskie Szlaki PTTK.
1: A co jest takim sercem regionu świętokrzyskiego i dlaczego?
0: No jest to Święty Krzyż, to nasze nazewnictwo, przewodnicy świętokrzyscy, województwo świętokrzyskie od setek lat, no niektórzy mówią, że od tysiąca ten magnes przyciąga różnych ludzi. Mówi się o najstarszym polskim sanktuarium według różnych zapisków, milenium, przed chwilą mieliśmy 1006 rok, tak naprawdę troszkę młodszy ten Święty Krzyż jest, ale tam naprawdę bije serce województwa świętokrzyskiego. Przypomnę, że Święty Krzyż jest na terenie powiatu kieleckiego, ale to jest diecezja sandomierska. No i oczywiście ten Sandomierz gdzieś tam na boku, po stronie wschodniej województwa, ale to zupełnie inna mentalność, taka dostojna, no bo jednak ci królowie tam bywali bardzo często. No i patrząc na ilość odwiedzanych, pod względem ilości odwiedzanych turystów, miejsca w okolicy, no to nawet Bałtów ma się czym pochwalić, bo te blisko ćwierć miliona turystów i to też jest takie małe serce, prawda, a można powiedzieć, że tymi żyłami są właśnie te szlaki.
1: Sandomierz jest miastem królewskim, prawda?
0: Jak najbardziej i my go wszyscy propagowaliśmy na maksa ojcem Mateuszem. Proszę pamiętać, że pierwsze serie zostały sfinansowane przez władze województwa świętokrzyskiego lata temu, a potem ojciec Mateusz nawet miał za zadanie pojawiać się w różnych miejscowościach województwa. No i nie jeździł do nich na rowerze, tylko były nawet połączenia autobusowe. I Sandomierz to historia królów, no przede wszystkim Wisła, no i to, co się odradza, gdyby Państwo planowali tam październik, no to myślę, że coś tam o winie moglibyśmy powiedzieć już bezpośrednio z Sandomierza, bo to z powrotem wraca.
1: A które miasta, miejscowości w regionie świętokrzyskim mogą pochwalić się właśnie mianem tego królewskiego?
0: To są Chęciny, prawda, Szydłów i tutaj mamy pozostałości zamków. Gdybyśmy mieli iść w tą stronę, to ktoś by mógł powiedzieć, no a Bodzentyn też zamek, no ale to biskupi krakowscy. Mamy te ślady pobytów królów, bo okazuje się, że król z banknotu 100-złotowego, czyli Władysław Jagiełło, bardzo lubił być w Korczynie. Gdzieś tam może blisko było z Krakowa, załatwiał na szlakach komunikacyjnych tam z Sandomierza. Też to było w rejonie Wisły, więc można było pewne rzeczy załatwić, więc te ślady pobytów królów mamy w wielu miejscach, ale upodobali sobie chyba najbardziej, jakbyśmy popatrzyli na to, że nawet dzieci przywozili do Chęcin, to jednak te nasze Chęciny.
1: To już tak na sam koniec, co wyróżnia województwo świętokrzyskie od pozostałych pod względem turystycznym?
0: Klęska urodzajów. Chodzi o to, że na tym małym, na terenie tego małego województwa, gdzie żyje 1 300 000 mieszkańców, mamy dla każdego coś miłego. Połączenie komunikacyjne super. Z Warszawy 185 km do centrum, z Krakowa 120, dwupasmówki, my już ogarnęliśmy temat, niech Krakusi ogarniają, pozdrawiamy z naszych sąsiadów, trzymamy kciuki, żeby ta dwupasmówka z Krakowa, według mnie osobiście, jak analizuję od 20 lat turystykę, to właśnie turyści z Małopolski, którzy jakby nie patrzeć, mają już dość i tej Wieliczki, może te Tatry gdzieś tam zadeptane troszeczkę i to jest szansa, żeby to nasze województwo pod względem właśnie, czy atrakcji architektury, czy historii naszych polskich władców, czy przede wszystkim przyrody. Już nie ruszyliśmy tam ogrodu na Rozstajach, a ogród botaniczny w Kielcach to już głowa pęka. Zapraszamy za chwilkę wrzosowiska. Będą pięknie wyglądać.
1: Czyli zachęcamy i zapraszamy w góry świętokrzyskie.
0: Tak, jest fajne działki tu są.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Pozdrawiam.
1: Lasy świętokrzyskie należą do najcenniejszych przyrodniczo obszarów naszego kraju. Obecnie pokrywają one blisko

0: wyjątkowych dla człowieka miejsc i dobrodziejstw.
1: Paweł Kosin, jestem starszym specjalistą służby leśnej, zajmuję się komunikacją społeczną w Nadleśnictwie Dalżyce i Leśnym Kompleksie Promocyjnym, również sprawami związanymi z turystyką, rekreacją i szeroko rozumianymi funkcjami społecznymi lasów.
0: W regionie świętokrzyskim nie brakuje lasów, a jakie te lasy mamy i ile ich jest?
1: Zdecydowanie region świętokrzyski możemy uznać za pięknie lesisty, szczególnie tutaj ta część północna. To są bardzo

0: bardzo różnorodne lasy, które możemy powiedzieć są jednym z najbardziej różnorodnych w kraju, bo jeżeli porównamy nasze lasy świętokrzyskie do chociażby tych, które są na Kujawach, na Mazowszu, no to szybko się zorientujemy, że u nas występuje znacznie więcej gatunków drzew oczywiście, ale również i krzewów. I właściwie nie ma gatunku, rodzimego gatunku drzew, który u nas nie występuje. No może poza kosodrzewiną, limbą, które są typowo górskimi gatunkami, ale tak pozostałe wszystkie gatunki występują. No i przede wszystkim jesteśmy królestwem jodły. To jest ten piękny gatunek, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni, a którego nam zazdroszczą właśnie mieszkańcy innych regionów, bo u nich jodła jest tak na dobrą sprawę jakimś takim rzadkim wydarzeniem w lesie. Po prostu mamy takie warunki glebowe, ale również klimatyczne, które pozwalają rosnąć temu gatunkowi i tworzyć tutaj piękne drzewostany. No i Puszcza Jodłowa, opisywana przecież przez Żeromskiego, nie przez przypadek taką nazwę nosi, no bo tak po prostu ta jodła tutaj u nas zawsze rosła.
1: A jakie zwierzęta w naszych lasach występują?
0: W zasadzie mamy do czynienia z wszystkimi dużymi ssakami oprócz żubra w naszym tutaj regionie.
1: Wilki też możemy spotkać?
0: Oczywiście wilki też, natomiast no tak idąc od największych, no to łosie. I jest tutaj całkiem spora populacja łosi, która bytuje na terenie naszego kraju, znaczy na naszego województwa, oczywiście w naszym kraju też. I to łoś jest przykładem gatunku, który osiągnął bardzo dużą liczebność w krótkim czasie, właśnie ze względu na przerwanie polowań na ten gatunek. Od 30 lat nie polujemy na łosie. Dzięki temu ta populacja z niecałego tysiąca, dzisiaj mamy ponad 25 tysięcy w kraju łosi. I tutaj w naszym regionie te łosie spotykamy. Niestety też łosie, o tym, że łosie tu są, świadczy ilość wypadków drogowych. Z udziałem tych potężnych zwierząt, a dorosły łoś może ważyć nawet 600-700 kg, więc to łatwo sobie wyobrazić, jakie są rozmiary szkód przy takim wypadku. No i idąc jakby zgodnie z wielkością, mamy oczywiście jelenie, bardzo liczna populacja, mamy sarny, mamy daniele występujące w naszych lasach, dziki oczywiście, borsuki, lisy, kuny, no i cała ta drobna zwierzyna, która żyje w środowisku leśnym, więc mówię, tutaj całe to bogactwo jest. Żubrów nie ma, ale kto wie, być może ktoś wpadnie na pomysł, ponieważ w Polsce żyje bardzo dużo żubrów i co roku ich się sporo rodzi, więc trzeba szukać miejsca w nowych lasach. Może ktoś będzie miał pomysł gdzieś tutaj przesiedlać, więc być może za jakiś czas też któryś tu kompleks leśny zostanie wyznaczony na miejsce potencjalnie życia kolejnego stada żubrów. Tak bym powiedział, że no tutaj nie możemy narzekać na brak zwierzyny w naszych lasach i widujemy tą zwierzynę, tak jak ja w trakcie pracy swojej, no ale to jest oczywiste, bo jestem codziennie de facto w lesie. Natomiast wszyscy ci, którzy chodzą do lasu, na pewno wiedzą, że jak się odpowiednio cicho zachowują i nie hałasują, to się spotykają z tą zwierzyną.
1: No właśnie, mam pytanie teraz takie, czy człowiek będący w lesie zawsze jest bezpieczny właśnie ze względu na tą zwierzynę, bo wiemy, że wilki czy dziki, no to wiadomo, że lubią chyba człowieka zaatakować.
0: Ten strach przed wilkami to jest jeden z takich największych mitów, który pokutuje. No od dziecka właściwie troszeczkę jesteśmy troszkę skrzywieni w tym temacie, no bo wszyscy znamy bajkę o czerwonym kaptorku. Natomiast no wilk jest zwierzęciem, który genetycznie od wielu, wielu, wielu lat ma zakodowane, że tak na dobrą sprawę jedynym jego naturalnym wrogiem jest człowiek, więc od człowieka stroni. I to skrajnie stroni. To jest zwierzę, które jest niezwykle płochliwe, które ma świetny słuch, który ma świetny węch przede wszystkim. Ze wzrokiem jest troszkę gorzej, ale też oczywiście widzi. Więc jak tylko człowieka zwęży, to oczywiście ucieka od tego człowieka. Mitami są te ataki wilków na człowieka. Nie ma potwierdzonych przypadków ataku na człowieka. Często to są jakieś konfabulacje, te, które tam do nas dochodzą. Taki głośny przypadek, gdzie tam jakiś wilk się w Bieszczadach atakował jakieś dzieci. Okazało się, że to był wilk, który był po prostu za szczeniaka wyjęty z gniazda i po prostu był przetrzymywany przez człowieka, więc on już się nie zachowywał naturalnie jak wilk, tylko się bardziej zachowywał jako pies. I to potwierdziły badania. Pościerane miał pazury, tak jakby po prostu po jakimś bruku chodził cały czas, a nie po lesie. Więc tutaj naukowcy są zgodni. Od wilka nam żadne niebezpieczeństwo nie grozi. I nie ma co demonizować. Znacznie poważniejszym problemem dla nas są kleszcze. I o kleszczach też byśmy mogli tutaj sporo pewnie mówić. Najważniejsza jest profilaktyka, bo kleszcz jest takim małym pajęczakiem, który przenosi również śmiertelne choroby, jak borelioza, która w skrajnych przypadkach prowadzi do śmierci, ale wcześniej bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia niesie. I właśnie tutaj na kleszczy bym przede wszystkim zwrócił uwagę. A ta profilaktyka polega na tym, żeby używać repelentów, czyli tych środków odstraszających, ubierać się na cebulkę do lasu, nie chodzić w krótkich spodenkach, krótkich koszulkach, mimo że jest ciepło, ale no, długi rękaw to jest zawsze bariera mechaniczna dla tych małych żyjątek, żeby one się do nas dostały, żeby się w nas wpięły. W związku z tym wystarczy tak na dobrą sprawę tej profilaktyki się stosować. Aha, i jeszcze wytrzepać ubrania, obejrzeć swoje ciało po powrocie z lasu. to jest elementarz i który nas zabezpieczy w 100%. Nie ma niestety szczepionki na boreliozę, nie możemy się na to zaszczepić. Możemy się za to zaszczepić na odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, to również bardzo poważną chorobę i to możemy. Na boreliozę na razie póki co nie ma, ale jak powiedziałem, ta profilaktyka powinna nas ustrzec. Wspomniał Pan również o dzikach. Dziki to są zwierzęta, których potencjalnie powinniśmy się bać, ale powinniśmy się ich bać w bardzo określonych sytuacjach. Dziki, jak wszystkie zwierzęta dzikie, od człowieka również stroją. One nas zaatakują tylko w dwóch momentach, kiedy są same zagrożone, czyli byśmy po prostu weszli de facto na tego dzika. Jakiś, nie wiem, jest jakiś uskok terenowy i nagle wchodzimy, a on tam akurat leży dzik. Ale to też jest trudne, bo dzika bardzo z dosyć dużej odległości bardzo czuć. On bardzo specyficznie, no dla niektórych śmierdzi, dla niektórych pachnie. Już nie będziemy tego roztrząsać, jak czy to jest zapach, czy to jest smród, natomiast no czuć go po prostu. Więc jeżeli czujemy taki zapach, takiego powiedzmy specyficzny, każdy myślę się domyśli, jak będzie blisko, no to po prostu uważajmy. No i druga sytuacja jest taka, kiedy widzimy małe dziki, tak zwane warchlaki, próbujemy je łapać, głaskać, bo na przykład one się oddzieliły od tej rodziny swojej. Są ciekawskie, jak małe dzieci, jak wszystkie młode osobniki, więc czasami się oddzielają, ale to nie znaczy na 99%, że zostały porzucone, czy coś matce się złego stało, tylko on się po prostu oddalił. No jeżeli my będziemy próbować tego małego dzika złapać, choćbyśmy mieli najlepsze intencje, chcemy go oddać do jakiegoś ośrodka, który się zajmuje zwierzętami dzikimi, bo chcemy mu pomóc. Jak zobaczy to locha, no to oczywiście jak każda matka będzie bronić zdecydowanie swojego potomstwa i zrobi wszystko, żeby małemu dzikowi zwierzęciu nic nie stało. A to zwykle kończy się bardzo poważnymi konsekwencjami dla człowieka, no łącznie z wypadkami śmiertelnymi. Ale to jest ten jedyny przypadek, czy ten jeden z dwóch tych przypadków, kiedy dzik dla nas może być niebezpieczny. Jeszcze z takim potencjalnie niebezpiecznym zwierzęciem może być lis. Lis, który też jest zwierzęciem dzikim, też powinien człowieka stronić, uciekać. Jeżeli się zachowuje nienaturalnie, jeżeli w jakiś sposób próbuje się spoufalić, podejść do człowieka, to znaczy, że prawdopodobnie jest chory na wściekliznę, bo tak się normalnie lisy nie zachowują, że one podchodzą do człowieka, tylko po prostu uciekają. Więc to jest dla nas sygnał, że musimy się od tego lisa trzymać z daleka i bardzo ważne wtedy jest, żeby w żaden sposób nie pomyśleć, że jak on merda ogonem, to on jest przyjazny i da się pogłaskać, jak jakiś pies u nas na osiedlu. To jest potencjalnie niebezpieczne, bo ugryzienia, nawet samo polizanie gdzieś nas taką śliną, w której może być ścieklizna, to może nam tą groźną chorobę też przekazać. Więc to są w zasadzie wszystkie przypadki, kiedy możemy się czuć zagrożeni od zwierzyny. No, jeszcze o żmii może warto powiedzieć. No, żmija też potencjalnie może być dla nas niebezpieczna. Żmija zegzakowata, jedyny gad, który jest dla człowieka niebezpieczny, bo pozostałe gady są dla nas zupełnie niegroźne. No, ale to jeżeli żmija nas zaatakuje tylko wtedy, kiedy sama jest zagrożona, bo znów ona doskonale wie, że jest znacznie mniejsza od człowieka i że człowiek no, po prostu jest dla niej zagrożeniem. Więc jeżeli na nią nie usiądziemy, nie nastąpimy, to ona nas nie zaatakuje. Więc jeżeli widzimy wygrzewającą się żmiję gdzieś na środku drogi, na środku jakiejś polany leśnej, to zróbmy 3 kroki w bok, obejdźmy ją i zostawmy ją w świętym spokoju. Ona na pewno nas sama z siebie nie zaatakuje. To nie tak jak w rysunkowych filmach, gdzie ta kobra atakuje, skacze do człowieka. To tutaj tak żmije nie postępuje.
1: Jakie korzyści daje nam las? Jakie człowiekowi korzyści daje las?
0: O tych korzyściach dla człowieka z lasu moglibyśmy pewnie kilka godzin opowiadać. Ja bym powiedział, że no ten las nam od wieków, odkąd człowiek jest, tak na dobrą sprawę, daje nam zaspokaja większość tych potrzeb z tej piramidy Maslowa, byśmy powiedzieli, o tych bytowych, no bo z lasu mamy surowiec do budowy domów, do wykończania tych domów, ostatnio również do chociażby no, produkcji zabawek, ale też oczywiście las nas żywił, no żywił nas kiedyś bardziej, bo prowadząc koczowniczy tryb życia, wiadomo, polowaliśmy, teraz już nie musimy, mamy zwierzęta, które hodujemy, ale również oczywiście cała gama tych niemięsnych pożytków z lasu. Mówię tutaj o rzeczach, które możemy jeść, które możemy spożywać, które również leczą, bo tutaj zioła, składniki lekarstw. Czyli to są takie pożytki, nazwalibyśmy produkcyjne, które są dla nas potrzebne. Druga grupa takiego dobrodziej z lasu, to jest oczywiście to wszystko, co jest związane ze społecznymi funkcjami, czyli zaspokajaniem naszych potrzeb na odpoczynek, na rekreację, na sport, również na jakieś taką potrzebę otaczania się ładnymi krajobrazami, czyli to poczucie estetyki. No i na pewno też szukanie inspiracji. Wielu twórców, wielu artystów mówi o tym, że szuka w lesie inspiracji, nie tylko w fotografii czy malarstwie, ale również w muzyce. Zna

0: takie zespoły, które zamykają się gdzieś w środku lasu i tam próbują tworzyć nowe płyty. Czyli tu mamy tu te funkcje, byśmy nazwali społecznymi. No i oczywiście wracając do tego, z czego wszyscy korzystają, czyli to drewno, no to jest bardzo ważna rzecz, z której wszyscy korzystamy, bo dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mogli żyć bez drewna. Niech każdy się tylko rozejrzy po pomieszczeniu, w którym jest i zobaczy, ile rzeczy zostało zrobionych z drewna albo z drewnopochodnych surowców, więc no tutaj musimy o tym pamiętać. I no też taki ważny apel, żeby tak no nie rzucać takich często dla nas nieprzyjemnych określeń, że no mordujemy te drzewa, że tylko wycinamy, że patrzymy, że jesteśmy na las jak na fabrykę desek. Nie, leśnik jest przede wszystkim przyrodnikiem, natomiast oczywiście też ma zaspokajać ludzkie potrzeby na drewno, a wszyscy z tego drewna korzystamy, nawet jeżeli sobie z tego nie zdajemy sprawy. Przychodzi mi na myśl taka rozmowa z jedną panią, która przekonywała mnie, że bez drewna można żyć. Oczywiście próbowałem jej powiedzieć, że chociażby w jej domu jest mnóstwo rzeczy z drewna, a ostatecznie okazało się, że nawet miała bieliznę z tkaniny, którą robi się z drewna, czyli z modalu. No i doszliśmy do tego, że jednak to drewno jest potrzebne. Drewno ma 40 tysięcy zastosowań i wszyscy z tego drewna korzystamy, a naszą rolą leśników jest takie korzystanie z tego drewna, takie jakby no, zaspokajanie tych ludzkich potrzeb, żebyśmy jednocześnie ten rezerwuar drewna dla przyszłych pokoleń zostawili w co najmniej w takim samym stopniu, jakim my możemy z niego korzystać. I jeżeli spojrzymy tak obiektywnie, to wszystkie wskaźniki opisujące polskie lasy pokazują, że tego drewna nam przybywa. Mimo tego, że my cały czas z niego korzystamy i coraz więcej teoretycznie wycinamy, bo ja nie będę się kłócił z tym, że 20 lat temu wycinaliśmy połowę mniej drewna. No, ale inna była struktura lasów naszych i dzisiaj możemy sobie po prostu na to pozwolić. Dość powiedzieć, że średnio rocznie leśnicy wycinają 70% tego, co co roku przyrasta. Dlatego rośnie nam średni wiek, dlatego rośnie nam lesistość, czyli to pokrycie Polski lasem, i dlatego rośnie nam średnia zasobność, czyli na hektar mamy więcej lasu w lesie. O, tak byśmy to określili takim hasłem, parafrazując tą scenkę rodzajową z filmu. Więc korzystajmy z tego drewna, bo na pewno jest to bardziej ekologiczny, przyjazny surowiec człowiekowi. No i tak jak powiedziałem, jest nas coraz więcej. Ponad 8 miliardów dzisiaj jest nas na Ziemi i wszyscy tego drewna potrzebujemy. Ale tak jak powiedziałem, jest to drewno jest surowcem odnawialnym, bo możemy sobie wyobrazić, że nam się na przykład zasoby wytniemy, jakiś z rąk zrobimy w wieku 100 lat i za 100 lat będziemy mieć znowu taki sam las. Więc no jest to na pewno surowiec odnawialny. A tego nie możemy powiedzieć ani o ropie, ani o gazie, ani o kopalnych w ogóle jakichś surowcach. W związku z tym no pamiętajmy o tym, że wszyscy z tego drewna korzystamy. Natomiast oczywiście też bardzo ważnym priorytetem jest, żeby te zasoby przyrodnicze obok tego drewna, żeby nam to drewno nie przesłaniało. I ja myślę, że tutaj leśnicy polscy są świadomi od wielu, wielu lat. Nawet ustawa o lasach, która nas obowiązuje, mówi o trwale zrównoważonej gospodarce leśnej. Trwale zrównoważonej, czyli cały czas musi nam przyświecać ta idea, że jest ochrona przyrody, są funkcje społeczne i jest ta funkcja produkcyjna. I myślę, że z tym nie mamy żadnych problemów. Mimo tego, że pozornie czasami nam się wydaje, że faktycznie nam tego lasu ubywa, ale my patrzymy na ten las właśnie przez pryzmat tego najbliższego lasu, do którego chodzimy chociażby zbierać grzyby czy odpoczywać, i po prostu, no jeżeli oczywiście tam się zdarzy, że jest wykonany z rąb, no to jest dla nas duża zmiana, bo to jest dynamiczna zmiana. Nie widzimy, jak co roku las przerasta, albo ciężko nam to strzec, natomiast jeśli w ciągu 2 tygodni 2 hektary ktoś wytnie, no to jest to zmiana dosyć dynamiczna, dlatego tak to emocjami postrzegamy. Natomiast tak jak mówię, lasy państwowe od 100 lat zarządzają polskimi lasami i myślę, że możemy być dumni z tego, jak te lasy nasze obecnie wyglądają, więc nic złego lasom nie zagraża, a tak na dobrą sprawę, im więcej drewna w naszym otoczeniu, w naszych domach, w naszym miejscu, gdzie pracujemy, tym lepiej.
1: Czyli korzystajmy, szanujmy i doceniajmy świętokrzyskie lasy.
0: Dokładnie tak.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.